0: jest już niczym.
1: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio.

skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak na raz, ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń,

Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

się kasztel i zaryczał swej omnipotencji. Ciągle tylko gips i leukoplaster. Ej, posłowie, wśród więcej inwencji. Czas zmurszałe odrzucać struktury, wzwyż posuwać się po szczeblu szczebel. Róbmy konkurs, ministrze kultury, na najbardziej atrakcyjny knebel.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.
1: Oto

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: Szósta wybiła na zegarach, nie tylko w Perkach, w Polskim Radiu Kierowców, ale właśnie tutaj jesteście i z tej stacji słuchacie. Jeśli chodzi o pogodę, bo oczywiście dzień zaczynamy od prognozy pogody, to bardzo deszczowo na zachodzie kraju, ale tutaj z tego, co widzę na mapach synoptycznych z uwzględnieniem opadów, im głębiej w Polskę te opady będą przechodzić, tym będą mniej intensywne. W każdym razie, na razie bardzo dużo deszczu na środkowym Pomorzu, także w województwie zachodniopomorskim, także na Podhalu i w województwie śląskim. Co jeszcze pogoda przynosi nam tuż po godzinie 6, to sprawdzamy już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeśli chodzi o temperaturę maksymalną dziś, to szału nie ma, bo dość chłodno będzie cały czas na Pomorzu i na Podkarpaciu. Tutaj do 18 stopni maksymalnie pokażą gdzieś termometry. Około 21 w centrum, czyli bardzo zbliżona temperatura do wczorajszej, i 23 na południu i zachodzie. Tutaj też w zasadzie bez zmian. Duże zachmurzenie dziś z większymi przejaśnieniami. Możliwe przelotne opady deszczu i miejscami głównie na wschodzie, w południu i w centrum możliwe także burze. Ten opad deszczu w czasie burz nie będzie bardzo intensywny. Do 10 litrów na metr kwadratowy na północy, na północnym wschodzie i południu do 15. O temperaturze już mówiłam. Wiatr umiarkowany, nad morzem także dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. I też wysoko w Karkonoszach nadal dość silne porywy wiatru do 100 km na godzinę. Po południu do 80, w Karpatach do 65 km na godzinę. W czasie burz także porywy wiatru nieco silniejsze, do około 70 km na godzinę. I ciśnienie 998 w południe i będzie rosło. Na razie jednak spada, bo na warszawskich barometrach, z tego co widzę, w tej chwili równiutki 1000.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty po godzinie 6, tu PRK, Polskie Radio Kierowców i niedzielny rozrusznik. Dziś będziemy jechać w składzie Ewa Mierzejewska, Mateusz Dziekoński i Jakub Domoracki. Zapraszamy do 11:00.

0: 10 minut po godzinie 6:00 tu PRK Polskie Radio Kierowców. Oczywiście my, u nas wszystko zgodnie z planem i bez zmian, czyli co 20 minut będą informacje drogowe. Kuba Domoracki dziś jest za nie odpowiedzialny. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, kłaniam
0: no
1: się.
0: No i tak patrzę w aplikację, że już pojawiają się pierwsze informacje o utrudnieniach, a jeden odcinek Gliwice-Częstochowa na wysokości węzła Woźniki. Zdarzenie drogowe, służby na miejscu, w tym również LPR. Droga zablokowana. Pozdrawia Kapelan. Czy ty coś wiesz na ten temat?
1: Nie mamy dokładnych informacji o tym, pewnie zaraz one spłyną, ale rzeczywiście wiemy, że autostrada jest zablokowana, także no ta niedziela się zaczyna raczej niespokojnie i to nie tylko o autostradzie A1 mowa.
0: I też o tej informacji mamy wiadomość od Pawła, który dodatkowo dołączył zdjęcia w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. No i rzeczywiście widać dość duży sznurek samochodów na wysokości miejscowości Woźniki i przypomnijmy, autostrada zablokowana w kierunku Łodzi. Co jeszcze na trasach? O tym już teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Kilka godzin temu pomiędzy węzłami Piekary Śląskie a Pyżowice, to także oczywiście autostrada A1 w województwie śląskim, zderzyły się dwa samochody osobowe. I tutaj na kilometrze 13 zablokowany był jeden pas w kierunku Łodzi. W tej chwili najprawdopodobniej te utrudnienia już się zakończyły. Na trasie ekspresowej S17 w województwie lubelskim pomiędzy węzłami Ryki Północ a Trojanów auto osobowe uderzyło w bariery i na kilometrze 78 zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy, a ruch odbywa się pasem lewym. Nieco wolniej jedzie się w województwie mazowieckim, chociażby na Krajowej 7 na północ od Warszawy, a także na drodze krajowej 61 na fragmencie remontowanym niedaleko Zegrza. Co do A1 już wspomnianej przed serwisem, no to rzeczywiście tutaj poważne utrudnienia o poranku w województwie śląskim właśnie pomiędzy węzłami Pyżowice a Woźniki. Jezdnia w kierunku Łodzi jest zablokowana i ten fragment ewentualnie można omijać starą jedynką, a zatem drogą krajową numer 91 przez Siewierz i Kozie Głowy. Pomimo wczesnej pory i pomimo niedzieli obserwujemy tam dosyć poważny korek właśnie od strony Gliwic w kierunku Łodzi. I jeszcze województwo dolnośląskie. Tutaj autostrada A4 nie jest zakorkowana, nie jest zatłoczona, jak to zwykle bywa o poranku, na wysokości Jędrzychowic, czyli na fragmencie przygranicznym. Ruch zarówno w kierunku Drezna, jak i w stronę Wrocławia odbywa się tam w sposób płynny.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I jeszcze jedna historia od naszego słuchacza. Taka historia. Mam na imię Mariusz i jestem z Radziejowa. To jest województwo kujawsko-pomorskie. Wczoraj byłem w Warszawie pociągiem z Włocławka i zostawiłem swojego nowego Forda Kugę na parkingu z tyłu dworca. Wróciłem wieczorem i okazało się, że ktoś rozbił mi przednią prawą szybę od strony pasażera. Była policja i wracam teraz z tą zbitą szybą do tego Radziejowa. Dlaczego o tym piszę? Otóż jadę sobie, słucham Radia Kierowców, fajnej muzyki i myślę sobie dobrze, że to tylko szyba, mam dobre ubezpieczenie, więc wszystko będzie dobrze. I od razu lepiej się poczułem. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się. Dobrze, że jesteście, napisał Mariusz.
1: Bardzo piękna puenta.
0: Piękna puenta i bardzo
1: ale
0: się cieszę, że
1: smutna.
0: Tutaj tak, że historia dość smutna, zwłaszcza, że to nowy samochód i rzeczywiście to zawsze to tak jak pomalujesz ściany w domu i pierwsza rysa zawsze boli najbardziej.
1: No tak, albo pójdziesz do myjni i deszcz pada po południu.
0: Na przykład. No to
1: a w Warszawie przecież to takie bezpieczne miasto. I piękne.
0: Ja nie wiem, skąd się bierze. U ciebie tyle jadu z samego rana, naprawdę.

25 minut po godzinie 6. Myślę, że do godziny 7 będziemy w świecie motor sportowym. Zaczynamy oczywiście od Formuły 1, bo dziś Grand Prix Wielkiej Brytanii. Ale Andrea Hakimi i Antonelli z Mercedesa wygrał wczoraj kwalifikację przed wyścigiem właśnie oto Grand Prix. To 9. runda Mistrzostw Świata F1. Włoch wyprzedził Monakijczyka Charlesa Leclerca z Ferrari i 3. Brytyjczyka Lewisa Hamiltona. To też team Ferrari. Wyścig o Grand Prix Wielkiej Brytanii dziś o godzinie 16, czyli kibice Formuły 1 w Polsce mają taki klasyczny obiad z wyścigiem, myślę sobie, niedzielny, albo może jakiegoś grilla, chociaż z tą pogodą dzisiaj dość tak kapryśnie jest, więc trzeba się wstrzelić w okienko pogodowe. Muszę wam powiedzieć taką śmieszną anegdotę. Wczoraj bawiłam się z czatem GPT w quizy z wiedzy ogólnej i z tej wiedzy ogólnej przeszliśmy także później z powodu sugestii czatu GPT na wiedzę sportową i było pytanie dotyczące tego, kto niespodziewanie prowadzi obecnie w klasyfikacji generalnej Formuły 1. No i oczywiście był to Andrea Hakimi Antonelli, dość młody zawodnik, niespodzianka tegorocznego sezonu i wiedziałam. A skąd wiedziałam? Bo tutaj mamy bardzo wielu kibiców Formuły 1, którzy się bardzo tym emocjonują. Między innymi Zbyszek Zegler jest właśnie takim kibicem. No i tutaj dzielą się różne informacjami. A propos tych informacji, dosłownie za 3 minuty u nas serwis drogowy.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Autostrada A1 jest zablokowana w kierunku Łodzi w województwie śląskim pomiędzy węzłami Piekary Śląskie a Pyżowice. Pomiędzy węzłami Pyżowice a Woźniki. Chodzi o jezdnię w kierunku Łodzi. Na kilometrze 464 doszło do wypadku, dosyć poważnego wypadku. Wypadku czterech aut osobowych. Mam informację, że jedna osoba została w tym wypadku ranna. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u i autostrada jest zablokowana w kierunku północnym właśnie. Mamy także informację, że ruch kierowany jest na objazdy przez węzeł Pyżowice, no ale niestety nie wiadomo, kiedy te utrudnienia się zakończą. Do tego wypadku doszło ponad godzinę temu. Przypomnę, autostrada A1 w województwie śląskim jest zablokowana w kierunku Łodzi. Natomiast nieco wcześniej przed węzłami Piekary Śląskie a Pyżowice na kilometrze 13 zderzyły się dwa pojazdy osobowe, także na tej samej jezdni. Tutaj nie mamy blokady i te utrudnienia właściwie powinny się zakończyć. Do tego zdarzenia doszło kilka godzin temu. Ruch odbywał się tam jednym pasem, no ale właśnie teraz już spowolnień większych tam nie obserwujemy. Nieco wolniej jedzie się w województwie małopolskim, chociażby na A4 w pobliżu węzła Balice na jezdni w kierunku Katowic, ale podobnie jest na Krajowej 7 w pobliżu granicy w Chyżnem, a także na drodze Krajowej 79 na fragmencie remontowanym pomiędzy Krakowem a Zabierzowem. Tutaj obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu w związku z budową obwodnicy Zabierzowa. Jeszcze raz autostrada A1, ale już w województwie kujawsko-pomorskim. Tutaj mamy dwa dość uciążliwe remonty pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz, a także niedaleko węzła Lisewo, czyli pomiędzy Toruniem a Grudziądzem. Zarówno w pobliżu Lisewa, jak i na wysokości Torunia obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, a także ograniczenie prędkości i obserwujemy tam niewielkie na razie poranne spowolnienia w obu kierunkach.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wracając jeszcze do tej informacji z A1, zmierzyłam korek, który jest właśnie między węzłami Woźniki i Pyżowice i ma prawie 8 km. I tutaj co, objeżdżamy S1 i później drogą krajową numer 91, czyli po prostu starą jedynką, a zjeżdżamy z autostrady węzłem Pyżowice. To jest najlepszy sposób, żeby w tej chwili ominąć to utrudnienie. Oczywiście, jeśli macie coś do dodania, widzicie jakieś utrudnienia, przed którymi warto ostrzec innych, koniecznie dajcie nam znać. 22 513 11 11. To już pierwszy sposób, czyli numer telefonu. Jest jeszcze oczywiście aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców. Tu można się nagrywać, można do nas także napisać.

0: No i Rajd Małopolski zakończył się wczoraj na podhalańskim odcinku tej trasy. Bracia Szejowie, Jarosław i Marcin w Skodzie Fabii RS Rally 2 wygrali Rajd Małopolski. To była trzecia runda krajowego czempionatu. Jarek Szeja był na mecie bardzo szczęśliwy.
1: No ja się cieszę, że odczarowałem ten zły urok zeszłego roku. Ja wiedziałem, że mogę być szybki na każdym mesie, tylko ja nie chciałem ryzykować, więc starałem się w takich miejscach, gdzie mogę ryzykować, a gdzie nie, to bez sensu.
0: Bracia Szejowie po 16 odcinkach specjalnych i 152 kilometrach o 7,3 sekundy wyprzedzili Łukasza Byśkiniewicza, który do wczoraj jeszcze prowadził. Byśkiniewicz jedzie z Danielem Siatkowskim, również w Skodzie Fabii RS Rally 2. Byśkiniewicz długo był liderem rajdu, ale przegrał pierwsze miejsce na 11 próbie czasowej.
2: Poranny OS tak ustawił trochę tą rywalizację, ale i tak piękny dla nas rajd. Walka była naprawdę bardzo

0: Zacięta, superanckie tempo. No ta pierwsza trójka pięknie jechała. Ciasto w punktach. Zadowoleni.
1: Na trzecim miejscu ze stratą 27,3 sekundy rajd ukończyli Adrian Rzeźnik i Kamil Kozdroń, także w Skodzie Fabii RS Rally 2. Dla Rzeźnika był to pierwszy start w rajdzie małopolskiej, dlatego jest zadowolony z miejsca na podium, ale przyznaje, że łatwo nie było.
2: Trasy rajd był naprawdę bardzo wymagający, bardzo ciężki. Napotkało nas parę błędów, parę problemów. Dobrze sobie z nimi poradziliśmy. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy na mecie. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy na podium. I co? Dziękuję wszystkim. Widzimy się następnym rajdzie.
1: Następna runda Mistrzostw Polski odbędzie się w dniach 24, 25, 26 lipca w Katowicach i będzie to rajd Polski, również czwarta runda Mistrzostw Europy. Rajd Polski wraca do województwa śląskiego, no i wiemy już także, że tam pojawi się Kajetan Kajetanowicz, no w takiej swojej, można byłoby powiedzieć, rodzinnej i regionalnej imprezie, no bo przecież Kajetan Kajetanowicz pochodzi z województwa śląskiego, urodził się w Bielsku, zresztą tam też mieszka. Teraz nie było go i nie jedzie też w RC w rajdzie Rzymu, a to wszystko dlatego, że jedzie w wielkiej wyprawie maluchów. Zresztą w maluchu ze swoją żoną i to już nie po raz pierwszy.

0: 10 minut już prawie do godziny 7. Już za chwilę wyjedziemy na trasy i tutaj mamy takie przypuszczenie z Jakubem, że już puścili ruch A1.
1: Prawdopodobnie,
0: bo,
1: tak.
0: Prawdopodobnie, bo już nie ma takiego bardzo ścisłego korka. Jest dość długie nadal, ale jednak tylko spowolnienie. Ale oczywiście, jeśli wy macie informacje na ten temat, to koniecznie dajcie nam znać. No i tak patrzę na wartość ciśnienia. Nie powala dzisiaj... Ja nie wiem, jak ty sobie radzisz bez kawy w życiu.
1: Mam herbatę.
0: No wiem, ale...
1: No, ale inni piją kawę i ja się cieszę.
2: I ty z tego efektu korzystasz?
1: Tak, tak.
0: Okej.
1: Okay. To jest ja tak zwane bierne picie kawy.
0: Tak jak bierne palenie, tylko bierne picie kawy jest na pewno mniej szkodliwe niż
1: no,
0: bierne palenie.
1: Tak, tak.
0: Więc ja właśnie na poczet tego wypiję drugą.
1: Dobra, co to na to? A ja powiem serwis w tym czasie.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Poważny wypadek na autostradzie A1 w województwie

0: województwie śląskim pomiędzy węzłami Pyżowice a Woźniki. Na kilometrze 464 zderzyły się cztery samochody osobowe. Jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u i ta ranna osoba właśnie już została przewieziona do szpitala. Trasa w kierunku Łodzi była całkowicie zablokowana i w tej chwili najprawdopodobniej oczywiście nadal utrudnienia się utrzymują, ale najprawdopodobniej już tej blokady nie ma. Nie mamy jeszcze dokładnych informacji, czy rzeczywiście autostrada została już odblokowana, ale ten fragment i tak ewentualnie można omijać przez Siewierz i Kozie Głowy, a zatem ekspresową jedynką i drogą krajową numer 91. A teraz województwo mazowieckie i wieści od państwa. Słuchamy.
1: Witam, 50 Mszczonów, Biskitki w stronę Biskitek. Na 10 kilometrze stoi osobówka i my jadąc w stronę Biskitek do Haczewa musimy wyjeżdżać na pas, co idzie w drugą stronę. Tam trzeba uważać, żeby to już pomału robi się duży ruch.
0: Dziękujemy za to ostrzeżenie i rzeczywiście na drodze krajowej numer 50 obserwujemy wzmożony ruch, zwłaszcza pomiędzy Grójcem a Górą Kalwarią na wysokości Słomczyna. Tutaj wręcz przed Słomczynem od strony Grójca utworzył się już niewielki, ale jednak korek. I oczywiście zakorkowane i zatłoczone są pobliskie trasy lokalne w pobliżu miejscowości Janówek, Lisówek czy Słomczyn właśnie. Na trasie ekspresowej S17 pomiędzy węzłami Ryki Północ Trojanów. Kilka godzin temu auto osobowe uderzyło w bariery. W kierunku Warszawy zablokowany jest prawy pas. Najprawdopodobniej te utrudnienia za niedługo się zakończą. Chodzi o kilometr 79.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
4: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
5: To była reklama.

0: Za nami w PRK w Polskim Radiu Kierowców Bastille i Pompeji, a przed nami oczywiście prognoza pogody. 16,6 stopnia w Kołobrzegu, to jest w tej chwili najcieplejsze miasto w Polsce, a najchłodniejsze z kolei Kielce, tutaj niespełna 10 stopni powyżej zera.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dobre informacje są takie, że choć w niektórych miejscach pada, to nie mamy ostrzeżeń meteorologicznych ani hydrologicznych obowiązujących. W związku z tym te zjawiska, które występują, czyli po prostu opady deszczu, a miejscami także burze, nie są zbyt intensywne. Jeśli chodzi o ten deszcz, to w tej chwili najwięcej mamy go na północy i na zachodzie kraju. Tuż po godzinie 7:00 dość taka chmura burzowa rozległa jest nad Koszalinem

0: i zmierza w kierunku Trójmiasta. Pada też na zachodnim Pomorzu i w województwie lubuskim, punktowe opady w Wielkopolsce i także druga taka dość pokaźna strefa z opadami jest w województwie śląskim i małopolskim. W tej chwili także burze krążą wokół Krakowa, ale tak jak wspominałam, nie będą one intensywne i nie przyniosą też dużego opadu deszczu, bo maksymalnie do 15 litrów na metr kwadratowy spadnie w ogóle w czasie burz w całym kraju. Temperatura maksymalna dziś od 18 stopni na Pomorzu i na Podkarpaciu do 23 na południowym zachodzie, a około 21 w centrum. Dziś sporo chmur, ale będzie się także przejaśniać. No i tak jak mówiłam, te przelotne opady deszczu pojawią się miejscami, głównie na wschodzie, południu i w centrum. Możliwe także burze. I sprawdzamy jeszcze ciśnienie. To ciśnienie jest w miarę stabilne. Po południu ma rosnąć, kiedy osiągnie 998 hektopaskali. W tej chwili jest ciut wyżej na warszawskich barometrach, około 1000, i ta wartość od kilku godzin utrzymuje się. Więc tutaj no nie jest to bardzo wysokie ciśnienie, ale też nie najniższe, więc tutaj osoby wrażliwe na zmiany tego ciśnienia nie powinny odczuwać większych problemów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja.
2: Polskie Radio Kierowców i Wielka Wyprawa Maluchów razem już po raz czwarty.
3: Ruszyliśmy w trasę do Normandii, a potem po Polsce. Wy oczywiście jedziecie z nami.
2: Słuchajcie codziennych relacji z podróży od rana do wieczora na antenie, ale też w mediach społecznościowych Polskiego Radia Kierowców.
3: No to odpalamy i jedziemy przed siebie.
2: A śladem maluchów podążają Kuba Marcinowicz i Michał Górski.
4: To była autopromocja.
0: No i oczywiście będziemy łączyć się z Michałem i z Kubą po godzinie 9. Zobaczymy, co tam na ich trasie dziś słychać i co przed nimi, no bo wiadomo, że do Omaha Beach mają dojechać zgodnie z harmonogramem jutro, a dziś dosyć długi, z tego co widzę, odcinek we Francji jeszcze się zapowiada. No i mamy jeszcze informację od was, nie puścili ruchu na A1, dalej stoimy. To informacja od naszych słuchaczy, bo tutaj debatowaliśmy z Kubą, że wygląda na to, że jest już ruch puszczony, ale prawdopodobnie korzystacie z objazdu S1 i 91.

0: 10 minut po godzinie 7 i średnio co 20 minut w Parkach w Polskim Radiu Kierowców sprawdzamy, co dzieje się na drogach, tak byście wy byli dobrze poinformowani i mogli ominąć utrudnienia, takie jak na przykład na A1. Jakub Domoracki.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Rzeczywiście ta niedziela zaczęła się bardzo poważnie na autostradzie A1 w województwie śląskim, gdzie pomiędzy węzłami Pyżowice a Woźniki na kilometrze 464 doszło do zderzenia czterech samochodów osobowych i w tym wypadku jedna osoba została ranna. Już od prawie dwóch godzin jezdnia w kierunku Łodzi jest całkowicie zablokowana, a ruch kierowany jest na objazd na węźle Pyżowice. No i niestety pomiędzy Pyżowicami a Woźnikami w kierunku Łodzi obserwujemy sporą, kilkukilometrową kolejkę samochodów. No i niestety nie wiadomo jeszcze, kiedy te utrudnienia się zakończą. Oczywiście poinformujemy jak najszybciej, ale Generalna Dyrekcja właśnie mówi, jak to drogowcy często mówią, że utrudnienia potrwają do czasu odwołania. Na jedynce rzeczywiście mamy także właściwie niewielki, ale jednak korek przed węzłem Pyżowice, czyli przed objazdem. No i oczywiście zatłoczona jest sąsiednia ekspresowa jedynka, która prowadzi od Pyżowic w kierunku drogi krajowej nr 91, czyli w kierunku tak zwanej starej jedynki. W województwie mazowieckim zatłoczona jest droga krajowa nr 50 pomiędzy Grójcem a Słomczynem, przede wszystkim w kierunku Słomczyna, ale także wzmożony ruch obserwujemy przed Słomczynem od strony Góry Kalwarii. Nieco wolniej jedzie się także na remontowanym, budowanym odcinku ekspresowej krajowej siódemki na północ od Warszawy, niedaleko miejscowości Czosnów, Palmiry, Dziekanów Leśny i Łomianki, ale także nieco wolniej jedzie się w pobliżu Zegrza na drodze krajowej nr 61. I jeszcze kilka słów o sytuacji w województwie małopolskim. Tutaj niewielkie, niedzielne, poranne spowolnienia obserwujemy na remontowanym odcinku A4 niedaleko węzła Chrzanów, a także w pobliżu Bramek w Balicach. Zresztą podobnie jest na krajowej siódemce na północ od Krakowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
5: To była reklama.

0: sierpnia.
1: Zaglądamy do PRK, do aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. A1 dalej zablokowana. Policja kieruje na zjazd w Pyszowicach. Napisała do nas Gosia. Dziękuję ci bardzo, Gosiu, za te informacje. No oczywiście widać cały czas na mapie dość długie spowolnienie właśnie w tym miejscu. No i przypominamy o tym właśnie, że objeżdżamy S1 przez Mierzęcice najpierw, a później zjeżdżamy na drogę krajową numer 91 na wysokości Podwarpia i Wojkowicko Kościelnych i 91. Spokojnie można ten fragment objechać, między innymi przez Kozie Głowy i Raków. I wracamy na A1. Co to będzie za węzeł? Na wysokości Częstochowy. Przy węźle Częstochowa pewnie południe. Jeśli chodzi o sytuację pogodową, to także raport od Antka. W Gryfinie natężenie opadów deszczu wzrosło, a wcześniej Antek napisał: siemanko, szybki meldunek pogodowy. 14 stopni, słońca nie ma, za to deszcz jest. Umiarkowane opady, wiatr słaby, przyczepność nie najlepsza. Wszystkim kierowcom życzę szerokości przyczepności i spokojności, miłego dnia i odpoczywającym udanego wypoczynku. No właśnie, z tym odpoczywaniem na Pomorzu jest dzisiaj dość trudno, a to właśnie ze względu na te dość intensywne opady. Teraz przenosimy się tam, gdzie cieplej i tam, gdzie zdecydowanie więcej słońca, czyli do Rzymu. Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk zajmują 11 miejsce po 7 odcinkach specjalnych rajdu Rzymu, czyli trzeciej rundy Mistrzostw Europy ERC. Nasza załoga Skody Fabi RS Rally 2 traci minutę i 17 sekund i 30 sekundy do włoskich liderów w takim samym aucie, Roberta Dapry i Luki Giuglielmettiego. Marczyk zdaje sobie sprawę, że jechali słabo, ale wierzy w poprawę tempa. Dziś ostatni etap.
2: Sobotni etap za nami, to był długi dzień, który zaczęliśmy po 5 rano i w tej chwili dojechaliśmy do parku serwisowego. Poranna pętla poniżej oczekiwań, mieliśmy trochę problemów technicznych z interkomem, nie do końca na tym środkowym odcinku byłem w stanie słyszeć Szymona. Po południu ten problem techniczny w większości został rozwiązany, tempo było też trochę lepsze po południu. Ostatecznie dzień kończymy na 11 miejscu w generalce. Oczywiście fajniej by było walczyć o wyższe pozycje, natomiast poziom jest dość wysoki, nasza jazda trochę pozostała do życzenia, no i drobne problemy techniczne. Jutro wracamy na odcinki, które znamy z przeszłości i mam nadzieję, że pokażemy lepsze tempo i do samej mety będziemy walczyć o wyższe pozycje, a wiem, że jest to możliwe.
1: A pozostałe polskie załogi są sklasyfikowane jeszcze niżej niż Marczyk i Gospodarczyk. Na 51. są Igor Widłak i Kamil Herek, na 53. Błażej Gazda i Michał Jurgała, a na 55. Matulka i Kielar, 63. miejsce Sebastian Butyński i Łukasz Jastrzębski. Do zakończenia rajdu pozostały jeszcze 4 niedzielne odcinki specjalne.

0: Hej, pozdrowienia od braci owoców z Elbląga, którzy właśnie rzucili wszystko i jadą z Elbląga w Bieszczady. Kupują.
1: No proszę, oj to kawał drogi z Elbląga w Bieszczady.
0: Niestety tylko na 2 tygodnie. Pogoda nie zapowiada się najlepiej, ale będzie dobrze. Pozdrowienia też dla najmłodszej pasażerki Moniki. No oczywiście pozdrawiamy szczególnie Monikę i życzymy wam miłego odpoczynku w Bieszczadach.
1: Oj tak, 2 tygodnie to sporo.
0: Prawda?
1: Tak.
0: Co byś polecał, żeby zobaczyć, które szczyty zdobyć?
1: No Połoninę oczywiście i Caryńską i Wetlińską. Myślę, że to na początek dobry wybór.
0: No i właśnie tym sposobem pojawiła się godzina 7:30 na zegarze, a to oczywiście oznacza w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, gdzie co 20 minut średnio sprawdzamy sytuację na drogach, że kolejny serwis drogowy.

0: drogowe od Kuby Domorockiego przed nami.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A1 jest nadal całkowicie zablokowana w kierunku Łodzi, pomiędzy węzłami Pyrzowice a Woźniki. Tutaj na kilometrze 464 doszło do wypadku 4 pojazdów osobowych. Jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna i jezdnia nadal jest zablokowana. Ruch kierowany jest na objazdy, ale dopiero na węźle Pyrzowice, a zatem pomiędzy Pyrzowicami a węzłem Woźniki cały czas utrzymuje się spory wielokilometrowy korek. A jeżeli chodzi o objazd, objazd przez węzeł Pyrzowice, a potem przez ekspresową jedynkę i drogę krajową numer 91. Tutaj oczywiście wzmaga się ruch i zwłaszcza na ekspresowej jedynce obserwujemy i spowolnienia, i niewielkie korki. Na drodze krajowej numer 10 w Kujawsko-Pomorskiem pomiędzy Toruniem a Płońskiem doszło do wypadku motocykla i samochodu osobowego. Chodzi o miejscowość Skępe i kilometr 365. Trasa jest tam częściowo, ale tylko częściowo zablokowana i obowiązuje tam ruch naprzemienny. Jeszcze kilka słów o sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej. Tutaj obserwujemy potężne kolejki ciężarówek, które oczekują na rozpoczęcie odprawy i wyjazd z naszego kraju. Na przejściu w Chrebennem i na przejściu w Dorohusku, a zatem w województwie lubelskim, ciężarówki oczekują około 16 godzin. W województwie podkarpackim jest nieco lepiej. W Medyce ciężarówki oczekują mniej więcej 5 godzin. W Budomierzu i w Korczowej mniej więcej 2 godziny. Ponadto obserwujemy także spore kolejki autobusów, które w Budomierzu, także w Dorohusku oczekują mniej więcej 3 godziny, a w Korczowej i Medyce o wiele, wiele więcej, 10 godzin, 8 godzin. Przypominam, że jest to jedynie szacunkowy czas oczekiwania, a ten rzeczywisty może być zdecydowanie dłuższy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Pogoda dziś kapryśna, sporo deszczu, ale także sporo przejaśnień, więc będziemy tym bardziej Wam wdzięczni za wszelkie raporty pogodowe. Jaka pogoda dziś Was obudziła? Słońce, deszcz, a może pochmurno, ale stabilnie. Dajcie znać, aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców do Waszej dyspozycji. Można pisać, można się nagrywać, można także dzwonić 22 513 11 11.

Dzień dobry, w Słupsku leje i tylko 13 stopni, napisał Adam. Dołączył zdjęcia także mokrego tarasu i mokrego ogródka. No, plus jest taki, że rzeczywiście trawa dostała koloru i na pewno po prostu lepiej jest podlana i nie trzeba tego robić samodzielnie. No, minus jest taki, że rzeczywiście, jeśli ktoś zaplanował sobie wakacje w tej chwili, w najbliższych dniach na Pomorzu, no to niestety no, będą to raczej wakacje dla wytrwałych, bo dużo deszczu, dużo wiatru, dużo także burz zapowiadanych. Też w ciągu dnia dziś te opady nad północy kraju przesuną się w głąb Polski i tam będzie się przejaśniało, więc to ta dobra informacja, ale temperatura dość niska, około 18 stopni maksymalnie. Jeszcze jedna informacja z aplikacji. Tegoroczny mundial jest bogaty w wiele niespodzianek i nieprawdopodobnych scenariuszy. Jednak mimo to niektóre drużyny cały czas są uznawane za faworytów. A komu kibicować?

0: ekipa Polskiego Radia Kierowców? No to jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że każdy ma jakiegoś swojego prywatnego faworyta i komuś, komu kibicuje. Ja myślę, że zawsze się skłaniam ku takim drużynom słabszym, ku underdogom tak zwanym, czyli być może nie bardzo utytułowanym, takim, które sprawiły niespodziankę. No i też muszę przyznać, że kibicuję gospodarzom. Kanada odpadła dziś w nocy, więc zostały Stany Zjednoczone i Meksyk jeszcze, więc na pewno będziemy obserwować właśnie także i te drużyny. No i mówiłam, że będzie o wakacjach i o ruchu powietrznym. Otóż poznańskie lotnisko apeluje do pasażerów, by nie pozostawiali bez opieki bagażu. Marcin Wesołek z portu Ławica mówi, że to najczęstsza przyczyna ewakuacji lotniska, a do ostatniej doszło dosłownie kilka dni temu, w środę.
1: Bardzo gorący apel do wszystkich podróżujących, żeby zawsze bagaż nasz, czy ten, który nadajemy do luku, jeszcze go nie nadaliśmy, czy ten bagaż podręczny, żebyśmy zawsze go mieli przy sobie, a nie pozostawiali go gdzieś i szli do toalety, do restauracji, czy w jakieś inne miejsce.
0: Przedstawiciel lotniska podkreśla, że służby najpierw starają się ustalić właściciela bagażu. Jeśli nie ustalimy go szybko, to w bardzo wielu przypadkach taka sytuacja musi zakończyć się ewakuacją, czy to całego terminala, czy jego części. Pasażer, który zostawił bagaż, musi się liczyć m.in. z mandatem, ale linie lotnicze mogą go też za długie opóźnienie pozwać. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, najpopularniejszym wakacyjnym kierunkiem z Poznania jest Turcja. Są takie dni, kiedy na lotnisko w Antalii mamy 7 czy 8 lotów, mówi Marcin Wesołek i dodaje, że będą wkrótce nowe połączenia z Ławicy.
1: W połowie miesiąca będziemy mieli konferencję prasową największego partnera na poznańskim lotnisku linii Ryanair. Myślę, że można się spodziewać kilku niespodzianek.
0: A Ryanair nowe połączenia ma uruchomić w jesienno-zimowym rozkładzie lotów. Marcin Wesołek mówił też, że jesienią powinny wrócić bezpośrednie loty z Poznania do Dubaju, zawieszone pod koniec lutego po wybuchu wojny w Iranie.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Nasz słuchacz napisał: wypadek pod Mostem Gdańskim w kierunku centrum. W Warszawie oczywiście tutaj do takiej sytuacji doszło. Dołączył zdjęcie. Kilka rozbitych samochodów. Widzę, że zamknięty jeden pas. Dobrze, dobrze widzę?
1: Bo taki... Tak.
0: No właśnie. Słoneczne zdjęcie, więc trudno zobaczyć dokładnie, jak to wygląda. Dziękujemy oczywiście bardzo za tę informację i tutaj można spodziewać się utrudnień. A już teraz o tym, gdzie jeszcze te utrudnienia na trasach są. Jakub Domoracki.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: A na tym właśnie przesłanym zdjęciu widać, że sporo samochodów w Warszawie i tak jest w wielu miejscach naszego kraju.

0: Wzmożony ruch, sporo spowolnień porannych i nawet niewielkich korków, i to w wielu miejscach naszego kraju, chociażby w województwie śląskim. Tutaj na autostradzie A1 cały czas utrudnienia utrzymują się na jezdni w kierunku Łodzi, gdzie autostrada jest częściowo zablokowana pomiędzy Pyrzowicami a Woźnikami. To wszystko w związku z wypadkiem, do którego doszło kilka godzin temu na kilometrze 464. Zderzyły się tam cztery pojazdy osobowe i jedna osoba została w tym wypadku ranna. Przypomnę, że na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u i ruch najprawdopodobniej jest tam kierowany. Cały czas na miejscu są służby. Jeżeli chodzi natomiast o krajową dziesiątkę pomiędzy Toruniem a Płońskiem, to tutaj problemy utrzymują się w miejscowości Skępe na kilometrze 365. Doszło tam do wypadku motocykla i auto osobowego. Obowiązuje tam ruch jednym pasem na zmianę. Przybywa samochodów na Pomorzu, zwłaszcza na trasach wojewódzkich numer 215 i 216. Niedaleko Karwi, Jastrzębiej Góry, Rozewia Chłopowa i Władysławowa, ale także Chałup, Jastarni i Juraty. Nieco wolniej jedzie się także na Krajowej 91 w pobliżu Pruszcza Gdańskiego oraz na drodze Krajowej 22 niedaleko Malborka. Na południu naszego kraju natomiast, w województwie małopolskim, na razie żadnych większych korków na Zakopiance nie obserwujemy ich ani na fragmencie podhalańskim, ani na fragmencie remontowanym pod Krakowem. Natomiast wzmożony ruch zaczął się na sąsiedniej trasie krajowej numer 49 w pobliżu Białki Tatrzańskiej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Był jeszcze taki młody, miał tyle marzeń.
3: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
4: To była reklama.

0: Sporo wiadomości od Was w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, co zawsze mnie bardzo cieszy. Witamy PRK w drugi dzień wyprawy Glasgow-Kłodzko. Przed nami jeszcze 1212 km. Jedziemy, słuchamy PRK i pozdrawiamy z Francji. Bardzo dziękujemy i życzymy oczywiście miłej trasy. No wczoraj długi kawałek drogi zrobiliście, muszę powiedzieć. We Francji my też będziemy i to już niebawem po godzinie 9. Na pewno ze względu na wyprawę wielką maluchów. Sprawdzimy, jak tam jedzie trasa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A już teraz u nas prognoza pogody i oczywiście sprawdzamy przede wszystkim temperaturę, która rośnie, chociaż nie jakoś bardzo gwałtownie, trzeba powiedzieć. W tej chwili najcieplej w Raciborzu, tutaj 17,5 stopnia. A najchłodniej w Zakopanem, tutaj 12 stopni powyżej zera, około 14 w województwie łódzkim, około 15,5 w świętokrzyskim, około 17, między 16 a 17 na Mazowszu, na północy kraju 15,5 w Świnoujściu, taka ta sama temperatura w Koszalinie, 17 w Trójmieście i też w Helu bardzo podobna temperatura, na wschodzie kraju 15 w Suwałkach, 15,5 w Białymstoku, jeśli chodzi o Lublin, to tutaj około 16 stopni, 17,5 w Chrubieszowie, 15 w Bieszczadach i 17 w Rzeszowie. Temperatura podskoczy do 23 stopni na południu i na zachodzie, około 21 w centrum i maksymalnie 18 na Podhalu, nad morzem i na Podkarpaciu, więc tutaj najchłodniej. No i deszcz. Deszcze, przelotne opady deszczu w tej chwili przechodzą głównie przez północ i zachód kraju, ale także pojawiają się już w centralnej Polsce i z biegiem dnia będą przenosić się właśnie w głąb kraju. Przelotne burze także możliwe, tam wtedy w czasie burz

0: Porywy wiatru silniejsze, ale nie będzie bardzo intensywnie padało w czasie tych burz, maksymalnie do 15 litrów na metr kwadratowy. Ciśnienie w miarę stabilne, około 1000 hektopaskali na barometrach w Warszawie i po południu ciśnienie ma stopniowo rosnąć.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty. Tu PRK Polskie Radio Kierowców, Ewa Mierzejewska, rozrusznik niedzielny. Jedziemy i zapraszam do 11.

0: Ania do nas napisała, wyjeżdżamy z Helu przy drodze na granicy Juraty i Jastarni, przy drodze przemieszcza się łoś. Uważajcie. No bardziej dzików bym się spodziewała na północy jakoś.
1: I plażowiczów oczywiście.
0: Kłunio, pytanie do ciebie jest. Jak tam trasa z Zakopanego do Warszawy? Co polecacie? Pozdrawia ekipa z Białej Toyoty.
1: Ja polecam zostać w Zakopanem.
0: Po co się tłoczyć? Ja w ogóle pytam?
1: No Zakopane, Warszawa. W tej chwili fajnie wygląda ta trasa, bo i Zakopianka do samego Krakowa. Właściwie większych spowolnień nie obserwujemy, co jest dziwne, jak na tę porę.
0: Może się to zmieni. Jest moim zdaniem. Jeszcze wcześniej.
1: A z Krakowa do samej Warszawy, czyli ekspresowa siódemka, też spokojnie i czysto.
0: No i to o Zakopanem i o Zakopiance już wiemy, a co na pozostałych trasach, to sprawdzamy w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, co 20 minut.
2: PRK. Polskie.

0: Radio Kierowcy.
1: Cały czas utrudnienia utrzymują się na autostradzie A1 w województwie śląskim pomiędzy węzłami Pyrzowice a Woźniki, gdzie kilka godzin temu doszło do zderzenia czterech samochodów osobowych i w tym wypadku jedna osoba została ranna. Na kilometrze 464 autostrada jest zwężona w kierunku północnym, a zatem w kierunku Łodzi. I pewne spowolnienia tam obserwujemy. No to nie są na szczęście poważne korki, ale ruch się wzmaga nie tylko zresztą na A1, ale oczywiście także tam. Na A1 mamy także utrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim i to w kilku miejscach, chociażby niedaleko węzła Lisewo, a zatem pomiędzy Grudziądzem a Toruniem, gdzie w związku z dość uciążliwym remontem na fragmencie około 6-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Na drodze krajowej numer 10 pomiędzy Toruniem a Płońskiem w miejscowości Skępe doszło do wypadku motocykla i auta osobowego. Chodzi o kilometr 365. Ruch jest tam możliwy, ale tylko jednym pasem na zmianę. W województwie mazowieckim pewne spowolnienie niedzielne poranne występują, oczywiście, ale nie są one bardzo uciążliwe. Ale tak jest chociażby na Krajowej 7 pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Warszawą, także na Krajowej 79 niedaleko Piaseczna oraz na remontowanym odcinku Krajowej 61 na wysokości Zegrza. I jeszcze Pomorze już wspomniane były trasy numer 216, 215. Ja tylko powiem, że ruch się tam także wzmaga, zwłaszcza pomiędzy Władysławowem, Rozewiem, Jastrzębią Górą a Karwią.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dzień dobry, droga krajowa numer 11, Ostrów Wielkopolski, Plesze, wpada deszcz, apel by używać podczas deszczu świateł mijania, miłego dnia dla wszystkich, pozdrawia Darek. Cały czas, zawsze jak tylko pojawia się deszcz, wraca ta sama dyskusja, czyli o światłach. Właściwie to jest żadna dyskusja, nie powinno być dyskusji, powinny być włączone. Kuba podtakuje, nic nie mówi.
1: No tak, przydałby się pan Mariusz Dąbrowski tak. I jego apel o światła, no ale dzisiaj ten apel jest szczególnie ważny.
2: Dzisiaj ten apel jest szczególnie ważny, zwłaszcza, że te opady przechodzą przelotne przez cały kraj w zasadzie, na razie głównie na północy, zachodzie, a i także na południu w Śląskiem i w Małopolsce, ale z biegiem dnia będą się przesuwały stopniowo w głąb kraju i tak jak wspominałam, będzie trudno znaleźć dzisiaj miejsce, w którym nie popada wcale. Ale nie o deszczu teraz, za kilka minut lub kilkanaście połączymy się z wielką wyprawą maluchów, sprawdzimy jak tam pogoda we Francji, ale też już czeka nasz gość, Mariola Pasierowska, ekspertka do spraw elektromobilności i użytkowniczka aut elektrycznych od wielu lat w życiu codziennym, która nie raz już i nie dwa była na południu Europy samochodem elektrycznym w wakacje właśnie i będzie miała dla was kilka rad, jak taką wyprawę ogarnąć.

0: Mariola Pasierowska, overcom.com. Razem z nami ekspertka do spraw elektromobilności. Mariola, czy ty już liczyłaś i prowadzisz taką statystykę, ile kilometrów przejechałeś za granicą? Tak mniej więcej, rząd wielkości.
1: Około 15 tysięcy.
0: Około 15 tysięcy. I razem z tych 15 tysięcy my przejechałyśmy 2400.
1: Dokładnie.
0: Tak było.
1: 2800. A nie, 2400. Dobrze, tak.
0: Bo Mariola jest jedną z uczestniczek naszego takiego rajdu, w którym PRK Polskie Radio Kierowców uczestniczyło 3 lata temu już to będzie? Niestety. 3 lata temu. W listopadzie wybrałyśmy się samochodami elektrycznymi. 12 kobiet do Finlandii.
1: Do Lahti.
0: Więc nawet jeszcze dalej do Finlandii niż można było. I było bardzo fajnie i dałyśmy radę i przejechałyśmy i nie było żadnych problemów z samochodem elektrycznym. Mariola wchodząc tu mówi: Ewa, pamiętasz jak pierwszy raz jechałaś elektrykiem? I byłaś wystraszona. I tak było rzeczywiście. Bałam się po prostu, że samochód... cały czas patrzyłam tylko na zasięg. Nic innego nie robiłam, tylko przez pierwszy dzień naszej wspólnej wyprawy obserwowałam zasięg samochodu.
1: No ale to było fajne doświadczenie.
0: To było bardzo fajne doświadczenie, a już wracając zupełnie się nie bałam o ten zasięg, bo okazało się, że z ładowaniem samochodu elektrycznego za granicą nie ma właściwie żadnych problemów. I właśnie z tego powodu dzisiaj widzimy się, bo Mariola jeździ na co dzień samochodem elektrycznym i na co dzień też podróżuje za granicę, w ogóle nie patrząc właśnie na to, jaki jest sposób zasilania samochodu i jeździsz także elektrykiem na wakacje. Które to będą wakacje twoje elektrykiem?
1: Piąte.
0: Piąte już, czyli pięć lat.
1: Pierwsze były najgorsze.
0: No właśnie, o to chciałam zapytać, bo właśnie wykorzystujemy to, że jesteś już doświadczoną podróżniczką samochodem elektrycznym za granicą, a dzisiaj chciałabym, żebyśmy się skupiły na takich poradach dla osób, które dopiero to planują i są wystraszone na pewno, mają obawy, być może już jeżdżą, a nawet na pewno jeżdżą już tutaj po kraju i mają obczajone wszystkie najlepsze ładowarki, gdzie najtaniej, gdzie najlepiej, gdzie najszybciej. No i nagle planują na przykład wyprawę, no nie wiem, chociażby na Bałkany. I co?
1: No i co? No i zaczynamy od zaplanowania postoju. Mhm. Nie warto się bać, warto tylko zaplanować, zwłaszcza jak jedziemy pierwszy raz, zaplanować swoją podróż. Ja planuję w taki sposób, ponieważ jestem jedynym kierowcą z dwójką nieletnich. Uh-huh. W związku z powyższym dla mnie postoje to są co 200-250 km i to jest optymalne nawet dla doświadczonej osoby, która jeździ bez obaw po Europie. Uh-huh. Natomiast w pierwszej rzeczy pamiętajcie, załóżcie sobie co najmniej 3 aplikacje ładowarek.
0: 3.
1: Minimum 3. Miejcie zawsze ze sobą kartę jednego z operatorów, który ma dobrze podpisany ramię.
0: Najpierw trzeba sprawdzić, którzy operatorzy działają w jakim kraju, do którego
1: dokładnie
0: się wybieramy.
1: Dlatego najpierw zaplanujmy uh-huh. swoją trasę, zaplanujmy postoje i zaplanujmy ładowania. Dlaczego mówię o postojach 200-250? Pewnie większość osób powie, no zwariowała, po co, można dłużej. Oczywiście,
0: zwłaszcza
1: tak
0: przy bateriach, które mają powyżej 80 kWh.
1: Dokładnie, natomiast po pierwsze, jest ciepło, w związku z powyższym warto odpocząć. Po drugie, ja ładuję 15-20 minut, robię przysłowiową toaletę albo postój na kawę i jadę dalej. Ja nie stoję.

0: na ładowarkę.
1: No przede wszystkim nie ładujesz do stówki, tylko pewnie do 80.
0: Rozpoczynamy trasę zawsze do 100. I w jedną, i w drugą stronę, bo jest po prostu łatwiej. Mhm. Natomiast w trasie tylko do 80 po prostu doładowujemy się i jedziemy dalej. Warto o tym pamiętać i warto pamiętać o tym, żeby nie doprowadzać...
1: I robisz to nawet wtedy, jak idziesz pierwszy raz daną trasę.
0: Tak.
1: Tak?
0: Tak. Nie ma dla mnie znaczenia. Mhm. Ja po prostu mam zasadę 200-250, postój.
1: Okej. Okay. Ile zakładasz opcji przy każdym postoju alternatyw ładowania, jak coś by się okazało, że w aplikacji się wyświetla, a na miejscu się jednak okazuje, że
0: nawet
1: nic tego.
0: Nawet nie, w aplikacji się wyświetla, wszystko jest w porządku, a przyjeżdżasz na ładowarkę, no i niestety coś nie działa. Mhm. Odczekam chwilę, ponieważ no, niestety te kraje mają dość ciepły klimat, w związku z powyższym pamiętajmy o tym, że to jest energia, więc czasami może coś być nie tak. Na przykład ładowarka pokazuje, że jest aktywna, podłączamy się i są problemy. Spróbujmy, nie denerwujmy się od razu, spróbujmy drugi raz przy tej samej ładowarce, trzeci, jak nie, to odjedźmy.
1: Okay.
0: Drugą rzeczą, która może się teraz pojawić, zwłaszcza, że bardzo dużo naszych rodaków jedzie na Bałkany, to, że ładowarki będą zajęte. Mhm. Dlatego mówię o tych takich 200-250 kilometrach postoju.
1: Żeby mieć też zapas.
0: Zapas, żeby
1: dalej.
0: Się po prostu nie bać, tak? Bo jak nie ta, można dopytać, ile jeszcze ewentualnie zweryfikować na wyświetlaczu, bo większość ładowarek pokazuje, kto jak jest naładowany. Odczekać chwilę, ale nie denerwować się, no bo niestety denerwujesz się i popełniasz błędy.
1: Tak jest, panika jest niewskazana w żadnych warunkach na drodze, a także w samochodzie z napędem, z zasilaniem elektrycznym. Jeszcze będzie oczywiście sporo porad praktycznych od Marioli i do tej rozmowy wrócimy po serwisie informacyjnym. Ten już za 1,5 minuty.

0: Pół godziny przed godziną 10 wyjeżdżamy na trasę. Jakub Domoracki ma dla Was najświeższy serwis drogowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A zacznę od autostrady A1 w województwie śląskim, gdzie kilka godzin temu pomiędzy węzłami Pyżowice a Woźniki na kilometrze 464 doszło do wypadku 4 samochodów osobowych i 1 osoba została w tym zdarzeniu ranna. Jezdnia przez kilka, właściwie godzin, tak chyba można powiedzieć, była zablokowana w kierunku Łodzi. Potem mieliśmy informację, że jezdnia jest zwężona, ruch odbywa się lewym pasem i dosłownie przed chwilą dostaliśmy informację, że cały czas na miejscu trwają czynności służb, czynności policji i możliwa jest chwilowa blokada autostrady znowu w kierunku Łodzi i wtedy policja kieruje ruch na objazd na węźle Pyżowice, na ekspresową jedynkę, a potem na drogę krajową nr 91 przez Siewierz w kierunku Częstochowy. Na drodze krajowej nr 10 utrudnienia utrzymują się w województwie kujawsko-pomorskim. Na drodze krajowej właśnie nr

0: numer 10 w miejscowości Skępe. To pomiędzy Toruniem a Płońskiem. Na kilometrze 365, gdzie doszło do wypadku motocykla i auto osobowego, ruch jest możliwy jednym pasem na zmianę. W województwie pomorskim cały czas na trasach 215 i 216 obserwujemy spory przedpołudniowy niedzielny ruch. Niedaleko Karwi, Jastrzębiej Góry, Chłopowa, Rozewia i Władysławowa, a także chałup Jastarni i Juraty, a także Pucka czy Redy. Utrudnienia utrzymują się także na południu naszego kraju, chociażby na remontowanym odcinku A4, niedaleko węzłów Rudno, także Chrzanów, a także już coraz więcej samochodów obserwujemy na Zakopiance, na fragmencie podhalańskim. Na razie nie są to korki, oby tak pozostało, ale wzmożony ruch oczywiście tak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I jeszcze jedna informacja drogowa z drogi wojewódzkiej 764 i miejscowość Wólka Żabna, to jest województwo świętokrzyskie. Stąd informacja o tym, że doszło do dechowania samochodu osobowego. Wskutek tego wypadku jedna osoba zginęła, a cztery zostały ranne. Nie widać tutaj większych utrudnień na trasie, przynajmniej na razie, więc trudno powiedzieć, czy już służbom udało się usunąć skutki tego zdarzenia, czy być może jest to droga mała, droga wojewódzka, w związku z tym tutaj dużego natężenia ruchu nie ma. To jest informacja dosłownie sprzed kilku minut. U nas jeszcze teraz dwie wiadomości, dwie informacje organizacyjne. Do rozmowy z Marioną Pasierowską wracamy już za kilka minut. Gdybyście mieli jakieś obawy, pytania do ekspertki, wybierali się w dłuższą czy krótszą trasę samochodem elektrycznym, być może po raz pierwszy, to koniecznie napiszcie w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, czego byście się chcieli dowiedzieć, a ja przekażę te pytania. A po drugie do Francji, bo obiecywałam, że zajrzymy do Francji na wielką wyprawę maluchów. To już po godzinie 10. Na razie jeszcze chłopaki się rozgrzewają i startują sobie spokojnie w tę niedzielę.

0: Musiałam poczekać, aż Igor Herbut skończy. Bardzo emocjonalny sposób śpiewu jego w tej piosence. Bardzo mnie zawsze Scarlett Lemona wzrusza, muszę powiedzieć. Ale o wzruszeniach teraz nie będzie, chociaż myślę, że jak dojedzie się na miejsce po tych kilku tysiącach kilometrów, to jest, jeszcze jak miejsce jest piękne, Mariola, to
1: oj,
0: jest
1: tak,
0: chyba
1: jest wzruszenie. Wzruszenie. No jest właśnie wzruszenie, jak ładowarka działa. Tak, jest wzruszenie.
0: Tak właśnie, o tym rozmawiamy. Rozmawiamy o tym, jak zaplanować pierwszą podróż zagraniczną samochodem elektrycznym na wakacje chociażby. No taki mamy teraz sezon, że tych podróży jest coraz więcej. Coraz więcej zresztą też samochodów elektrycznych na naszych drogach. Wzrost w sprzedaży za pół roku widziałam pierwsze tego roku. W stosunku rok do roku jest plus 16 BEV-ów już, czyli baterii

0: i samochodów zasilanych tylko bateriami elektrycznymi, więc tutaj też nie sprawdziły się te takie
1: czarne scenariusze.
0: Pesymistyczne scenariusze, że jak nie będzie dopłat, to samochody elektryczne przestaną się sprzedawać. Co więcej, z tego co widzę po zapowiedziach nowych premier, będzie bardzo dużo fajnych, budżetowych, małych samochodów miejskich. Takich to nawet 60-65 tysięcy złotych, więc nawet mimo braku dopłaty to nie będzie zaporowa cena. Ale nie o tym dziś. Dziś o przyjemniejszych kwestiach, czyli o wakacjach. Powiedziałyśmy o tym, że trzeba zaplanować, trzeba ściągnąć co najmniej 3 aplikacje. No właśnie, ile tych alternatywnych miejsc masz przy każdym mniej więcej punkcie ładowania? 2, 3?
1: Dwa.
0: I trzeba odczekać, bo złośliwość przedmiotów martwych, jakieś tam awarie, przegrzanie mogą się zdarzyć. Czy ty, będąc za granicą, dzwonisz i zgłaszasz na infolinię?
1: Zgłaszam,
0: że nie działa.
1: Wiesz ci co, tak, zgłaszam i też wpisuję informacje w aplikacji PlugShare. To bardzo pomaga.
0: To jest bezpłatna aplikacja?
1: Tak, jak najbardziej. Rozmawiamy o bezpłatnych aplikacjach, natomiast bardzo pomaga użytkownikom, żeby sprawdzić, co się też dzieje. Więc też zachęcam do tego, żeby takie awarie zgłaszać również na PlugShare.
0: Jak rozumiem, w trasie korzystasz z szybkich ładowarek?
1: Tak, z szybkich, ze względu na to, żeby nie tracić tego czasu, bo wszyscy o tym mówisz, że traciliście czas, tak? Ja nie tracę po prostu takiego czasu. Tak jak wspomniałam wcześniej, dla mnie 10-15 minut, no to wystarczający czas, żeby się doładować i po prostu korzystać z uroków jazdy i czekać na kolejny postój.
0: Mariola zawsze mówi, wiesz, ja to lubię nie przepłacać i ja znam już twój sposób na to, w jaki sposób ładować się za darmo w nocy, czyli po prostu zawsze sprawdzasz też przy noclegach, żeby hotel miał ładowarkę.
1: No właśnie, i hotel, nie tylko hotel, bo również pensjonat, również agroturystyka. W chwili obecnej miałam w jednej z miejscowości pod Zadarem taką możliwość ładowania. Wcześniej oczywiście przekazałam informację, że będę samochodem elektrycznym, będą mnie, ale on ma gniazdko 230 i on może to jak najbardziej dać, ale ma gorącą prośbę, żeby ładować się wieczorem. Nie ma najmniejszego problemu. Tak. Oczywiście, że tak, ładowałam się, mam samochód, który ma baterię 100 kW, więc duża, więc ładowałam się prawie 2 dni. Natomiast to nie jest dla mnie żaden problem, dla przeciwników też nie powinien być żaden problem. Po pierwsze, że ładowałam się całą baterię, ładowałam za 5 euro.
0: No to bardzo dobra stawka. No.
1: Bardzo dobra.
0: Za ile, ile masz zasięgu mniej więcej? Tak jakbyś chciała.
1: Realnego czy...
0: Nie, realnego oczywiście.
1: Realnego mam 450.
0: A producent mówi co?
1: 615.
0: No, spora różnica.
1: W Warszawie jak najbardziej jestem w stanie to zrobić w granicach 580 kilometrów, natomiast na trasie absolutnie nie. Więc...
0: Powiedzmy przy okazji, jakie to auto zmieniłaś, bo Mustangiem jeździłaś.
1: I cały czas jeżdżę jeszcze Mustangiem. Jeszcze tak.
0: Jeszcze tak. A planujesz zmianę?
1: Tak. Jeszcze chwileńkę muszę poczekać. Natomiast tak, planuję. Dla mnie ważne jest to, żeby samochód był duży, żeby miał troszkę mniejsze zużycie niż Mustang, bo jednak to jest duży samochód, ciężki, wysoki, więc jak najbardziej zużycie energii jest
0: ale
1: dodatnicze.
0: Też no, pakowny, rodzinny, w sensie nie masz problemu z twoimi nastolatkami już zapakować się w trójkę na 2-tygodniowe wakacje.
1: Nie, absolutnie. No mamy 2 bagażniki. Jak ktoś niegrzeczny, to do przodu.
0: Natomiast
1: powiem wam jedną rzecz, która teraz bardzo mnie zszokowała i bardzo dała pozytywny przekaz. 2 lata temu mniej więcej pokonałam tą samą trasę. Pokonałam wtedy 2800, w chwili obecnej pokonałam 3400. I to, co się zmieniło na Węgrzech, no to jest dla mnie sztos. Dlaczego? Dlatego, że tam ładowarek nie jest 5, 6. Tam jest ładowarek 30 różnych operatorów.
0: Okej.
1: Nie trzeba zjechać z trasy więcej niż 3 do 4 kilometrów. Warto wybierać takie miejsca, nie tylko przy samej trasie. Po pierwsze, jest taniej. Po drugie, większość tych hubów jest zlokalizowana przy restauracjach, przy placach zabaw, co ważne, jak się podróżuje z dziećmi lub też ze zwierzętami. I naprawdę jest taniej. I nie ma różnicy, że czy jest to jedna sieć ładowarek, czy też druga, bo dwie z największych są obok siebie. Natomiast 30 stanowisk, no, robi naprawdę wrażenie. Można wybrać i wolną ładowarkę, i szybkie.
0: 5 lat jeździsz już na wakacje samochodem elektrycznym.

Więc chciałabym, żebyśmy... Tak, to wiem. Chciałabym, żebyśmy po godzinie 10 po pierwsze porozmawiały o kosztach w Unii Europejskiej, mniej więcej, tak, plus minus, a też o tym, czy widzisz, no właśnie, coraz więcej tych samochodów elektrycznych, czy coraz mniej, czy mniej więcej ten poziom się trzyma za granicą mniej więcej na tym samym poziomie. Właśnie przy wyjazdach wakacyjnych, bo myślę, że to jest taka dobry sposób na sprawdzenie tego, w jaki sposób się tak naprawdę eksploatuje samochód elektryczny i czy to rzeczywiście przy takich dłuższych wyprawach się opłaca. To po 10.30 nawet, bo wcześniej, tak jak zapowiadałam, u nas łączenie z Francją, a już za kilka minut serwis drogowy.

0: 9.50 PRK Polskie Radio Kierowców, średnio co 20 minut. My serwujemy wam najświeższe wieści z naszych tras i kolejny raport w tej sprawie już teraz od Kuby Domorackiego.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Dobra wiadomość z województwa śląskiego, z autostrady A1. Pomiędzy węzłami Pyżowice a Woźniki jezdnia w kierunku Łodzi została już całkowicie odblokowana. Nie ma także oczywiście utrudnień w przeciwną stronę, czyli powiedzmy w kierunku Gliwic. Przypomnę, kilka godzin temu doszło tam do wypadku, dosyć poważnego wypadku. W tym zdarzeniu cztery samochody brały udział. Jedna osoba została właśnie ranna w tym wypadku. Trasa była w kierunku Łodzi zablokowana, potem częściowo zablokowana, zwężona, znowu zablokowana. W tej chwili Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że utrudnienia po kilku godzinach się zakończyły właśnie na A1 pomiędzy Pyżowicami a Woźnikami. Natomiast na A1 mamy spore utrudnienia i spore spowolnienia, takie przedpołudniowe, niedzielne, w województwie kujawsko-pomorskim, zarówno pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz, jak i niedaleko węzła Lisewo, a zatem pomiędzy Toruniem a Grudziądzem. Zarówno na wysokości Torunia, jak i w pobliżu Lisewa trwa remont, obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu na odcinku kilkukilometrowym. Cały czas wzmożony ruch i na północy naszego kraju, w województwie pomorskim, i na południu. Może zacznę od południa, czyli Małopolska, Zakopianka przede wszystkim, fragment podhalański, a także fragment remontowany niedaleko Krakowa, ale także wolniej jedzie się na

0: a czwórce w pobliżu węzła Balice w kierunku Katowic. Natomiast w województwie pomorskim trasy wojewódzkie nr 215 i 216 może nie są zakorkowane, ale są zatłoczone na pewno w pobliżu Władysławowa, Karwi, Jastrzębiej Góry, Rozewia i Jastarni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I jeszcze jedna informacja z dróg, niestety tragiczna. Tym razem będzie to Miechów i Małopolska. Tam doszło do tragicznego wypadku w miejscowości Podmiejska Wola. Samochód osobowy zderzył się z busem. Jedna osoba zginęła. Druga odniosła lekkie obrażenia. Przyczyny i okoliczności tego wypadku wyjaśniają policja i prokuratura. I w najbliższym serwisie 10 po więcej informacji na ten temat. A już za 7 minut u nas najświeższe wieści, jeśli chodzi o prognozę pogody.

0: Gdybyście dopiero otworzyli oczy i zastanawiali się, na jakim świecie żyjecie i dlaczego jest tak sennie, to po pierwsze pogoda jest dość pochmurna, dużo pada, a po drugie ciśnienie spada, 999 hektopaskali w tej chwili na barometrach średnio. Do południa ma spaść jeszcze o 1 hektopaskal mniej, ale dobra informacja jest taka, że po południu ciśnienie zacznie rosnąć. Co jeszcze w pogodzie?
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Coraz cieplej w tej chwili na prowadzenie, jeśli chodzi o najcieplejsze miasto w Polsce. Wysunął się Rzeszów, tutaj już ponad 19 stopni. Najchłodniejsze nadal Zakopane, tutaj około 13. Jeśli chodzi o temperaturę maksymalną, to będzie to 23 na południu i na zachodzie, około 21 w centrum i maksymalnie 18 na Podhalu, na Pomorzu, a także na Podkarpaciu. Chociaż tutaj widzę, że już Rzeszów wybił się ponad tę średnią zapowiadaną na dziś, ale być może chodzi o górskie części Podkarpacia, czyli po prostu Bieszczady. Pojawiły się ostrzeżenia meteorologiczne przed silnym wiatrem i one wydane są dla centralnej Polski, dla województw łódzkiego, części Wielkopolski, także praktycznie dla całego województwa świętokrzyskiego i południowej części Mazowsza i także w strefie nadmorskim takim pasie od Koszalina przez Słupsk po Gdańsk. Tutaj także to i oczywiście Hel także i tutaj to ostrzeżenie jest wydane. To są ostrzeżenia najniższego, czyli pierwszego stopnia. W porywach wiatr dziś może osiągać maksymalnie wartość maksymalnie 80 km na godzinę w czasie burz. Jeszcze w Karkonoszach dość wysokie, dość wysoka wartość prędkości wiatru, ale po południu ma słabnąć. Temperatura mówiłam, wiatr mówiłam, opady. Sporo ich i będą przelotne. W ciągu dnia będą przechodziły w głąb kraju. Obecnie najwięcej jest ich na zachodzie, na południu i na północy. Z biegiem dnia będą także słabły.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: 2 minuty po godzinie 10:00 słuchacie PRK Polskiego Radia Kierowców. To jest niedzielny rozrusznik. Ja nazywam się Ewa Mirzejewska i zapraszam do 11:00.

0: 10 minut już po godzinie 10, jakoś dość szybko ten czas dzisiaj mija, ale oczywiście w...
1: Jak to w wakacje bywa? Ten czas za szybko mija w wakacje.
0: Tak? No ale my w wakacje jesteśmy w pracy.
1: No ale tak, to prawda.
0: No to no, szybko.
1: To prawda. No, ale wakacje to wakacje.
0: Wakacje to wakacje, wakacje rządzą się swoimi prawami, nawet jeśli jest deszczowo i niemiło, tak jak dziś.
1: To prawda, ale to się zmieni na pewno.
0: Optymista.
1: Było tydzień temu 50 stopni, czy
0: słusznie,
1: więcej, to teraz musi
0: słusznie
1: się trochę dopełnić.
0: No, musi być równowaga, chociaż my tutaj z Kubą jak zwykle pięknie się różnimy.
1: Ale pięknie.
0: Pięknie. Czyli ja kocham upał, Kuba woli zimę. No i tak sobie jedziemy właśnie. A już teraz serwis drogowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zaczynam od województwa małopolskiego. Niestety od tragicznej informacji. W okolicach Miechowa doszło do tragicznego wypadku w miejscowości Podmiejska Wola. Tutaj auto osobowe zderzyło się z busem. Jedna osoba zginęła, tak informuje rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej, kapitan Hubert Ciepły.
3: Po przybyciu na miejsce strażacy zastali osoby uwięzione w pojazdach. Dlatego konieczne było użycie narzędzi hydraulicznych w celu wykonania dostępu do poszkodowanych. Jeden z uczestników zdarzenia, około 65-letni kierujący samochodem osobowym, był nieprzytomny. Strażacy natychmiast rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową, którą następnie kontynuował zespół ratownictwa medycznego.
1: Życia mężczyzny nie udało się niestety uratować, natomiast druga osoba odniosła lekkie obrażenia. Przyczyny i okoliczności wypadku oczywiście wyjaśniają policja i prokuratura. W województwie małopolskim mamy utrudnienia na Zakopiance, oczywiście na fragmencie podhalańskim. W pobliżu Zakopanego, Poronina i Białego Dunajca obserwujemy pewne spowolnienia. Natomiast

0: na wysokości Bańskiej Niżnej i Szaflar utrzymuje się korek. Na razie niewielki, ale na pewno ponad dwukilometrowy. Przypomnę, że te fragmenty Zakopianki można omijać trasą wojewódzką nr 958 przez Chochołów i Czarny Dunajec. W województwie pomorskim spore problemy z płynną jazdą utrzymują się na trasach nr 216 i 215, zwłaszcza pomiędzy Karwią, Jastrzębią Górą a Władysławowem, ale także niedaleko Chałup, Jastarni, Juraty czy Pucka. Nieco wolniej jedzie się także w pobliżu węzła Rusocin na autostradzie A1 oraz na drodze krajowej 91 w Pruszczu Gdańskim. Jeszcze województwo mazowieckie tutaj, no jak wygląda sytuacja? Jak to zwykle bywa w niedzielę przed południem, czyli spowolnienia występują, chociażby niedaleko Zegrza, na drodze krajowej 61 i trasie wojewódzkiej 631, ale także tam, gdzie zwykle ruch zwalnia w normalnych godzinach, w normalnych dniach, czyli Krajowa 7 na północ od Warszawy, droga krajowa 79 w pobliżu Piaseczna, czy stara 7 niedaleko Tarczyna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: No i my też znowu jesteśmy tam, a konkretnie we Francji, a tam oczywiście także niezmiennie Michał Górski i Kuba Marcinowicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniamy się bardzo serdecznie. Faktycznie Francja cały czas, podążamy drogami Francji. Teraz próbuję znaleźć...
2: No to kartkę z kalendarza może.
1: Ale już momencik, bo ja się muszę zmierzyć ze swoim francuskim. Poczekaj teraz, cisza teraz będzie. Montel de Gigalt. Jakoś chyba tak.
2: Na pewno nie tak.
1: Na 100% nie tak, wiem o tym.
2: Dużo literek jest, nie wiadomo, które czytać są, jak się czyta, których nie ma, no to jest skomplikowane.
0: Tak, ale musicie lokalizację 70... wysyłać i wtedy właśnie będziemy to ustalać.
2: Tak, dobrze. Tak. 72 maluchy, 5 lor, 4 busy, 2, znaczy 5 lawet, 4 busy, 2 lory, karetka, 4 oczywiście motocykle, obstawy i szereg jeszcze innych samochodów technicznych.
1: Nasz radiowóz.
0: Najważniejsze.
2: Więc łącznie 100 samochodów przemierzamy Francję, już wyjechaliśmy z Alp, więc no, drogi trochę się wyprostowały, jest lepiej. No podróże uczą i kształcą. Ja może się podzielę jedną nauką, taką z dnia wczorajszego.
1: Proszę.
2: Okazuje się, że taka tabletka multiwitaminy wrzucona do takiej lekko gazowanej, ciepłej wody, która leży kilka dni, powoduje, że fotel jest mokry.
1: Tak, fotel jest mokry, a na dywaniku jest taka kałuża, ale to bardzo przyjemnie, bo było 30 stopni, a ja sobie siedziałem, jakbym w jeziorku siedział. Super było, naprawdę. Bardzo fajnie. Więc tak sobie sympatycznie podróżujemy. Ósmy dzień wyprawy. Już się pomyliłem faktycznie.
2: Czyli drugi tydzień.
1: Tak jest. Natomiast przed chwilą przeglądałem, ile nam jeszcze zostało do plaży Omaha w Normandii. Gdybyśmy tak ruszyli niezgodnie z zasadami ruchowymi, czyli autostradami i tak szybciutko, to 526 kilometrów i już.
2: Ależ, widzę, że masz.
0: Poczekaj, bo ja liczę i mnie wychodzi, że jeszcze ponad 600 zostało.
1: Bardzo dobrze liczysz. No więc właśnie. Dzisiaj do pokonania mamy około 300. No właśnie, jak będzie wyglądała dzisiejsza trasa CKW, czyli Centrum Kierowania Wyprawą, wie absolutnie wszystko. Jedzie zawsze z przodu, ma taki napis zakaz wyprzedzania Centrum Kierowania Wyprawą. I faktycznie nikt Centrum nie wyprzedza, więc Centrum zawsze wie najlepiej. I tam też kierujemy swoje kroki do dyrektora Wielkiej Wyprawy Maluchów, czyli do Marcina Małysza. Marcin, dokąd my dzisiaj?
3: Dzisiaj maluchy jadą cały czas w kierunku północy Francji, w kierunku Normandii. Mamy taki plan, żeby dojechać dzisiaj do Le Mans. Także bardzo ciekawe miejsce dla wszystkich fanów motoryzacji, dla ludzi, którzy kochają motoryzację, przede wszystkim kochają wyścigi płaskie. No to jest niezwykłe miejsce, kultowe miejsce i tam właśnie w pobliżu toru Le Mans cała wyprawa maluchu będzie jadła kolację. Także to taka niespodzianka dla uczestników, ale my tutaj Państwu możemy już zdradzić tą niespodziankę i te kulisy. No faktycznie pogodę mamy świetną, jedzie się bardzo dobrze, bardzo bezpiecznie maluchy się przemieszczają. My tak po kilku dniach

0: jesteśmy już dobrze dotartą maszyną, dobrze naoliwioną. Nie mamy tutaj żadnych problemów z załogami, z uczestnikami, to wszystko idzie bardzo sprawnie. No i też zbiórki fajnie nam ruszyły, zbliżamy się powoli do 1 000 000 złotych, 1 000 000, także wszystko idzie zgodnie z planem.
1: Wczoraj tak się bardzo uważnie przyglądaliśmy tej dyskusji. Mamy taką grupę na WhatsAppie założoną, grupę wyprawową. Mhm. I czytałem bardzo uważnie, przypominamy, że jest jeden z challenge, że jeden z youtuberów stwierdził, że wytatuuje sobie logo firmy na nodze, która zapłaci najwięcej na dzieci poszkodowane w wypadkach drogowych. Wczoraj zatrzymałem się na 100 tysiącach złotych za ten tatuaż.
2: Tak, rzeczywiście.
3: O, fajnie. Uwalnie,
1: nie?
3: No to teraz
1: uwalnie.
3: Myślę, że tak jest zaklinanie losu, żeby to była jakaś w miarę fajna firma.
1: Wszystkie fajne są z nami, które jadą, więc na szczęście nie ma tutaj żadnego problemu.
3: Myślałam, że to nie musi być firma, która jedzie z wami.
1: Nie.
4: To... Może się okazać, że to ktoś, kto wygra, to zażyczy sobie coś innego.
3: Na przykład, wiecie, szampan kupa radości.
4: Jest gorzej, bo tam już teraz chyba 3 firmy się połączyły i taką
1: kooperatywę.
4: Kooperatywę zrobili.
3: Widzisz, no i przechytrzenie pytanie, systemu.
4: No właśnie, tak jak duże to UDO.
1: Tam już są nawet podane wymiary tego tatuażu. Ale dobrze, o szczegółach na pewno jeszcze usłyszycie na antenie Polskiego Radia Kierowców. Jeszcze jedna rzecz, za którą będę bardzo tęsknił i ja już to wiem, ja już to czuję, że...
4: Zakręty.
1: Nie, właśnie nie. Za tym akurat
3: żelki.
1: Nie. Też właśnie ziołowe, za tym też nie. Wiecie, za czym będę tęsknił?
3: No mówię.
1: Za świstakami, słuchajcie. Za świstakami, które w Alpach widzieliśmy po prostu w dużych ilościach.
3: Duże i czy one są tam rzeczywiście i zawijają
4: tak,
3: sreberka?
4: Ale przejeżdżaliśmy przez taki park krajobrazowy faktycznie, w którym nie wolno się było zatrzymać. Tylko właśnie przejazd. No i tam tych świstaków naliczyliśmy 7.
1: 7 świstaczków. Takie cudowne. Jeden nawet podjeżdżając do niego na drodze sobie leżał. I tak mówię, o nie, chyba jakaś tragedia tam się wydarzyła z tym świstakiem. I tak mi się smutno zrobiło. Na co świstak się podniósł? Oderwał brzuszek od ciepłego asfaltu i potruptał sobie na boczek. Więc
3: to
1: mówię,
3: po prostu
1: no to
3: była siesta.
1: Tak, dokładnie, on się wygrzewał na asfalcie, no przecudowne, prześliczne, przefajne, po raz pierwszy w życiu widziałem je na żywo, w takich normalnych warunkach, w takim normalnym środowisku, byłem naprawdę poruszony, więc za tym będę tęsknił.
3: A czy widziałeś ich zęby?
1: Takie są to
3: no i dosyć są takie ostre.
1: Solidne, no.
4: Nie zatrzymywaliśmy się zgodnie z zasadami, ale widzieliśmy z bliska, zdecydowanie. Tak. Także nastrój taki niedzielny faktycznie dzisiaj, ale jednak emocje są, no bo to Le Mans na mecie dzisiejszego dnia.
3: Nie, to jest w ogóle absolutna zazdrość moja.
1: Kosmos będzie.
4: My sami sobie zazdrościmy chyba dzisiaj najbardziej. Tam podobno też jakieś przejazdy są zaplanowane po tym torze, więc no szykuje się emocjonujący wieczór.
1: Toyotko, szykuj się. Nasz radiowóz w Le Mans. 24-godzinny wyścig Toyotą radiową. To będzie co?
3: On by patrzył wtedy 48, myślę.
1: To teraz uwaga ze specjalną dedykacją dla wszystkich naszych słuchaczy i dla wszystkich fanów Wielkiej Wyprawy Maluchów. Przejazd Maluchów.
4: Właśnie,
1: proszę bardzo. Dzięki.
5: O, jeden.
1: I drugi można liczyć. I trzeci.
4: Tak brzmią rozpędzone maluszki tutaj we Francji, które właśnie
3: pewnie
4: mijają.
3: Pewnie jadą z górki.
1: Pięknie. Zasuwają. W takim razie my też uciekamy, jedziemy dalej, gonimy Fiaty 126P i Wielką Wyprawę Maluchów. A na pewno jeszcze dzisiaj połączymy się po raz kolejny i będzie o ciekawym maluchu, mianowicie maluchu z klimatyzacją.
3: To jest naprawdę full wypas. Nie możemy się doczekać kolejnego łączenia z wami. Dzięki za teraz, a za 5 minut, nawet już nie, za 4 minuty u nas serwis drogowy.

0: godziny, zostało do godziny 11 i niezależnie od tego, jakie macie plany na dziś, czy tylko ruch lokalny, czy może gdzieś dalsza wyprawa, myślę, że wiadomości drogowe od nas dla was się przydadzą.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Coraz więcej spowolnień i coraz więcej korków na trasach wojewódzkich na Pomorzu, numer 216 i 215, niedaleko Redy, Pucka i Władysławowa, a także Chłopowa, Rozewie, Jastrzębiej Góry i Karwi oraz Chałup, Jastarni, Juraty i Helu. Ruch się wzmaga także na południu naszego kraju, w województwie małopolskim i na Zakopiance, na fragmencie podhalańskim. Już właściwie na całym odcinku pomiędzy Nowym Targiem a Zakopanem jedzie się zdecydowanie wolniej i w kierunku Krakowa, i w stronę Zakopanego, ale oczywiście jak to przy niedzieli bywa, zwłaszcza w kierunku Krakowa, ale także wzmożony ruch na sąsiedniej drodze krajowej 49. Obserwujemy w pobliżu Białki Tatrzańskiej i Nowego Targu oraz wolniej jedzie się i na Krajowej Siódemce, niedaleko Jabłonki i na drodze krajowej numer 28 w Mszanie Dolnej. A teraz województwo mazowieckie i wieści zza kierownicy, słuchamy.
3: 50 między Wiśniewkami a Sochaczewem, przed samym Sochaczewem, tam pod jednostką wojskową na tym odcinkowym, są roboty drogowe. Uważajmy, bo jest wszystkiego, tam jest dużo i jest bardzo ciasno, żebyśmy któregoś czasem pracownika nie zawadzili.
2: Dziękujemy bardzo za to ostrzeżenie. Rzeczywiście ruch się wzmaga w wielu miejscach w naszym kraju, także w województwie mazowieckim. I tutaj no, większych korków na razie jeszcze nie obserwujemy raczej, ale spowolnienia niedzielne przed południem i w pobliżu Łomianek, i w pobliżu Dziekanowa Leśnego, także niedaleko Czosnowa, ale także w pobliżu Piaseczna, Tarczyna, Mrokowa, czy oczywiście Zegrza. I jeszcze droga krajowa.

0: numer 10 pomiędzy Toruniem a Płońskiem. Tutaj doszło do wypadku motocykla i samochodu osobowego na kilometrze 365, a to jest miejscowość Skępe, powiedzmy obwodnica miejscowości Skępe. Obowiązuje tam ruch naprzemienny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A już za chwilę wracamy do rozmowy z naszym gościem, Mariolą Pasierowską, Over.com, która opowie o tym, w jaki sposób zaplanować zagraniczną podróż samochodem elektrycznym, a tym razem będzie o tym, czego tygryski najbardziej nie lubią, czyli o kosztach takiej podróży. Gdybyście mieli jakieś pytania do Marioli, to oczywiście nasza aplikacja otwarta także w tej sprawie.

0: Hej, tu znowu bracia Owoce w drodze w Bieszczady. Jesteśmy już daleko za Warszawą. Potwierdzamy, że maluszki dzielnie dają radę. Przesuwamy zdjęcie z trasy, jakich mijaliśmy. Jedzie z nami ekipa z L200, którą też pozdrawiamy, czyli Mariusza, Kasię, Maćka i Nikodema. My również pozdrawiamy. Dzięki za zdjęcie. Faktycznie maluszki widać. No i wam też idzie całkiem dobrze, no bo już coraz bliżej Bieszczadów, więc fajnie, zazdrościmy. I jeszcze jedno pytanie, takie dyskretne pytanie do naszego redaktora na wyprawie maluchów. Czy owe świstaki zawijały w sreberka? Pozdrawia z deszczowego Grudziądza Krzysiek z Czaplinka. No pytałam, twierdzą chłopaki, że tak. Więc nie wiem, jak to było. Ale my oczywiście już teraz wracamy do rozmowy z Marioną Pasierowską, ekspertką do spraw elektromobilności, ale nie taką tam teoretyczną, tylko z użytkowniczką. Tak jak Mariola już mówiła, to jest samochód elektryczny, jest jedynym jej samochodem posiadanym.
1: Dokładnie tak. Nie mam
0: innego. Więc jak na wakacje, to również elektrykiem. No i właśnie dzisiaj z Mariolą spotykamy się dlatego, żeby podpowiedziała wam, gdybyście wy po raz pierwszy taką trasę planowali. Mówiłyśmy o tym, jak zaplanować postoje ładowania, jak też ładować w nocy i jak to zrobić najtaniej. No i teraz właśnie a propos tego najtaniej. Jaka średnia jest cena kilowatogodziny w Unii Europejskiej?
1: Już to jako
0: albo może jaka dobra jest cena, taka, że wiemy, że nie przepłacamy.
1: Wiesz co, średnio to jest od 48 eurocentów. Tak średnio mniej więcej wychodzi w mojej trasie bałkańskiej, tak ją nazwę. I to jest bardzo dobra cena, jeżeli chodzi o ładowarki szybkie.
0: Czyli nie, tylko niewiele drożej niż w Polsce, no bo u nas na szybkich ładowarkach tak około 2 zł, no tam. Dokładnie. Jak jest dobra promocja, to można zejść na złoto.

0: Firma, która po wykupieniu abonamentu, niedużo kosztuje ten abonament, bo niespełna 50 zł.
1: Chyba widziałam,
0: dokładnie.
1: No?
0: I złoty 86 w całej Unii Europejskiej. Mniej więcej wychodzi ci 1 kWh. Polecam.
1: Dobra, powiedz mi, czy coś trzeba nietypowego zabrać, co ci się, nie wiem, na przykład przydało w podróży?

0: Co ważne,
1: nie każdy o tym pamięta.
0: Tak, i co ważne, nie mamy jej w bocznej kieszeni, nie mamy jej w bagażniku, mamy ją założoną na tył naszego siedzenia.
1: Dokładnie tak, po to, żeby łatwo założyć ją w przypadku zatrzymania się, konieczności zatrzymania się. Na pewno trzeba mieć dużo dobrego humoru, bo różne rzeczy się dzieją na ładowarkach. Co więcej, można mieć fajne znajomości. Polecam, mam bardzo fajną znajomość z Węgier, gdzie pani też była sama, mąż wyszedł i miała problem z naładowaniem samochodu. Pomogłam.
0: Super.
1: Więc takim trochę węgiersko-angielskim porozmawiałyśmy.
0: Teraz
1: ale
0: już obecnie
1: dwie
0: to nie
1: kobiety
0: jest żaden
1: dały
0: problem.
1: Radę.
0: Jasne.
1: Ja mam tylko jedną taką prośbę. Jak już panowie jesteście na tych ładowarkach i widzicie kobietę, która się tak męczy, to pomóżcie trochę, no bo naprawdę nie wszyscy potrafią tą ładowarkę, jednak ona jest troszkę ciężka, nie wszystkie mają wysięgnik, po prostu włożyć do samochodu.
0: Teraz i tak
1: więc
0: wydaje mi się, że jest dużo łatwiej, bo jak wcześniej było demo, to też było dosyć ciężko to odpiąć i wpiąć. Teraz już
1: tak
0: jest lżej.
1: No w CCS-ie też jest czasami, blokuje się też, ważna rzecz, jak wam się zablokuje, to taki tip, jak wam się zablokuje ładowarka, czyli nie możecie jej wyłączyć i włączyć, bo jest ciepło, różne rzeczy się dzieją, zamknijcie samochód, otwórzcie samochód i dopiero jeszcze raz spróbujcie.
0: Przetestowane też w warunkach zimowych.
1: Dokładnie.
0: Pamiętasz, jak
1: tak
0: nam się nie chciało?
1: Zimowe, letnie mi już też się tak zdarzyło, więc tak, to jest taki tip na pierwszy wyjazd, też tak może się wydarzyć.
0: Czyli przede wszystkim nie panikować. Jak dzieje się coś niepokojącego, to po prostu odczekać, wziąć kilka
1: głębokich oddechy. Kawa, bardzo dobra, właśnie bałkańska. Trochę wody, odpoczynku, gimnastyki i jak najbardziej. Jak najbardziej. Jedziemy dalej, nie ma co się bać.
0: Miałaś jakąś taką sytuację, no wiesz jaką, 1% baterii, a ty jeszcze bez szans na ładowanie.
1: Znaczy powiem wam tak, teraz już nie doprowadzam do czegoś takiego. W naszej wspólnej wyprawie na Lahti, jak najbardziej do Lahti taka sytuacja była, da się. Natomiast jeżeli rozmawiamy o pierwszych jazdach, nie doprowadzajcie do tego poniżej, ja uważam poniżej 20%.
0: Jest bezpiecznie.
1: Jest bezpieczniej. Pamiętajcie, że możecie odjechać od trasy też po to, żeby naładować siebie, tak? Swoją energię, bo niestety jak się jeździ, to są nerwy, zwłaszcza pierwszy raz. I ja jak najbardziej to rozumiem. Natomiast no, nie dajmy się powstrzymać przed tym, żeby tylko wokół komina warszawskiego, czy też jakiegoś innego
0: Jasne.
1: Miasta jeździć. No, u mnie ten komin już jest 3-400 od Warszawy, to więc okay. Troszkę dalej.
0: I coraz dalej, i coraz dalej.
1: No i kolejne wyprawy przede mną, bo teraz
0: no
1: Czarnogóra. No, trochę będzie wyzwania, bo mam klaustrofobię, więc będzie ciężko. Natomiast we wrześniu na pewno dwutygodniowy wyjazd.
0: No i właśnie tych miłych wrażeń i z trasy, i z miejsca, do którego się wybierasz, że Czarnogóra jest piękna, maleńka, rzeczywiście, ale to absolutnie w niczym nie przeszkadza. I jeszcze w dodatku nie jest zadeptana przez turystów, a to zawsze coś no, wartościowego, myślę. I też nie jest droga, bo
1: tak.
0: Już na przykład Chorwacja bardzo, bardzo zdrożała. Takie
1: właśnie,
0: są moje obserwacje.
1: No i właśnie, i teraz porozmawiajmy. No. Byłam na Pagu, rzeczywiście,
0: tak.
1: Cenę razy dwa. Byłam tydzień w okolicach Zadaru, ceny dużo tańsze, więc to zależy
0: od
1: gdzie.
0: Miejsca.
1: To zależy gdzie. Natomiast wracając jeszcze do mojej Czarnogóry, tam będzie wyzwaniem dla mnie ładowarka, więc niestety już zauważyłam, że to będzie dość duże wyzwanie.
0: Mało miejsc, gdzie można
1: bardzo
0: ładować
1: mało,
0: auto.
1: Bardzo mało miejsc, tam jeszcze tego nie ma, zresztą teren górski przede wszystkim, więc na pewno będzie nocleg z możliwością naładowania się. Jak najbardziej.
0: Tylko, no chciałam tutaj tylko geograficznie dodać, że cała Czarnogóra jest w wielkości województwa świętokrzyskiego.
1: Dokładnie.
0: Więc można spokojnie przejechać
1: tak,
0: ją
1: dokładnie.
0: Bez ładowania.
1: No tak, ale kiedyż jedziesz z Warszawy czy z centralnej Polski, to niestety trzeba się zatrzymać trochę
0: tak,
1: za daleko.
0: To prawda. Będziemy się na pewno jeszcze widzieć i spotykać i będziemy o tych wrażeniach z Czarnogóry elektrykiem rozmawiać, a na razie bardzo ci dziękuję. Mariola Pasierowska, Uber.com, ekspertka do spraw elektromobilności i praktyczka.
1: Tak, ja serdecznie dziękuję i w tym miejscu pozwolę sobie na prywatę. Pozdrawiam mojego wujka Jacka z Holandii, który specjalnie wziął drugi telefon, żeby mnie posłuchać.
0: Pozdrawiamy wujka Jacka z Holandii, a także wszystkich naszych słuchaczy.

0: Równiutko 10 minut do godziny 11. Nie psujmy tego i punktualnie wyjedźmy na trasę.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Zatłoczone i zakorkowane są trasy wojewódzkie nr 215 i 216 na Pomorzu, w pobliżu Redy, Pucka i Władysławowa, także Chłapowa, Jastrzębiej Góry i Karwi oraz Jastarni i Juraty. Sporo cierpliwości przyda się na południu naszego kraju, na Zakopiance, na fragmencie podhalańskim i przypomnę, że te odcinki można omijać i chyba najlepiej tak robić trasą wojewódzką nr 958 przez Chochołów i Czarny Dunajec. Wzmożony ruch także w województwie śląskim, chociażby na Krajowej Jedynce pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska Białej, także na A4 pomiędzy, no niedaleko na wysokości Jaworzna i w pobliżu Mysłowic oraz na drodze krajowej nr 81 niedaleko Mikołowa i pomiędzy Mikołowem a Katowicami. Powoli przybywa samochodów także niedaleko Ustronia, Wisły, Szczyrku i Buczkowic, także można powiedzieć w Beskidzie Śląskim. Droga krajowa nr 10, tutaj mamy utrudnienia pomiędzy Toruniem a Płońskiem w miejscowości Skępe, gdzie kilka godzin temu na kilometrze 365 doszło do wypadku motocykla i samochodu osobowego. Jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna, trasa jest zwężona, obowiązuje tam ruch jednym pasem na zmianę. Jeszcze wspomnę o jednym dość uciążliwym remoncie i w związku z tym, że ruch się wzmaga, w wielu miejscach jest nawet spory, to te remonty także są dużym utrudnieniem i tak jest w województwie opolskim na drodze krajowej nr 45 pomiędzy Opolem a Kluczborkiem. Na fragmencie mniej więcej 9-kilometrowym jezdnia jest zwężona, a prędkość ograniczona do 50 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papa.
3: Plebiscyt

Polskie Radio PL. To była reklama.

0: Dzielne słanie z turkusowego 32-letniego maluszka o numerze 32. Pozdrawiają najlepsze radio w eterze. Dziękujemy i pozdrawiamy również, no i życzymy dzisiaj żadnych przygód na trasie, jeśli chodzi o maluszki. I jeszcze jedna informacja. Biała Toyota Sperka jedzie w naszej grupie. Super. No wiadomo, że
1: wiemy tak. Nawet, przecież, kto tam jest w środku. No,
0: dokładnie. Sprawdzona ekipa. Nie wysyłalibyśmy przypadkowych ludzi. Absolutnie. To jest bardzo odpowiedzialna sprawa, żeby wybrać dobrych ludzi na taką wyprawę.
1: Zwłaszcza, że daleko i to wymagająca wyprawa.
0: Myślę też, że chłopaki już drugi raz jadą ze sobą, ale pewnie dotarcia były też jakieś w zeszłym roku. W tym roku myślę, że już i też słychać, że tak jest już smooth sailing, jak to się mówi. Więc gładko ta trasa idzie. Oczywiście wiadomo, że sobie dogryzają życie. Marcin Koczywa, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień
0: jak
1: dobry.
0: Jak forma dzisiaj?
1: Dobrze, dobrze.
0: Ciepło, zimno.
1: Wiesz co, średnio, czyli
0: no
1: dobrze.
0: No właśnie.
1: Właśnie to po ostatnich upałach trochę nam się przyda. 40 stopni. Ja nie wiem, jakby w Warszawie tu wytrzymaliście w tym
0: spokojnie,
1: czasie. W Krakowie było trochę chłodniej.
0: Spokojnie.
1: Lubisz ciepło.
0: Bardzo.
1: No to wszystko jasne.
0: To wszystko jasne. Wysokie obroty u nas już za chwilę i też wszystko jasne.

0: 11. PRK Polskie Radio Kierowców, Kierunkowskaz, Marcin Koczyba. Zapraszam, dzień dobry.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: W ciągu dnia na niebie trochę chmur, ale też i więcej przejaśnień. Lokalnie pojawi się deszcz i to głównie na wschodzie, południu i w centrum. Tu też mogą pojawić się burze. Suma opadów deszczu do 10 mm, na północnym wschodzie do 15. Temperatura maksymalna od 18 na Pomorzu i na Podkarpaciu, około 21 w centrum, do 23 stopni na południu i zachodzie.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: Jedziemy razem. Oczywiście zachęcam Państwa do tego, żeby pisać, jak Wam się podróżuje, jaka pogoda i co pokazują termometry w Waszej okolicy. Dziś niedziela, to już wakacyjna, więc pewnie duży ruch na drogach będzie, a my będziemy Państwu towarzyszyć od rana do wieczora.

0: 10 minut po 11 w studiu Emilia Kleszczewska. Tak niedzielno, wiosenno-letnie wyglądasz dzisiaj. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. No bardziej tak chyba zimowo nawet, bo dzisiaj jest sama biel.
0: Z krótkim rękawem.
1: Bo sama biel.
0: A w ten sposób. No tak. Można to też tak ująć.
1: Interpretować na swój sposób. A ty, błękit dzisiaj.
0: Rowery.
1: Rowery.
0: Tak, wakacyjnie.
1: Wakacyjnie. Mhm. I patrzymy się w to niebo, jak wczoraj, tak?
0: Tak, jak wczoraj, niebieski tak.
1: Kolor.
0: Natomiast niebo jest przy tym niebieskie. Dobra, spokojnie chyba na drogach jeszcze, co? Czy już się coś zaczyna? Jakieś powroty?
1: Tak,
0: to
1: tutaj
0: za wcześnie.
1: Dostałam raport od Kuby, jak wygląda sytuacja na drogach. Coś się dzieje, ale powiedzmy, że jeszcze ta niedziela się tak nie zaczęła w pełni. Mm-hmm. I oby się nie zaczęła na drogach.
0: Dobrze. No to co? To jedziemy.
1: Jedziemy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Dobre informacje są na pewno z województwa śląskiego. Węzeł Pyrzowice do węzła Woźniki, 464 kilometr. Tam już mamy odblokowane właśnie te dwa węzły, a konkretnie jezdnie w kierunku Łodzi. Przypomnijmy, tam cztery samochody zderzyły się po godzinie 6. Jedna osoba została ranna i przez 3 godziny miały służby pracować właśnie na odcinku autostrady A1, ale te prace się wydłużyły. Zatłoczone i zakorkowane są trasy wojewódzkie numer 215 i 216 na Pomorzu, czyli widać, że jesteście na wakacjach i że rzeczywiście sporo samochodów tam jeszcze dojeżdża, nawet w niedzielę, w pobliżu Redy, Pucka i Władysławowa, ale także sporo samochodów obserwujemy w Chłapowie, Jastrzębia Góra, Karwia i Jastarnia oraz Jurata. Prace drogowe są na drodze krajowej numer 50 w okolicach Sochaczewa. Wolniej jedzie się na drodze krajowej numer 7 w pobliżu Łomianek i na drodze krajowej numer 61 na wysokości Zegrza. Ponadto remontowana jest droga krajowa numer 45 pomiędzy Opolem a Kluczborkiem. Na fragmencie mniej więcej 9-kilometrowym jezdnia jest zwężona, a prędkość ograniczona do 50 km na godzinę. A my czekamy na Wasze wiadomości, jak zawsze, lub też te głosowe, tekstowe. Można sobie oczywiście wybrać w aplikacji. Najlepiej, żebyście się nagrywali. O to Was jak zawsze prosimy, ale też dostępny jest nasz numer telefonu 22 513 11 11.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Panie redaktorze, wysokie obroty to mają nasze maluszki na Wielkiej Wyprawie Maluchów 2026. Gorąco pozdrawiają Norbert i Paweł i dwa słonie, Kostek i Temi. Termi. Załoga 32, turkusowy, 32-letni maluch. Też pozdrawiamy. Niech moc będzie z wami. Co ja mówię? Moc już jest z wami, bo wybrać się na taką wyprawę trzeba mieć ogromną moc w sobie.

PRK, Polskie Radio Kierowców, 20 minut po 11. Dziś powroty w wakacje się zaczęły, więc musimy być też przygotowani na to, że ruch na drogach będzie duży. Warunki drogowe mogą się pogorszyć. Trzeba o tym pamiętać, bo synoptycy zapowiadają również burze. No i te burze mogą troszeczkę nam dokuczać. W związku z tym trzeba być czujnym. Będziemy dzisiaj rozmawiać dużo o bezpieczeństwie, jak zawsze. W każdą niedzielę podsumowujemy w tym programie to, co w ciągu tygodnia się wydarzyło. Więc jeśli Państwo mają jakieś swoje przemyślenia, to proszę do nas pisać. Proszę do nas mówić, nasza aplikacja cały czas do waszej dyspozycji. Możemy porozmawiać. Numer telefonu 22 513 11 11. To gdyby ktoś chciał do nas zatelefonować, to można również to zrobić. Zachęcam, zapraszam do godziny 17:00.

0: 23 minuty po 11. 6 osób zginęło wczoraj na polskich drogach. W województwie pomorskim w wyniku dachowania samochodu zginęły 4 osoby. Życie straciło też 2 motocyklistów. Rano policja poinformowała o kolejnych 2 śmiertelnych wypadkach drogowych.
1: Dziś około 5 rano w Wólce Żabnej w powiecie staszowskim jedna osoba zginęła, a 4 zostały ranne, informuje Joanna Szczepaniak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Staszowie.
2: Kierujący pojazdem marki Volkswagen stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego zjechał z drogi i dachował. W wyniku zdarzenia 22-letni mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.
1: Do tragicznego wypadku doszło także w okolicach Miechowa. W miejscowości Podmiejska Wola samochód zderzył się z busem. Informował rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej kapitan Hubert Ciepły.
3: Po przybyciu na miejsce strażacy zastali osoby uwięzione w pojazdach. Jeden z uczestników zdarzenia, około 65-letni kierujący samochodem osobowym, był nieprzytomny. Strażacy natychmiast rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową, którą następnie kontynuował zespół ratownictwa medycznego.
1: Życia mężczyzny nie udało się uratować. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
0: Od początku wakacji na polskich drogach zginęło ponad 30 osób, a ponad 800 zostało rannych. Właściwie to nie trzeba tego komentować. No, zawsze mówimy o tym, żeby jechać bezpiecznie, żeby na siebie uważać. Też nie chcę tutaj szukać winnych, ale tak czy owak, róbmy z tym coś, uważajmy na siebie. Przy takiej pogodzie jak dzisiaj, zmiennej, kiedy jest raz słońce, raz deszcz, burza, grad, znowu słońce. Naprawdę trzeba być czujnym, robić przerwy w prowadzeniu samochodu. Nie są to łatwe wakacje. Mieliśmy falę upałów, takich prawie 40-stopniowych, więc szybkie odwodnienie, szybkie znużenie i zmęczenie. Teraz dla odmiany senność, no bo ciśnienie spadło w dół. To są wszystko warunki niesprzyjające podróżowaniu, dlatego trzeba podwójnie być czujnym w takich okolicznościach przyrody. PRK, Polskie Radio Kierowców, proszę do nas pisać.

0: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Zakazana owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazana owoc, proszę nie zrywaj, bo to wszystko pryśnie. Tak jest dobrze, kiedy łukiem na 2 metry cię ulicę mija.

0: Witam prowadzącego. Odpowiadając na jego apel, jaka jest u nas pogoda w drodze, więc lecimy z Niesiołowic w kierunku Żukowa, a później w kierunku wsi stołecznej Warszawa, no to informuję, że jest zachmurzenie pełne, ciągły deszcz i temperatura na zewnątrz 13 stopni i przypominam o włączeniu świateł mijania, bo to naprawdę pomaga w tych warunkach. Trzymajcie się, pozdrawiamy z trasy Grzesiek i Kinga. Pies Polon ze Skody. Na razie.
1: Na razie, pozdrawiamy. Co to jest i dlaczego, że ciągle trzeba o tych światłach przypominać, to ja nie wiem. Czy to jest niepamięć, cud niepamięci, jak śpiewał Staszek Sojka, czy jakiś inny cud, ale tak czy owak cudacznie.
2: Ja myślę, że to jest pamięć mięśniowa, jeżeli chodzi o światła, tak? Żeby włączać i wyłączać. Trzeba po prostu, wiesz, sobie wyrobić nawyk.
1: Dzienne się same zapalają, to nawyk. Po co będę coś robił, nie? A tu się okazuje, że trzeba. No dobrze, ruszamy na drogi. Emilia Kleszczewska zaprasza.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No a te korki się jednak pojawiają przed 12 w całej Polsce, więc robimy sobie taką wycieczkę od północy do południa. Zaczniemy od Gdyni, Gdynia Chważno. Dokładnie tam mamy korek na S7, który jest w kierunku Gdańska i to nie wszystko. Potem Gdynia Wielki Kack, widać, że jest zdarzenie drogowe zaraz za samym węzłem i to też korek, który ustawia się w stronę Gdańska i Pruszcza Gdańskiego. No a w samym Pruszczu Gdańskim i na wysokości Rusocina. Mamy też spore przewężenie nitki dokładniej za węzłem Gdańsk Południe i to również trasa, która prowadzi Was w kierunku Łodzi, więc rzeczywiście na Pomorzu sporo tych tras w tym momencie jest zajętych. A jeżeli chodzi o województwo zachodniopomorskie, to w Goleniowie mamy naprawdę poważną sytuację. Nie przejedziecie teraz przez S6, a także częściowo przez S3. To jest węzeł, który łączy te dwie trasy ekspresowe i tam też drogowcy służby zgłaszają, że mamy jakieś zdarzenie. Jeżeli jesteście na miejscu, obserwujecie, co się dzieje za Goleniowem, to oczywiście dajcie znać w aplikacji. I tutaj korek ustawia się w kierunku Szczecina, a jeżeli chodzi o Szczecin, to w Kołbaskowie, czyli przed przejściem granicznym w kierunku Niemiec też mamy dość spory korek, tam jest rzeczywiście ciaśniej. A tak to jeszcze chyba musimy zajrzeć sobie do Krakowa, bo tam naprawdę sporo się dzieje. Największy ruch jest przed węzłem w Balicach w obu kierunkach. No i ta nieszczęsna Zakopianka, tam prowadzone są prace drogowe i korek dzisiaj prawdopodobnie będzie przez cały dzień. To droga krajowa numer 7 oczywiście. Prace potrwają do godziny 20 dzisiaj, ale też nie zakończą się one akurat w niedzielę, tylko prace potrwają do 18 grudnia. Z tego, jak podaje komunikat Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a tam, jeżeli właśnie chodzi o przejazd, to planuje się prowadzenie ruchu dwoma pasami wyznaczonymi na prawej nowo wybudowanej jezdni w kierunku Myślenic. 22 513 11 11. Tutaj też możecie się nagrywać.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Czekamy na kolejne komunikaty.

0: RK, Polskie Radio Kierowców, 19 minut do godziny 12. Wchodzenie do lasów, które ucierpiały z powodu gwałtownych burz czy silnego wiatru, może być niebezpieczne, ostrzegają leśnicy. Zwykle przy lasach z powalonymi drzewami pojawiają się informacje o zakazie wstępu. Jednak, jak mówi Damian Grzybowski z Nadleśnictwa Babki w Wielkopolsce, nawet jeśli ich nie ma, to nie należy do takiego lasu wchodzić.
1: W takim lesie wśród drzew połamanych istnieje pełno naprężeń, które w każdym momencie mogą działać jak jakaś proca i naprawdę doprowadzić do nieszczęścia, więc my zawsze staramy się w takich miejscach wyłączyć możliwość wejścia do lasu, natomiast co odważniejsi czasami potrafią gdzieś próbować eksplorować takie tereny.
0: No właśnie, nie wiem, czy to jest odwaga, czy może coś innego, ale dobrze, porządkowanie lasu po burzach i wichurach to zwykle długi proces.
1: Wszystko kwestia skali. Jeżeli to jest olbrzymi kataklizm, no to czasami zajmuje nam rok, dwa, trzy, żeby to posprzątać. Na szczęście przez ostatnie parę lat takowych nie było.
0: Leśnik zachęca, by przed pójściem do lasu sprawdzić aktualne ostrzeżenia pogodowe. Oczywiście to wszystko jest bardzo ważne i chodząc w lesie w czasie takim po wichurach, po burzach, nawet jeśli jest posprzątane, to trzeba dobrze się rozglądać, bo czasem jakaś naderwana gałąź wisi czy konar i możemy sobie no niestety napytać biedy, więc bądźcie czujni, bądźcie ostrożni, uważajcie na siebie. Nie namawiamy, żeby nie chodzić do lasu. Las jest piękny i sam lubię tam chodzić, ale trzeba jednak ostrożność zachować. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 10 minut do 12. Emilia Kleszczewska zaprasza.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Już wcześniej wspominałam, że naprawdę spory ruch jest w województwie zachodniopomorskim i wiemy częściowo, co się dzieje. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że na drodze krajowej numer 25 na odcinku Bobolice-Biały Bura w pobliżu miejscowości Porost na 4 kilometrze samochód osobowy uderzył w autobus stojący na poboczu i tam wprowadzony jest ruch naprzemienny od 11. Te utrudnienia mają potrwać do 13, no ale właśnie widać, że korek tworzy się dość spory i to nie tylko na tym odcinku, bo jeżeli chodzi o Szczecin, no to spory ruch mamy przed samym Kołbaskowem, a w drodze do naszego zachodniego sąsiada. I też jeżeli jesteście na wysokości Goleniowa, S3 łącząca się z S6, tam też mamy spory korek i jest zdarzenie drogowe. Jeżeli chodzi o wiadomości od służb, to też jest dobra wiadomość. Droga krajowa numer 10 na odcinku Toruń-Płońsk, miejscowość Skępę, czyli województwo oczywiście kujawsko-pomorskie, 365 kilometr. Już nie ma ruchu naprzemiennego. Można przejechać i zarówno prawym, jak i lewym pasem, a tam po godzinie 7 zderzył się samochód osobowy z motocyklem i jedna osoba została ranna. Najpierw prace miały trwać do godziny 9, no ale jak widać, one się przedłużyły. Jeszcze na koniec zerkniemy, co się dzieje w województwie pomorskim, bo tam zdecydowanie nam się wydłuża ten korek. Przez S7, S6, tak naprawdę od samej Gdyni Chważno, przez Gdynię Wielki Kack, aż po sam Rusocin mamy spore przewężenia nitki w kierunku Łodzi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
5: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
6: To była reklama.

0: Jest 12 PRK, Polskie Radio Kierowców, kierunkowskaz, Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Do końca dnia zachmurzenie będzie zmienne. Trochę chmur, trochę deszczu, więcej przejaśnień, ale też i burze mogą się pojawić w różnych regionach o różnej porze, ale tego wszystkiego tak czy owak spodziewać się dzisiaj musimy. Temperatura maksymalna od 18 na Pomorzu i na Podkarpaciu, około 21 w centrum, do 23 stopni na południu. Nocą zachmurzenie małe i umiarkowane, czyli znowu podobnie, trochę właśnie przejaśnień, ale i deszcz i burze też mogą się pojawiać. Opady do 15 mm. Temperatura minimalna nocą od 9 na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 14 na południowym zachodzie i 15 na wybrzeżu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autopromocja.
3: Polskie Radio Kierowców i Wielka Wyprawa Maluchów razem już po raz czwarty.
4: Ruszyliśmy w trasę do Normandii, a potem po Polsce. Wy oczywiście jedziecie z nami.
3: Słuchajcie codziennych relacji z podróży od rana do wieczora na antenie, ale też w mediach społecznościowych Polskiego Radia Kierowców.
4: No to odpalamy i jedziemy przed siebie.
3: A śladem maluchów podążają Kuba Marcinowicz
4: i Michał Górski.
2: To była autopromocja.

0: 10 minut po 12 PRK, Polskie Radio Kierowców. Pora sprawdzić, co nowego na drogach. Niedziela, samo południe, czyli może się za chwilę zacząć duży ruch na drogach. Bądźcie czujni, uważajcie i słuchajcie Emilii Kleszczewskiej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No tutaj akurat właśnie muszę powiedzieć, że ten ruch rzeczywiście robi się coraz większy. Było dobrze do tej pory, do godziny 12, a teraz zwłaszcza na Pomorzu mamy już spore przewężenie tej S6 i to już od węzła Gdynia Wielki Kack, chociaż odblokował nam się już odcinek S7 w Gdyni Chważno. Tam nie obserwujemy większych problemów, jeżeli chodzi o przejazd, ale najpoważniejsza sytuacja jest od węzła Gdańsk Południe i tam na wysokości miejscowości Straszyn, jadąc w kierunku Rusocina, a dalej Łodzi, no mamy taki 4-kilometrowy korek. Jeżeli chodzi o to, czy tam doszło do jakiejś kolizji, zdarzenia drogowego, na razie nie mamy takich informacji. Tam też nie trwają prace drogowe, także czekamy na wiadomości wasze, ale też te od służb 22 513 11 11. Jeżeli chodzi o A1, to dalej w kierunku Torunia i Łodzi mamy spore przewężenie na wysokości miejscowości Lisa, gdzie prowadzone są prace drogowe, a jeżeli chodzi o sam środek, samo centrum Polski, Warszawa oraz Łódź, zaglądamy też i tutaj. I jeżeli chodzi o stolicę, to zaczyna nam się korkować S8, chociaż nie aż tak bardzo jeszcze, w kierunku Łodzi na wysokości Żoliborza i Marymontu. Pozostając jeszcze w okolicach Warszawy, no to droga krajowa nr 7, Dziekanów, Leśny, Łomianki, mamy spory ruch i to głównie ze względu na prowadzone prace drogowe. W Łodzi akurat jest czyściutko, między innymi też na trasie z Łodzi do Piotrkowa Trybunalskiego i z Piotrkowa do Tomaszowa, a tam przecież trwają prace drogowe na S8. Natomiast południe, Kraków, cały czas mamy dość spory korek na wysokości punktu poboru opłat w Balicach. No i Libertów, Gaj, Zakopianka w drodze do Krakowa. Tam raczej dzisiaj nie przejedziecie szybko. Trzeba doliczyć sobie kilkanaście minut na przejazd. Korek ma 4 km w tym momencie. Jest on dosyć gęsty. I na sam koniec, jeszcze pozostając na południu, trasa z Nowego Targu do Zakopanego i do Białki Tatrzańskiej. Mamy spory ruch na drodze krajowej numer 47. Szaflary, Bańska, Niżna. A do Białki to droga krajowa numer 49 i największy korek stawia się w samym Nowym Targu w drodze właśnie Białki, czy też Czarnej Góry i Bukowiny Tatrzańskiej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 20 minut po 12. Planując zagraniczne wakacje, warto przygotować nie tylko paszport i walizkę, ale także zapoznać się z przepisami celnymi, przypominają służby. Dlatego Ministerstwo Finansów opublikowało poradnik turystyczny 2026, w którym przypomina o najważniejszych zasadach obowiązujących osoby przekraczające granice Polski. Poradnik zawiera informacje dotyczące wymaganych dokumentów, zasad kontroli granicznej i celnej, limitów na przewóz towarów oraz bezpiecznego podróżowania poza Unię Europejską. Zawiera również wskazówki dotyczące przewozu zwierząt domowych. Jak mówiła Ewa Markowicz z Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, wielu turystów zabiera do kraju muszle lub fragmenty rafy koralowej. Część osób przywozi także szczepki roślin do zasadzenia. Takie działanie jest nielegalne, podkreśla Ewa Markowicz.
1: Jeżeli zwiedzają różnego rodzaju parki krajobrazowe, to są tam gatunki roślin, które są egzotyczne, które są pokazane do oglądania, a nie do tego, żeby tą szczepkę przysłowiową sobie urwać. A druga rzecz to są właśnie różnego rodzaju muszle i wyroby ze skór, na przykład krokodyla. To są takie najczęstsze rzeczy.
0: Ministerstwo Finansów restrykcyjnie precyzuje, ile papierosów i jaką ilość alkoholu możemy przywieźć do kraju, dodała Ewa Markowicz.
1: Jeśli chodzi o wyroby tytoniowe, to w przypadku drogi morskiej i powietrznej, no to możemy przywieźć sztangę tych papierosów. W przypadku drogi lądowej tylko dwie paczki. Z alkoholem powyżej 22%, to też w przypadku tej drogi morskiej i powietrznej litr przysługuje nam na osobę.
0: Sztanga to oczywiście jest taka większa paczka, w której mieści się, nie wiem, 10 czy 20 sztuk zapakowane razem. Sztanga, dawno tego słowa nie słyszałem. Szczegółowe informacje znajdują się w poradniku turystycznym 2026, dostępnym na stronie Krajowej Administracji Skarbowej Ministerstwa Finansów oraz na portalu granica.gov.pl. Trzeba uważać, co się przywozi, bo nawet niewinna muszelka może okazać się takim dużym kłopotem, jak przysłowiowa szczepka rośliny. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, państwo do nas piszą. Gdańsk, południe korek do bramek na autostradę, napisała Gosia. Pozdrawiamy panią Gosię i szczęśliwej podróży życzymy. A w studiu już Emilia Kleszczewska, która cały pakiet pozostałych informacji przyniosła. Tak?
1: Która też będzie mówić, że rzeczywiście dużo w Gdańsku się dzieje, bo tam chyba największy korek, no i na tej Zakopiance, czyli północ, południe, ale to chyba znaczy, że się świetnie bawimy na wakacjach.
0: Tak jest, podróżujemy i to sporo, więc proszę słuchać uważnie, bo dzisiaj to oczywiście taki dzień znowu powrotów, wyjazdów, niedziela w wakacje, to zawsze jest właśnie dzień wzmożonego ruchu na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I tak, nasza słuchaczka ma stuprocentową rację. Jest korek w Gdańsku i w okolicach Gdańska, a największy zator już tak naprawdę tworzy się na S6 na wysokości Straszyna i ten korek mamy do Rusocina, więc jeżeli chodzi o długość tych utrudnień, to już sprawdzamy, to jest 6 kilometrów, więc rzeczywiście tam dużo samochodów ustawia się już teraz. Najlepiej ominąć na przykład drogą wojewódzką numer 221 lub też drogą wojewódzką numer 222. Życzymy powodzenia na trasach w województwie pomorskim. Tym bardziej, że tutaj jeszcze S7 korkuje nam się od węzła Gdańsk Południe, a w kierunku Nowego Dworu Gdańskiego. To odnośnie północy, a teraz przypomnimy sobie właśnie jeszcze, że w Krakowie dość sporo samochodów cały czas ustawia się na wysokości Libertowa i miejscowości Gaj w kierunku Krakowa, gdzie przez cały dzień będą te utrudnienia. Tam trwają przebudowy. Też dzisiaj, ale i w kolejnych dniach trzeba uzbroić się w cierpliwość. Szaflary, Bańska Niżna, Biały Dunajec. Widać, że dojeżdżacie do Zakopanego drogą krajową numer 47 od Nowego Targu i tam też mamy naprawdę bardzo, bardzo ciasno. A w samym Zakopanem mniejszy korek niż wczoraj, chociaż ruch jest delikatnie wzmożony na ulicy Nowotarskiej przed Rondem Solidarności oraz w Alei 3 Maja. Przypominamy także, że są wiadomości od naszych służb. Droga krajowa numer 25, odcinek Bobolice Biały Bór w pobliżu miejscowości Porost, to województwo zachodniopomorskie i 4 kilometr, gdzie samochód osobowy uderzył w autobus stojący na poboczu i te dwa samochody zajmują teraz krajówkę. Od godziny 11 wprowadzony jest ruch naprzemienny i te prace powinny zakończyć się około godziny 13.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jedziemy dalej razem. Przypominam, można do nas pisać, można też nagrywać informacje dźwiękowe w naszej aplikacji. Zachęcam. Jedziemy.

0: Tam, taradam, dam. PRK, Polskie Radio Kierowców, 20 minut zostało do 13. Wielka wyprawa maluchów cały czas jedzie, a w niej nasz zespół, o którym już Państwo nawet pisali dzisiaj do nas, Kuba Marcinowicz, Michał Górski. Witajcie, dzień dobry.
1: Dzień zespół dobry. Wita.
2: Dzień dobry, witamy i od razu pytamy, o co o nas piszą.
0: No piszą o was, że was widzieli.
2: A, no to tak.
0: Ale też był taki wpis, że to profesjonalna obsługa.
1: O, proszę.
0: Tak, że to jest profesjonalny zespół, który tam jedzie. Nawet wasze auto opisywali. Także jesteście zauważalni w tym gąszczu maluchów.
2: I zmierzamy sobie z tymi maluchami do Le Mans.
0: Le Mans,
2: to jedyne,
0: mon Dieu.
2: Właśnie to dobrze wychodzi po francusku nam. Gorzej wychodzą nam inne miejscowości. I teraz tak dla odmiany jedziemy do Le Mans, a jesteśmy w miejscowości Les Manas.
3: Nie próbuj zgadywać.
2: Nie będę zgadywał.
0: To wiem, znam to.
3: To jest loteria.
2: Tak jest, nie będę robił z siebie, nie będę się kompromitował po prostu. Natomiast ciężko nam idą te miejscowości i wymienianie ich, więc jakby pomińmy w ogóle może ten wątek. Jedziemy z maluchami razem w zespół. Zbliżamy się oczywiście do Normandii. To jest cel naszej podróży. Jutro ten cel uda się osiągnąć.
3: Tego etapu europejskiego.
2: Tak jest, dokładnie. Później logistyczne, niesamowite przedsięwzięcie, bo w ogóle cała wielka wyprawa maluchów to jest naprawdę kawał logistycznej roboty. I myślę, że nie jedna firma spedytorska złapałaby się za głowę i powiedziała, tego nie da się zrobić. A tu proszę bardzo, jednak. Jedziemy oczywiście pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych. Promujemy bezpieczeństwo. Dużo o tym bezpieczeństwie rozmawiamy. Natomiast wracając do tej logistyki, to przedsięwzięcie dnia jutrzejszego będzie niezwykle skomplikowane, bo trzeba będzie zapakować wszystkie maluchy na lory. To proszę sobie wyobrazić, 72 maluchy. Na jedną lorę wchodzi około chyba 13 samochodów.
3: Tych małych, tak, ale pamiętaj, że to nie tylko maluchy trzeba
2: właśnie
3: zabrać.
2: Właśnie. I te lory ruszą w kierunku Warszawy, a cała ekipa zostanie zapakowana i dopchnięta kolanem do samolotu i wróci na warszawskie lotnisko Warszawa-Okęcie. Tam wylądujemy i tam...
3: Przegrupowanie,
2: tak
3: szybkie...
2: jest.
3: Przygotowanie i start do etapu polskiego, więc rzeczywiście zbliżamy się do końca etapu pierwszego, bardzo przyjemnego, bo pogoda tutaj nas rozpieszcza. Jak już nie możemy tych nazw miejscowości wymawiać, to porozmawiajmy chwilę o pogodzie. 30 stopni dzisiaj, mieliśmy różne przygody, bo na te przełęcze w Alpach to i 14 stopni i śnieg można było dotknąć, a teraz no upał i żar leje się z nieba.
2: I bardzo nas to cieszy i w związku z tym oczywiście każdy właściciel i posiadacz malucha, każda załoga marzy o tym, żeby usiąść na chwilę w klimatyzowanym pojeździe. Ale jest jeden rodzynek na całej tej trasie, którą pokonujemy. Jeden wyjątkowy maluch, tak bardzo przerobiony, że o wyposażeniu długo by rozmawiać. A na pewno będziecie tym zaskoczeni, bo ten Fiat 126P dokładnie ma klimatyzację.
4: Słuchaj, uznaliśmy, że zamiast koła będzie skraplacz klimatyzacji. Są teraz takie dostępne dla ciężarówek chińskie opcje dla klimatyzacji postojowych i zaimplementowaliśmy ją do malucha.
2: Czyli chcesz mi powiedzieć, że masz chyba jedynego w historii malucha, który ma klimatyzację?
4: Nie wiem, czy jedynego w historii, ale takowy jedzie w stawce, tak.
2: Jaką temperaturę udało wam się uzyskać? Czyli zamykacie sobie okna i jedziecie jak normalnym, cywilizowanym samochodem?
4: Do 30 stopni na zewnątrz, owszem. W tych ekstremalnych upałach, no to raczej ona nie daje.

0: aż tak rady, bo nie jest typowo napędzana paskiem, jednak to napędzanie elektryczne nie jest chyba tak wydajne. No i też trzeba pamiętać, że no te czerpnie powietrza w bagażniku malucha z przodu nie są tak idealne, chociaż wyjęliśmy uszczelki tu z przodu, jak możesz zauważyć, żeby trochę więcej tego powietrza wpadało. Było trochę gorzej, jak nam z dodatkowego kanistra paliwo wyciekało, bo troszeczkę byliśmy odurzeni tą klimatyzacją. No ale poza tym jest naprawdę okej, wspomaga na pewno.
1: No dobra, ale rozprowadzenie tego zimnego powietrza to jest ta rura? To tędy idzie?
0: Słuchaj, wykorzystaliśmy normalne kanały maluchowskie, natomiast one są faktycznie zwężane, więc dodaliśmy dodatkową pod nogi kierowcy.
1: Po prostu mega, czyli obliczałeś, jak bardzo zwiększyło się spalanie?
0: Spalanie w ogóle, natomiast zwiększyliśmy faktycznie, bo trzeba pamiętać, że mamy silnik 1266 koni i to nam też pozwoliło, dlatego nie mamy wystarczającą ilość prądu, bo w zwykłym maluchu by go nie wystarczyło. Zamontowaliśmy mocniejszy, wydajniejszy alternator, 105 amper, no i na razie to daje radę.
1: Czyli to nie dość, że to jest maluch z klimatyzacją, to z zupełnie innym silnikiem.
0: Zupełnie innym silnikiem, od Fiata Punto, z hamulcami od Deutico, tarczowymi, także z piątym biegiem dodatkowo, takim troszeczkę też no, specjalnie sprowadzonym z Włoch. No, wyje jak jedynka w maluchu ta piątka i tak naprawdę nie zawsze chcemy ją używać, bo ten akustyczny walor jest no, taki mocny. Ale faktycznie daje takimi momentami, kiedy mamy jakiś ten dolot tą S-ką, no to pozwala troszeczkę obniżyć te obroty.
1: Czyli ile maksymalnie można polecieć tym maluchem?
0: Odważyliśmy się na polskiej autostradzie jechać 140, tyle ile można.
1: A najlepsze jest to, że jak tak zaglądam sobie do środka, tutaj się nic nie zmieniło.
0: No taki to jest sleeper, tak nic nie widać, chociaż z przodu powiem Ci szczerze, że wlot do tej chłodnicy z kablarza klimatyzacji wykorzystaliśmy te kratki z tylnej klapy malucha, żeby zachować go w klimacie, ale to go troszeczkę zdradza.
1: No to wielkie gratulacje, fantastyczna sztuka, jedzie na wielkiej wyprawie maluchów.
0: Dziękujemy, staramy się jak możemy.
2: Marian, to jest jakby luksusowo.
3: Jest z wami Marian?
1: Mariana jeszcze nie ma, będzie na polskiej edycji Wielkiej Wyprawy Maluchów, czyli oczywiście Cyber Marian, który zawsze siedzi na fotelu pasażera i próbuje przez swoje ślipia i przez swoje specjalistyczne okulary dostrzec, gdzie jest. Ale to dopiero w polskiej edycji, więc dawkujemy te przyjemności i budujemy napięcie. No ale niesamowity ten maluch, naprawdę coś niesamowitego.
3: No i silnik 1200. To już nie są przelewki.
4: Ale tam jest tyle legend w jednym, bo kto to pamięta? Tico, Punto, to wszystko tam zostało po prostu
1: pospadane. Chińska klima.
3: Czyli taki wielorasowy, tak?
4: Zdecydowanie na to wychodzi, no ale jedzie i nie psuje się i naprawdę cały czas w czubie, w peletonie widać ten samochód i tam chyba najbardziej zrelaksowani i wypoczęci ci załoganci akurat z tego samochodu, no bo reszta jednak no, kombinuje inaczej, to znaczy jeziorka, przerwy, co chwilę widać, słychać na radiu, bo każda grupa jak się zatrzymuje, musi to meldować, żeby serwis też odpowiednio spowolnił swój przejazd, żeby rzeczywiście zamykać całą stawkę tymi samochodami serwisowymi i lawetami, na wszelki wypadek oczywiście, no i się kąpią, chłodzą, zatrzymują na kawę, dużo jest tych przerw, natomiast no, ten czerwony leci w czubie.
1: To ja tylko jeszcze dopowiem na koniec, że Wielka Wyprawa Maluchów to oczywiście zbiórka pieniędzy na dzieci poszkodowane w wypadkach drogowych i już prawie zbliżamy się do 1 miliona, więc idzie nam całkiem nieźle, trzymajcie za nas kciuki, oczywiście więcej informacji można znaleźć w internecie. Przeróżne aukcje, przeróżne inicjatywy. Przypominamy, że każdy maluch to jest pucha dla malucha, czyli każdy maluch, każda załoga zbiera, czyli jeśli się daną załogę lubi zdecydowanie bardziej, to można dać więcej. Jak się lubi mniej, to można też dać więcej.
4: Serwis ma swoją puchę. Tutaj każdy zaangażowany rzeczywiście stara się pomóc po swojemu. No i to grosz do grosza i rzeczywiście zbierają się coraz większe środki.
3: Bo to i tak na końcu trafia do jednej puli i tak na końcu trafia do tych, którzy tych pieniędzy potrzebują, czyli dla dzieci, dla których te pieniądze są zbierane. Panowie, my się słyszymy po 14 podobno, tak?
1: Z ogromną radością.
3: Obiad będzie, słyszałem. A co tam we Francji podają?
1: Wodki kulinarne, oczywiście to jest nieodłączny element tej wyprawy, mam wrażenie. To jest w ogóle coś niesamowitego, bo zawsze właśnie w porze obiadu, zawsze prędzej czy później pojawi się ten temat, a co dzisiaj było na obiad? No dobrze, więc będziemy kontynuować tę naszą już maluchową tradycję. W takim razie do usłyszenia po 14.
3: Bardzo wam dziękujemy. Kuba Marcinowicz i Michał Górski.
1: Do usłyszenia.

0: 10 minut do 13 PRK, Polski Radio Kierowców. Ponownie zaglądamy na drogi, tym razem polskie drogi. Emilia Kleszczewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A na tych polskich drogach też dzieje się całkiem sporo. Na S2 wiemy, że między węzłami Konotopa i węzłem Opacz, czyli w samej Warszawie, a dokładniej w Alejach Jerozolimskich, na 458 kilometrze zasłabł kierowca samochodu ciężarowego. Zablokowany mamy prawy pas w kierunku Terespola od 12.30. Na miejscu oczywiście działają służby, na pewno są też służby ratunkowe i do 15 tam mogą trwać utrudnienia w Warszawie, także warto rzeczywiście omijać S2. Natomiast droga krajowa nr 25 to już odblokowana trasa na odcinku Bobolice-Biały Bór w pobliżu miejscowości Porost. Na 4 kilometrze samochód osobowy uderzył w autobus stojący na poboczu i od 11 te dwa samochody zajmowały rzeczywiście drogę krajową nr 25. Tam był możliwy przejazd, ale tylko jednym pasem. Teraz całość drogi krajowej nr 25 jest już dla Was dostępna. A jeżeli spojrzymy sobie na to, co się dzieje w Polsce i gdzie rzeczywiście mamy największe utrudnienia z przejazdem, no to cały ten odcinek od Gdyni przez Gdańsk i Grudziądz aż po sam Toruń przysporzy dzisiaj kierowcom naprawdę sporo problemów. Największy zator chyba, już można tak to nazwać, mamy za węzłem Gdańsk Południe, zaczynając od miejscowości Straszyna, kończą na Rusocinie, czyli to już są 4 kilometry, jeżeli chodzi o długość utrudnień. Dalej, jeżeli jedziecie do Torunia, to spotkacie utrudnienia na wysokości miejscowości Warlubie. Tam są prowadzone prace drogowe w obu kierunkach. Lisewo, miejscowość, też ustawia się gęsty korek i przed Toruniem na autostradzie A1 niewielkie spowolnienia są w kierunku Łodzi. Na koniec przypominamy, że cały czas spore utrudnienia są na węźle w Balicach, czyli województwo małopolskie, oraz nie przejedziecie na pewno przez najbliższy czas przez Libertów, to Zakopianka w kierunku również Krakowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK Polskie Radio Kierowców, jest 13. Kierunkowska z Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplej w Raciborzu i w Terespolu 20 stopni, czyli szału nie ma. W Krośnie 13 stopni i to jest miejsce najchłodniejsze, a tamte to najcieplejsze były. Do końca dnia zachmurzenie będzie większe, mniejsze, przejaśnienia, także przelotne opady deszczu i burze i tego musimy się spodziewać. Temperatura maksymalna od 18 na Pomorzu i na Podkarpaciu, około 21 w centrum, do 23 na południu i zachodzie. Noc bez większych zmian, nadal zachmurzenie zmienne z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Tak będzie do rana, a temperatura minimalna od 9 na północnym wschodzie, w rejonach podgórskich do 14, a na południowym zachodzie do 15 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jedziemy dalej. Przypominam, aplikacja cały czas do Państwa dyspozycji. Można do nas pisać lub też mówić. Ciekawe, czy mają Państwo jakieś ulubione danie kuchni francuskiej, bo o tej kuchni francuskiej trochę wspomnieliśmy przy okazji wyprawy maluchów, więc może ktoś coś podpowie, bo chyba kuchnia francuska w Polsce jakoś tak bardzo się nie przyjęła. Chińska, koreańska, nawet wietnamska. Że nie wspomnę o amerykańskich burgerach. A tymczasem może we Francji jest coś ciekawego i warto by o tym opowiedzieć trochę szerzej. Więc zachęcam.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 10 minut po godzinie 13. Pozdrowienia dla całego PRK z prawego fotela superwizora grupy R4 Norbert. Pozdrawiamy pana Norberta, szerokości życzymy i no, rozumiem, że chodzi oczywiście o wyprawę maluchów, ja też, o której tutaj, dziś rozmawiamy.
1: Tak, ja tylko chciałam powiedzieć, że ja też z prawego fotela pozdrawiam, bo jestem po prawej, ty na środku, także...
0: A kto jest po lewej? Kto tu prowadzi? Maja Wasilewska, wiadomo, kto jest dzisiaj kierowcą. No naszego bolidu. No dobrze, to co, jedziemy dalej. Zaglądamy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A pozdrowić chcemy chyba szczególnie kierowców w województwie pomorskim i życzyć im cierpliwości, bo naprawdę spory korek jest na wysokości Pruszcza Gdańskiego i Straszyna, czyli S6, jeżeli jedziecie do Torunia. Cały czas powtarzamy tą informację, ale tutaj sytuacja się nie zmienia. Korek ma tam 5 kilometrów. No i rzeczywiście akurat jeżeli chodzi o ten odcinek, to tam nie zdarzyło się nic prawdopodobnie. Nie mamy żadnych informacji od służb i też nie prowadzone są prace drogowe, ale z jakiegoś względu ten korek cały czas rośnie. Prosimy was o informacje, jeżeli jesteście na miejscu. Dostępna jest aplikacja. Dalej, przed Grudziądzem mamy korek w miejscowości Warlubie i Rulewo. Zwłaszcza jeżeli jedziecie do Gdańska. Ta nitka stoi na wysokości miejscowości Rulewo. No i tam trwają prace drogowe. I jadąc dalej w miejscowości Lisewo, nic się także nie zmienia. Mamy zdarzenie drogowe, o czym informują nas kierowcy na mapach i trwają przebudowy. To autostradowa jedynka dosłownie przed samym Toruniem, a obwodnica Krakowa zaczyna nam się robić coraz większy ruch od węzła Kraków Południe w kierunku Balic. No i w samych Balicach na wysokości punktu poboru opłat postoicie kilkanaście minut dłużej w obu kierunkach, czyli do Krakowa, ale też jeżeli zmierzacie do Katowic. Nic się nie zmienia w Libertowie, w miejscowości Gaj. Może tutaj dzisiaj się powtarzam dość mocno, ale warto przypomnieć, że korek ma tam 4 kilometry i nie przejedziecie praktycznie do godziny 20, jeżeli chodzi o te utrudnienia, bo tam trwają przebudowy Zakopianki i dlatego tworzy się dość spory ruch na tym odcinku. Na koniec także wiadomość, o której mówiłam już wcześniej, droga krajowa numer 47, Szaflary, Bańska Niżna. Trzeba doliczyć sobie więcej czasu na dojazd do Zakopanego, a także do Białki Tatrzańskiej, czyli na drodze krajowej numer 49, gdzie przejeżdżacie dłużej przez Nowy Targ.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

PRK, Polskie Radio Kierowców, 19 minut po 13. Ministerstwo Infrastruktury szykuje największą od lat reformę systemu szkolenia i egzaminowania kierowców. Projekt nowelizacji ustawy o kierujących pojazdem odchodzi od egzaminowania pod test na rzecz realnych umiejętności. Zmiany będą wprowadzone etapami od 2027 do 2029 roku, a ich skala obejmie zarówno kursy, jak i egzaminy państwowe oraz zasady funkcjonowania ośrodków szkolenia kierowców. Czy plac manewrowy zniknie z egzaminu na prawo jazdy? O tym Andrzej Łapa, instruktor techniki.

0: nauki jazdy, instruktor nauki jazdy. Rozmawiał z nim na antenie Polskiego Radia Kierowców Robert Killen.
1: Rewolucja, jeżeli chodzi o egzaminowanie na prawo jazdy. Andrzej Łapa, instruktor nauki jazdy z nami w Wysokich Obrotach. Dzień dobry, Andrzeju, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam słuchaczy Polskiego Radia Kierowców.
1: Mówiliśmy o tym już wielokrotnie, z zapowiedzi były. Ministerstwo Infrastruktury szykuje reformę, ma nie być wkuwania testów, ma nie być placu manewrowego, mają stawiać na realne umiejętności w ruchu drogowym. I teraz już podobno już znamy jakieś konkrety, prawda?
2: Tak, znamy konkrety. Oczywiście plac manewrowy znika, tak jak było zapowiadane, znika z egzaminu kategorii B i kategorii B1, ale też tutaj coś, co było wspomniane przez ministra, ale to nie było tak nigdy klarownie wypowiedziane. W ramach tej reformy znika też, można powiedzieć, częściowo plac dla reszty kategorii, ponieważ jeśli mamy kategorię C, kategorię A, czyli na motocykle czy ciężarówki, zaliczymy plac manewrowy, a na mieście otrzymamy wynik negatywny z jakiegoś powodu, będziemy mogli zacząć następne podejście od razu w ruchu drogowym. Nie będziemy przychodzić do placu. Wyjątek będzie oczywiście w takiej, w której w ruchu drogowym egzamin zostanie przerwany, czyli to będzie poważne wykroczenie. Czerwone światło, stop i tym podobne. Ale kiedy to będzie dwa błędy, które zakończą nam egzamin wynikiem negatywnym, dwa błędy w tym samym zadaniu egzaminacyjnym, to zaczynamy od razu w ruchu drogowym i teraz mówimy właśnie o każdej kategorii C, A, D i tym podobne, natomiast przy kategorii B oczywiście placu w ogóle nie będzie.
1: Rozumiem, czyli te zadania jazda po łuku, górka, ruszanie pod górkę będą realizowane w ruchu drogowym, tak?
2: Można tak powiedzieć, tak, ponieważ bardzo dużo takich komentarzy się pojawia, że przecież taką osobę trzeba zweryfikować, czy ona potrafi cofać po łuku. No ale przypomnijmy, że my dzisiaj już realizujemy takie zadanie w ruchu drogowym. Zawracamy z wykorzystaniem biegu wstecznego w jakiejś bramie, w jakiejś drodze wewnętrznej po prawej, po lewej. Tam trzeba wjechać i wycofać po łuku. Więc my już to realizujemy, więc tak będzie to sprawdzane tak naprawdę w ruchu drogowym i to już dzisiaj jest sprawdzane, więc... Ten plac manewrowy, tak jak już zawsze powtarzałem i powtarzać będę, to są sztuczne wymagania w sztucznych warunkach.
1: No rozumiem. No dobrze, no to już my wiemy, placu manewrowego nie będzie. Czy ten plac manewrowy był całym złem, jeżeli chodzi o egzaminowanie i uczenie w ogóle jazdy w ramach kursu na prawo jazdy? Czy coś jeszcze się zmienia? Wiem, że te pytania ma być ich mniej i mają być mądrzejsze, to znaczy te pytania mają sprawdzać, czy rzeczywiście kursanci wiedzą, po co są na tym kursie.
2: Ja może odpowiem na pierwsze pytanie. Czy ten plac był całym złem? Ten plac był symbolem zła, który właśnie się, które zło kończymy. Natomiast idąc do drugiego pytania, jeszcze pomijając pytania na egzaminie państwowym, rewolucja jest taka, że resort chce, by kursanci, kandydaci uczyli się według podstawy programowej jak w Szwecji, jak w krajach skandynawskich. Projekty, oprócz projektu ustawy są też oczywiście tam oceny skutki regulacji i teraz w tym dokumencie jest napisane właśnie, że centrum egzaminowania, które ma powstać, ma opracować i opublikować podstawy programowe szkoleń dla kandydatów na kierowców, dla instruktorów i dla egzaminatorów. To będzie naprawdę duża rewolucja, bo w końcu określimy cele, bo tak naprawdę dzisiaj nie mamy żadnych podstaw programowych kształcenia tych przyszłych kierowców. I centrum egzaminowania w końcu ma to określić. I co jest bardzo ciekawe, to będzie się opierać na takim modelu GDE, który jest właśnie rekomendowany przez Komisję Europejską i on już jest wdrożony w Norwegii, Finlandii, Szwecji. Czyli naprawdę będziemy starać się kształcić tych kierowców tak, żeby oni po pierwsze oczywiście opanowali pojazd, jazdę w ruchu drogowym, ale też żeby oni tak naprawdę wiedzieli, jak dostosować, jak znać siebie w tym ruchu drogowym, czyli żebyśmy wykształcili u nich taki jakby poziom świadomości tych cech osobowości tego kandydata, ale też styl życia ma kluczowy wpływ
1: no
2: na
1: właśnie,
2: poruszanie się.
1: No właśnie, styl życia w Skandynawii jest trochę inny niż styl życia w Polsce czy w Niemczech. Tam jest mniej ludzi w ogóle, mniejsze korki, mniej autostrad. Być może niektórzy są zdziwieni, ale taka jest prawda. Dlaczego akurat ze Skandynawii przejmujemy te rzeczy, a nie na przykład, nie wiem, od kierowców szkolonych w Niemczech?
2: Ponieważ w Szwecji, w krajach skandynawskich ten model jest bardzo rozwinięty. Są wieloetapowe szkolenia. Więc model, który się sprawdził, bo przypomnij, że kraje skandynawskie są oczywiście jednym z najbardziej

0: bezpieczniejszych i z kolą bardzo dobrych kierowców. Dlatego powinniśmy czerpać od nich akurat wzorce. Od naszego zachodniego sąsiada w Niemczech też są dobre przepisy, ale musimy pamiętać, że musimy też dostosować te szkolenie w Polsce do naszych polskich warunków. Oczywiście nie możemy kopiować wszystkiego 1:1, dlatego to, że będzie ta podstawa programowa opierała się o ten model GDE, to jest dopiero taki początek tego wszystkiego. Przede wszystkim to jest nastawione na to, żeby ten kandydat jeździł świadomie, bezpiecznie, a nie uczył się na pamięć, jak
1: rozumiem. Kierownicą. Rozumiem. Czyli nie wkuwanie, a tak naprawdę zrozumienie, dlaczego jesteśmy na drodze. Taki cel przyświeca tym, którzy tworzą tą podstawę programową, o której Andrzej mówił, Centrum Egzaminowania. Powstaje w ramach Instytutu Transportu Samochodowego, jeżeli dobrze pamiętam, prawda?
0: Tak, dokładnie. Dokładnie. I to będzie, tam będą pracownicy, którzy będą etatowymi pracownikami, bo przypomnijmy, że Centrum Egzaminowania to będzie takie ciało, które będzie odpowiedzialne za cały ten proces szkolenia egzaminowania. Oni będą wyznaczać kierunek, w którym to ma pójść. Mhm. Dzisiaj pytania na przykład do egzaminu teoretycznego zatwierdza minister, a teraz odpowiedzialność przejmie za to Centrum Egzaminowania. Oni będą układać pytania, będą mieli też radę konsultacyjną, która będzie im doradzać. Takie ciało po prostu społeczne, które będzie doradzać i sprawdzać, czy to wszystko ma sens. Mhm.
1: Będzie. To często używane słowo przez Andrzeja. Właśnie kiedy to będzie, kiedy ta podstawa programowa wejdzie w życie, kiedy poznamy te pytania, kiedy ta reforma rzeczywiście, kiedy kierowcy będą uczyli się i potem zdawali egzamin według tej nowej zasady. O tym z Andrzejem Łapą będę rozmawiał za parę minut.
2: No i Państwo będą mogli tej rozmowy też posłuchać, a na razie uwaga od naszego słuchacza. Dwa wypadki na drodze ekspresowej S3 za Zieloną Górą w stronę Gorzowa Wielkopolskiego. Pierwszy 185 km, a drugi 186. Korek około 1 km. Pozdrawiają Karol, Janek i Aleksandra. Też pozdrawiamy, dziękujemy za info. No i proszę pamiętać o naszej aplikacji. Można informować innych, którzy na drogach. To bardzo ważne.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Witam pana redaktora. Kiedy jakaś zagadka, pozdrawiam. Rafał ze Skanii. Ja mogę powiedzieć tyle. To było oczywiście pytanie do naszego kolegi Roberta Killena. Robert będzie jutro. A ja mogę zadać zagadkę. Gdzie jest słonko, kiedy śpi? Może ktoś z państwa wie. Więc proszę bardzo.
1: Ja już mam odpowiedzieć?
0: No nie, czekaj. Zostawmy szansę. Dajmy szansę naszym słuchaczom. Dokąd tupta nocą jesz? To jest druga zagadka. Też
1: i co było pierwsze?
0: Problem.
1: Kura czy jajo?
0: Zagadki w jednym.
1: To są takie, wiesz, duże pytania, bym powiedziała,
0: filozoficzne
1: więc najbardziej jestem ciekawa tej kury. A ty byś co powiedział, kura czy jajo najpierw było?
0: No nie wiem, nie znam odpowiedzi.
1: Ja bym powiedziała, że kura.
0: Świat się z tym bardzo męczy już od lat, więc jeśli ktoś z państwa zna odpowiedź, dajcie znać koniecznie. A my znamy odpowiedź, co słychać na drogach. Zaprasza Emilia Kleszczewska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: 20 minut temu, ale też i wcześniej mówiłam, że korek jest w Libertowie na Zakopiance w drodze do Krakowa. No i jest dalej, chociaż tam teraz mamy jeszcze zdarzenie drogowe. Niestety, taka wiadomość jest na mapach od kierowców, także czekamy też na wasze wiadomości i na informacje od służb. Korek w Libertowie ma już 5 kilometrów. Dawno nie mówiliśmy, co się dzieje na Pomorzu, ale nie w Gdańsku i w Gdyni, chociaż też mamy spory ruch tam na S6 i na S7, ale mowa tutaj też powinna być o, i więcej słów powinniśmy powiedzieć, o Chłapowie, o Władysławowie, o Rozewiu, o Jastrzębiej Górze i o Karwi. Te wszystkie miejscowości to droga wojewódzka numer 215 i jeżeli chodzi o największy korek, to jest on w Karwi w obu kierunkach, czyli jeżeli jedziecie do Jastrzębiej Góry, czy też na przykład do Lubiatowa. To a propos tych pomorskich tras, a jeszcze zaglądamy sobie do Torunia, do Grudziądza. Cały czas dość spory ruch jest w miejscowości Warlubie i Lisewie, to autostradowa jedynka. A także nie zakończyły się prace na S2, węzeł Konotopa do węzła Opacz, czyli w samej Warszawie, w Alejach Jerozolimskich, na 458 kilometrze. Jak informują drogowcy, po 12.30 kierowca samochodu ciężarowego zasłabł i został zablokowany prawy pas w kierunku Terespola. Cały czas nie można nim przejechać. Te utrudnienia mogą potrwać jeszcze do godziny 15.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Mój 5-letni syn nie miał wątpliwości. Pierwsze było jajo. Dlaczego? Bo to było jajo dinozaura.
1: A, że jajo, czyli dinozaur to... najpierw był dinozaur, a potem była kura.
0: Przodek kury, tak.
1: Przodek kury.
0: Tyrannosaurus rex podobno dzisiaj to jest właśnie kura.
1: Czyli
0: taka,
1: my
0: co jajka znosi.
1: Jemy dinozaury na obiad na przykład?
0: No tak by z tego mogło wynikać, że się przekształcił dość niefortunnie ten król epoki.
1: A ja uważam, że kura. No bo jednak powiedzmy tak patrząc pod kątem literatury, no to jak było wszystko stworzone, no to najpierw były stworzone zwierzęta, a nie
0: czyli, że to jajko
1: jaja.
0: ktoś musiał wysiedzieć.
1: No powiedzmy tak,
0: tak
1: że no, też stwórca, ujmijmy to tak, czyli była zebra, była żyrafa, no to też była kura po prostu.
0: No dobra, może państwo mają inne zdanie. Proszę do nas pisać i mówić.

0: 19 minut do 14 PRK Polskie Radio Kierowców. Ministerstwo Infrastruktury szykuje największą od lat reformę systemu szkolenia i egzaminowania kierowców. Mówiliśmy już o tym dzisiaj trochę. Projekt nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami odchodzi od egzaminowania pod test na rzecz realnych umiejętności. Reforma obejmuje także część teoretyczną, która przejdzie istotną przebudowę. Powstanie nowe centrum egzaminowania w ramach Instytutu Transportu Samochodowego odpowiedzialne za przygotowanie pytań. Ich liczba zostanie ograniczona z około 3,5 tysiąca maksymalnie do 1500. O tym z Andrzejem Łapą, instruktorem nauki jazdy, aktywistą BRD, rozmawiał na antenie Polskiego Radia Kierowców Robert Kilen.
1: Egzamin teoretyczny i praktyczny się zmienią. Jeżeli chodzi o ten praktyczny, to znika, jak słyszeliśmy, jeżeli chodzi o kategorię B i B1, znika plac manewrowy. Jeżeli chodzi o egzamin teoretyczny, zmieniają się pytania. Zmienią się, bo właściwie oni jeszcze się nie zmieniają. I będzie ich mniej, zdaje się, Andrzeju, prawda? Z 3,5 do 1,5 tysiąca zmieni się liczba.
2: Tak, maksymalnie 1,5 tysiąca pytań ma być. Mhm. No dzisiaj ta liczba jest przerażająca, bo to jest maksymalnie 4 tysiące pytań.
1: Ojej!
2: Naprawdę? Tak, maksymalnie. Ona dzisiaj wynosi około 3,5 tysiąca. Mhm. Natomiast po zmianach ma wynosić około 1,5 tysiąca. I tutaj oczywiście od razu się pojawiają pytania. No to kiedy w takim wypadku te pytania nowe się pojawią?
1: No właśnie.
2: Tak naprawdę Centrum Egzaminowania formalnie zacznie pracować nad nową bazą pytań od 1 stycznia 2028 roku.
1: Więc 28 roku dopiero?
2: Tak. Tak, dokładnie, więc jeszcze troszeczkę mamy czasu, zanim w ogóle to wszystko zacznie pracować. Dlatego te zmiany, które nadchodzą, one będą wchodzić etapami. Mhm. Plac manewrowy znika już od 1 stycznia 2027 roku. Oczywiście, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem. Przypomnijmy, że projekt przechodzi całą ścieżkę legislacyjną. Aktualnie jest w konsultacjach społecznych, mhm. Więc środowiska tutaj związane ze branżą szkoleniową, branżą egzaminowania mogą zgłaszać swoje uwagi do projektu, więc to wszystko przejdzie całą ścieżkę, ale tutaj projekt ustawy zakłada, że od 1 stycznia zniknie plac. Przypominam też, że będą nagrywane egzaminy wewnętrzne w ośrodkach szkolenia kierowców, które tak. mają być nagrywane od 1 lipca przyszłego roku.
1: No tak, bo nie tylko egzaminy państwowe, ale i wewnętrzne mają być nagrywane, ba, podobno ma być jakaś cyfrowa karta kursanta z zapisem trans GPS, żeby można było sprawdzić, czy kursant jeździ tylko po trasie egzaminu, czy jednak w różnych warunkach drogowych, tak?
2: Tak, cyfrowa karta kursanta wejdzie najpóźniej, bo wejdzie aż... będziemy musieli poczekać aż do 1 stycznia 2029 roku. Mhm. Więc jeszcze trochę czasu płynie, ale to jest czas
1: to wszystko, żeby... Z tego, co mówisz wszystko, Andrzeju, jeżeli dobrze rozumiem, to i tak teoria na razie, bo cała ścieżka legislacyjna wprowadzająca te cyfrowe karty kursanta, to nagrywanie wewnętrznych i państwowych egzaminów, te pytania, ten plac manewrowy, to jeszcze może się dużo zmienić.
2: Może się dużo zmienić, natomiast wątpię, że zmiany będą rewolucyjne w porównaniu do tego, co już zostało przedstawione. Mhm. Myślę, że to będą kosmetyczne raczej zmiany, natomiast tutaj jeśli chodzi o założenia, te koncepcje, te główne, to tutaj się myślę, że niewiele zmieni.
1: Ja to wiesz co, oczekiwałbym, prawdę mówiąc, myślę, że nasi słuchacze też by oczekiwali tego, żeby wreszcie w podstawie programowej pojawiło się na przykład

0: coś takiego jak umiejętność jazdy po autostradzie, umiejętność włączania się do ruchu na autostradzie, pas rozbiegowy, do czego służy i tak dalej, że jedziemy bliżej prawej krawędzi jezdni, a nie środkowym pasem albo lewym.
1: Mistrzowie... Tutaj właśnie ta cyfrowa karta kursanta ma pomóc, bo chciałbym zauważyć, że cyfrowa karta kursanta to nie jest narzędzie do inwigilacji kogokolwiek. Cyfrowa karta kursanta ma być narzędziem, które sprawdzi, czyli starostwo powiatowe, które kontroluje ośrodki szkolenia kierowców, które pozwoli starostom sprawdzić, czy te szkolenie odbywa się zgodnie z przepisami, bo przypomnijmy, że dzisiaj mamy w przepisach wprost napisane, że szkolenie na kategorię B, oczywiście na inne kategorie także, ale skupiamy się na kategorii B, ma odbywać się na drogach poza obszarem zabudowanym, na drogach od podwyższonej prędkości i na odcinku nie mniejszym tam niż 50 km ma takie jeden zajęcia mają się odbywać. I teraz przypomnijmy, że bardzo często te zajęcia są nierealizowane. Kandydaci na kierowców często bardzo podnoszą ten temat, że oni nigdy nie byli na żadnej drodze ekspresowej, autostradzie, co mnie bardzo dziwi, ale przepisy już to mówią. I teraz właśnie po to jest ta cyfrowa karta kursanta, żeby w końcu dać bata nad głowę instruktorom, którzy nie realizują takich właśnie wyjazdów na drogi o podwyższonej prędkości.
0: No to jednak będzie ranking szkół jazdy, prawda? Możliwy dzięki tej cyfrowej karcie kursanta. W jaki sposób będzie można sprawdzać, czy egzaminatorzy w WORD-ach i instruktorzy w szkołach jazdy realizują te wszystkie założenia nowego programu?
1: Tak, będzie można sprawdzić właśnie, czy instruktorzy realizują.
0: A kto będzie to sprawdzał?
1: To znaczy... Na ten czas dalej będą ośrodki szkolenia kierowców kontrolowane przez starostwa. Więc jeśli chodzi o ośrodki szkolenia kierowców, to urzędnicy starostwa będą dalej kontrolować ośrodki i oni będą mogli właśnie sprawdzić sobie według tego projektu. Będą mieli taką możliwość sprawdzić, czy taki w ogóle kurs odbywał się zgodnie z przepisami, czy on się w ogóle odbywał. Bardzo często jest tak, że te godziny są w przód rozpisywane. Tutaj właśnie był taki duży problem. Będą też mogli skontrolować egzamin wewnętrzny, czy się w ogóle odbywał, bo nie jest żadną tajemnicą, że ośrodki szkolenia kierowców niesamowicie często podpisują nieprawdę w dokumentacji i wypisują egzaminy wewnętrzne z wynikiem pozytywnym, mimo tym, że ten kandydat nie nadaje się w ogóle jeszcze na egzamin.
0: No właśnie, i potem jakoś ci kandydaci, którzy się nie nadają, potem jeżdżą po polskich drogach, co zresztą widać. Wiesz co, Andrzeju, tak sobie myślę, bo mówiłeś 2027, od 1 lipca 2027, niektóre od 2029 dopiero. Czy twoim zdaniem to dobre tempo wprowadzenia zmian, czy jednak należałoby to szybciej wprowadzić?
1: Prywatnie chciałbym zrobić wszystko od ręki, ale to jest prywatnie. Musimy znać swoją jakby możliwości. Myślę, że zrobić coś lepiej dłużej, ale konkretniej przemyślanie niż szybko, żeby potem łatać dziury. Szybko my już wielokrotnie w polskich przepisach robiliśmy pewne zmiany, a potem dochodziło do absurdalnych sytuacji, do łatania tych dziur. Lepiej zrobić coś porządnie, przemyślany sposób, żeby to działało, żeby te polskie drogi naprawdę były bezpieczne, żeby lepsi kierowcy wyjeżdżali na drogi, niż robić to szybko i byle jak.
2: A no właśnie. A państwo do nas piszą. Gaj Libertów, korek w obu kierunkach w stronę Zakopanego, kolizja motoru z autem osobowym. Proszę uważać. Dziś powroty, niedzielne popołudnie będzie trudne na naszych drogach.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Informacja od państwa.
1: Dzień dobry. Informacja dosłownie sprzed chwilki. Przejeżdżałem, widzę kolizję samochodów przynajmniej trzech na bramkach w Krakowie przy Balicach w kierunku Katowic. Powolutku tworzy się mały zator. Pozdrowienia dla wszystkich.
0: No tak, i państwo też do nas piszą o tym, że śmigłowiec LPR ląduje na Zakopiance między Gajem a Libertowem. Tam jest wypadek. Emilia Kleszczewska już w studiu. No i wiemy, że tam motocyklista w bariery uderzył, tak?
2: Niestety, tak wiemy i tutaj w obu kierunkach już nam się bardzo mocno korkuje Zakopianka. No można powiedzieć, że to jest zator, także trzeba objechać i też wiemy, którędy.
0: Powiemy. Za chwilę. W wiadomościach dla kierowców.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Także dziękujemy bardzo za informacje od naszych kierowców, którzy przemierzają przez Polskę i wiedzą, co się dzieje w Małopolsce. To nie wszystko, jeżeli chodzi o te trasy małopolskie na drodze krajowej numer 7. Poza tym, że mamy właśnie wypadek, przez cały dzień jest wzmożony ruch, głównie w Libertowie, a w kierunku Krakowa. Tam prowadzony jest także kolejny etap czasowej organizacji ruchu z uwagi na planowane rozpoczęcie prac w tunelu po stronie wschodniej. No i do tego jeszcze dochodzi ten wypadek, dlatego radzimy jednak skorzystać z alternatywnych tras. Na węźle w Mogilanach kierowcy mogą zjechać z Zakopianki i jechać ulicą Świątnicką do Świątnik Górnych, a następnie ulicą Krakowską przez Wrząsowice do Swoszowic i węzła Łagiewniki. Na węźle w Gaju kierowcy jadą ulicą Zadziele do Lusiny, gdzie na rondzie można przejechać ulicą Krakowską i wrócić na drogę krajową numer 7, chociaż ogólnie raczej radzimy w ogóle omijać drogę krajową numer 7, jeżeli macie taką możliwość. To a propos tego, co się dzieje w Małopolsce, ale też słuchacze informują, że na S3 są dwa wypadki. Za Zieloną Górą, a w stronę Gorzowa Wielkopolskiego. Pierwsze zdarzenie jest na 185, a drugie dosłownie kilka kilometrów dalej. I uwaga, te dwa wypadki mamy właśnie w drodze, przypomnę raz jeszcze, do Gorzowa Wielkopolskiego. I powtarzamy także informacje z S2. Węzeł Konotopa do węzła Opacz, czyli w samej Warszawie, Aleje Jerozolimskie, 458 kilometr, gdzie kierowca zasłabł samochodu ciężarowego. Zablokowany pozostaje prawy pas w kierunku Terespola.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Słonko śpi w domowym przedszkolu, proszę bardzo. Już wiemy, gdzie jest słonko, kiedy śpi. No i jeszcze jedno, kura musiała być pierwsza, bo samemu z jajka nic by się nie wykluło.
2: A nasza redakcyjna koleżanka Maja powiedziała, że kura jest z żebra koguta.
0: No właśnie.
2: No, tak może być, ja uważam, że tak.
0: Analogia, tak. Przez analogię trzeba szukać takich rozwiązań, gorzej z wężem. Ale to może państwo wiedzą, skąd wzięły się węże. No dobrze, PRK, Polskie Radio Kierowców, gdzie jest słonko, kiedy śpi, co było najpierw, jajko czy kura. W tych kwestiach też możemy porozmawiać.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, jest godzina 14. Kierunkowskaz, Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplej w Raciborzu 21 stopni, najchłodniej w Lesku tylko 13 stopni. Do końca dnia zachmurzenie będzie zmienne, trochę chmur, trochę deszczu, może też czasem pojawić się burza, może nie z gradem, ale z wiatrem. No i teraz wysokość opadów do 15 mm, czyli nie będzie to ulewa, ale jednak popada. Temperatura maksymalna od 18 do 23 stopni, tak zapowiadają synoptycy. Nocą zachmurzenie również będzie się zmieniało, trochę więcej, trochę mniej tych chmur, okresami pojawi się również deszcz i wciąż jeszcze lokalnie mogą pojawiać się burze. Suma opadów do 15 mm. No i temperatura maksymalna od 9 do 13, czy minimalna, nieco cieplej wzdłuż wybrzeża od 14 do 15 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A taka pogoda mało wakacyjna, nie najlepsza na wędrówki po Beskidach. Turystów na szlakach jest niewielu, wypoczywający wolą spędzić czas w dolinach. Ratownik dyżurny Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Szczyrku, Tomasz Górny, mówi, że aura nie sprzyja dziś wycieczkom w góry.
2: W Beskidach dzisiaj pochmurno, przelotnie pada deszcz. Widoczność jest ograniczona nawet do kilku metrów. Szlaki są mokre. Wysoko w górach ta temperatura jest około 9 stopni, jednak jak człowiek zmoknie, jest odczuwalna dużo niższa.
0: No i nie tylko można się przeziębić, ale wręcz wychłodzić. Ratownicy przypominają, że przy takiej pogodzie, wychodząc w góry, należy zabrać coś przeciwdeszczowego i nieprzemakalne buty. Do plecaka polecają spakować jedzenie, termos z ciepłą herbatą, a także obowiązkowo naładowany telefon z zainstalowaną aplikacją Ratunek i Powerbank. Też się przydaje Powerbank, niektóre mają nawet latarki, więc warto coś takiego mieć za sobą. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Chciałam zgłosić korek 43 minut na A1 po całej trasie. Tragedia, a wy nic nie mówicie. Niedłe jesteście obiektywni.
1: No cóż, o A1 dzisiaj było.
0: Ale czekaj, co to znaczy? Bo to jest w jakimś języku zbliżonym do polskiego, ale niekoniecznie.
1: Chyba chodziło o całą trasę A1.
0: Słowo obiektywni znaczy zupełnie coś innego. Proponuję poczytać. Dobra, ale teraz, droga słuchaczko, dla ciebie informacja. Mamy, tak? Wiemy o tym, że
1: mamy,
0: tam jest korek.
1: Mamy, powtarzamy dzisiaj.
0: I nie jest to najważniejszy korek na świecie.
1: Najważniejszy korek dzisiaj chyba jest w Małopolsce, wiesz?
0: Pewnie.
1: I
0: wiadomo.
1: Wiecie, drodzy państwo, w Libertowie tutaj no najlepiej omijać Libertów i w ogóle Zakopiankę, jeżeli tylko możecie. Tam myślę, że nie 40 minut, ale no nawet jak ktoś by mógł, to i z 2 godziny postoi. Albo i dłużej.
0: A jakby ktoś lubił, to może wyłączyć silnik, zjechać na pobocze i postać kilka dni.
1: Na przykład.
0: Czemu nie? W dobrym towarzystwie, wiesz. To co? Zaglądamy teraz trochę
1: zaglądamy
0: szerzej.
1: Zaglądamy na trasy. I powiemy o A1 też.
0: Dobrze. Emilia Kleszczewska zaprasza.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Chociaż dziękujemy za informację odnośnie tego, ile tam się stoi. 40 minut na przykład, tego nie wiedzieliśmy. Teraz już wiemy, że A1 właśnie tak bardzo zakorkowana jest na wysokości Grudziądza, przede wszystkim i w miejscowości Lisewo. To jest głównie trasa, która prowadzi was do Torunia, ale też, jak wcześniej mówiłam, w miejscowości Rulewo i Warlubie te przewężenia nitki autostrady A1 są w kierunku Gdańska. To nie wszystko na A1. Również utrudnienia mamy w miejscowości Tczew, w drodze do Gdańska i w Rusocinie. Chociaż też jeżeli objeżdżacie Gdańsk autostradową obwodnicą Trójmiasta, to na S6 zwalniacie w Gdańsku Osowa. To trasy oczywiście te północne głównie, ale musimy tutaj wrócić dzisiaj do Krakowa, bo naprawdę spory korek ustawia się w Balicach. Tam mamy poważne zdarzenie drogowe, o czym też informowaliście nas wy, słuchacze, za co wam jak zawsze gorąco dziękujemy. I tam korek będzie się tworzył coraz bardziej gęsty, także najlepiej autostradową czwórkę w drodze do Krakowa omijać. I tak samo Zakopiankę w miejscowości Libertów i Mogilany nie przejedziecie. Tam jest zator i będzie przez najbliższych kilka godzin najlepiej ominąć drogami lokalnymi. 20 minut temu podawałam, jakie są to trasy i w najbliższym czasie ponownie powtórzę tą informację. I jeżeli chodzi jeszcze o trasę z Nowego Targu do Zakopanego, to mamy spore przewężenie drogi krajowej numer 47 w Białym Dunajcu i w Poroninie, czyli to trasa, jak już wcześniej mówiłam, do Zakopanego, a w samym Zakopanem korek jest na ulicy Nowotarskiej do Ronda Solidarności w Alei 3 Maja i na ulicy Powstańców Śląskich. Także więcej aut mamy w Nowym Targu. Jeżeli jedziecie do Białki Tatrzańskiej, to jest droga krajowa numer 49. Aplikacja cały czas jest dostępna dla was. Można się nagrywać, a także do nas pisać.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców. Reklama.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
2: To była reklama.

0: 20 minut po 14 PRK, Polskie Radio Kierowców. Statystyki pokazują, że w okresie wakacyjnym dochodzi do większej liczby wypadków i kolizji na przejazdach kolejowo-drogowych. Wzrost natężenia ruchu turystycznego, roztargnienie, pośpiech oraz lekceważenie przepisów ruchu drogowego to główne przyczyny tych zdarzeń. Więcej na ten temat na naszej antenie opowiadał Bartłomiej Wnuk, rzecznik PKP, a pytał Robert Kilen.
1: Czy w wakacje dochodzi do większej liczby zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych?
2: Statystycznie trudno powiedzieć, bo takich danych sobie nie przygotowałem. Natomiast co do zasady dochodzi. Kolej statystycznie jest najbezpieczniejszym środkiem transportu lądowego.
1: Tak, jak jedziemy pociągiem oczywiście, ale nie jak się z nim zderzamy.
2: Natomiast jadąc samochodem warto do tej rutyny komunikacyjnej dodać kilka dobrych praktyk, żeby do takich zdarzeń nie doszło. Zresztą pan redaktor mówi o zdarzeniach, a często te sytuacje, które my odnotowujemy, to są zdarzenia bez kontaktu. W zeszłym roku mieliśmy 35 takich zdarzeń z udziałem pociągów Kolei Śląskich, ale w przypadku większości...
1: A co to znaczy zdarzenia bez kontaktu? To znaczy, że samochód się nie zderza z pociągiem, tak? A mimo tego dochodzi do niebezpiecznej sytuacji? Dobrze rozumiem, czy nie?
2: To chodzi o sytuacje, w których pociąg zdąży wyhamować lub samochód znajduje się na przejeździe, ale jakby poza
1: zasięg
2: jazdy pociągu.
1: Rozumiem.
2: Tak.
1: Rozumiem. No to w sumie dobrze, że dochodzi do takich zdarzeń bez kontaktu. Przynajmniej bezpiecznie jest. To w takim razie, o czym powinni pamiętać kierowcy, którzy zbliżają się do przejazdu kolejowego?
2: No, przede wszystkim o fizyce. Każdy, kto prowadzi samochód, wie, że z prędkości 100 km na godzinę wyhamuje na przestrzeni 40-50 metrów. Pociąg, który jedzie z prędkością 100 km na godzinę, potrzebuje około kilometra, żeby się zatrzymać, i mówimy tutaj o pociągu osobowym, pociąg towarowy nawet do 1300 metrów.
1: No właśnie, z tego sobie nie zdajemy sprawy i dlatego dochodzi do zahaczenia, często dochodzi chyba, znaczy jak pan powiedział, że bez kontaktu, ale często też dochodzi do takich zdarzeń z kontaktem, do zahaczenia. Na szczęście mam nadzieję, że coraz mniej tych najtragiczniejszych zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych. Dobra, pamiętamy o fizyce, jak się zachowujemy w takim razie na przejazdach kolejowo-drogowych?
2: No przede wszystkim mamy przejazdy różnej kategorii. Jeśli chodzi o te przejazdy samochodowe, no to od A do D, przy czym A to są te najbardziej chronione, gdzie przejazdem steruje uprawniony pracownik kolei lub mogą być urządzenia wyposażone w rogatki. Co ważne, te rogatki zamykają nam jezdnię na całej przestrzeni. Kategoria B w zasadzie różni się tym, że zamyka nam rogatka tylko pas wjazdowy. Natomiast od C zaczynają się przejazdy niestrzeżone, wyposażone wyłącznie w sygnalizację świetlną. Kategoria D to pojazdy, które nie mają żadnych systemów automatycznych ani rogatek. Tam jest po prostu znak stop i bezwzględnie przed tym znakiem należy się zatrzymać. Jeśli mówimy o tych przejazdach wyższej kategorii, no to pamiętajmy, jest często czerwone światło, jest rogatka. Jeśli świeci się czerwone światło, powinniśmy się zatrzymać, bo to oznacza, że za chwilę opadnie rogatka i wtedy możemy się nie zmieścić. To też skutkuje tym, że narażamy się na bardzo ostre sankcje, bo przejechanie na takim czerwonym świetle, nawet jeżeli rogatki nie drgną, nawet ruszenie wcześniej, bo pamiętajmy, że często jest tak, że rogatki się podnoszą, myślę sobie, a mogę ruszyć, już się zmieszczę, ale światło się jeszcze świeci, wiele przejazdów i coraz więcej jest wyposażanych w automatykę, która rejestruje wszelkie wykroczenia kierowców i każdorazowo to jest 15 punktów karnych i mandat w wysokości od 2000 zł i co ważne, jeżeli chodzi o kwotę mandatu, to ona jest taka sama również dla rowerzystów i pieszych.
1: No tak, to oczywiście duże sankcje, ale tak naprawdę chyba ważniejsze jest to, żebyśmy byli bezpieczni i żebyśmy pamiętali o tej fizyce, o której panie Bartłomieju wspomniał. I jeszcze dodajmy dla tych, którzy rzadko stykają się z

0: przejazdami kolejowo-drogowymi, że to czerwone światło tam, tam nie świeci ciągle, tylko pulsacyjnie, prawda? I to może niektórych kierowców mylić, bo mogą, zresztą takie sygnały od naszych słuchaczy też dostajemy, że niektórzy sądzili, że jak mruga czerwone światło, to mogą jeszcze przejechać. A to jest bezwzględnie zakazane, prawda?
1: I niestety i zachęcam radiosłuchaczy do zajrzenia do kanałów media społecznościowych Kolei Śląskich. My dzisiaj tam opublikowaliśmy film, na którym kierowca zawodowy, kierowca karetki wjeżdża na strzeżony przejazd.
0: Kierowca karetki?
1: Jejku. Na szczęście nic się nie dzieje, to nie jest nasz pociąg, tam przejeżdża pociąg Pendolino, on też się mieści na tym przejeździe razem z tą karetką, tam był sygnał wcześniej, wiemy, że ten maszynista zwolnił, no i przejechał obok karetki, natomiast faktycznie karetka wjechała na przejazd.
2: No tak, ja tak swoją drogą zastanawiałem się kiedyś, czy nie można by było tego jednak zmienić, żeby równocześnie, nie, że kilka sekund wcześniej miga światło, gdzie już absolutnie nie wolno wjeżdżać, a dopiero potem opada szlaban. Może to by zmniejszyło liczbę tych wjazdów, no niebezpiecznych przecież bardzo dla obydwu stron, bo nie ma co mówić, jeżeli większe auto wjedzie pod pociąg, to pasażerowie też są zagrożeni w tym pociągu i żeby jednak to było albo równocześnie, albo nawet wcześniej, niech już ten szlaban zacznie jechać w dół, bo wtedy, nie wiem, to takie moje przemyślenia, nie poparte żadną wiedzą, tylko tak teraz sobie wykombinowałem. Bo rzeczywiście nieraz jest tak, że sam to widzę, że wjeżdżają kierowcy, którzy wiadomo, że już nie zdążą opuścić, bo jest korek, nie zdążą opuścić tego torowiska, no a potem już są tylko nerwy, emocje i niebezpieczeństwo, włącznie z zagrożeniem życia. PRK, Polskie Radio Kierowców. Państwo piszą, bramki, balice już nie widać, kolizji tych trzech samochodów, korki normalnie, jak zawsze, przed bramkami. Pisze Iza z Białego Taksona. Dzięki wielkie, no i czekamy na kolejne odpowiedzi od państwa.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 14.30. Sporo się dzieje, więc szybciutko zaglądamy na drogi. Sporo, tak?
1: No tak, sporo. Właśnie ci mówiłam, że tutaj po prostu. Ale dobrze, bo nasi słuchacze też są i informują nas też głosowo, co się dzieje. O czym się zaraz przekonamy.
0: No to ruszamy. Emilia Kleszczewska zaprasza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i właśnie na sam początek idzie informacja od was.
3: Dzień dobry, jadę od strony Nowych Marsz na autostradzie i przy zjeździe na Stanisławie jest jakaś, na razie stoimy w korku, czy pojedzie się pomału, ale coś tam się dzieje, więc widzę coraz bardziej się jakiś tam korkuje. Po prawej stronie widzę jakiś tam straż pożarną, więc nie wiem tak do końca, co jest.
1: Dziękujemy bardzo za wiadomość. I to zapewne chodzi o odcinek Sulechów do Zielonej Góry Północ. Tutaj mamy informację od służb. To mniej więcej właśnie podobny odcinek. 186 km. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowany mamy jeden pas ruchu od 14 do 17. Informowaliście nas także w korku na A1 trzeba stać nawet 40 minut. I tutaj zapewne chodzi o odcinek Gorzuchowo-Lisewo przed Toruniem. Chociaż na A1 jest zdecydowanie ciaśniej w drugą stronę, do Gdańska. Samochody stoją i czekają na przejazd w Rulewie, czyli za Grudziądzem. A bramki i Balice już nie widać kolizji. Tych trzech samochodów korki normalne, jak zawsze przed bramkami. To także wiadomość od słuchaczy, za którą dziękujemy. I rzeczywiście na mapach cały czas ten korek widać, ale jak wspomniał słuchacz, to korek taki jak zawsze. Droga krajowa numer 51. Wiadomość od służb. Olsztyn, Dobre Miasto w pobliżu miejscowości Ługwałd, województwo warmińsko-mazurskie, 78 km. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe. Prowadzeni jesteście ruchem naprzemiennym od 14.17. I jeszcze jedna wiadomość. Powtarzamy, że Gaj Libertów. Tam mamy korek w obu kierunkach, w stronę Zakopanego. I to kolizja motoru z autem osobowym. Wiemy też, że na miejscu lądował LPR. Na Zakopiance teraz nie można przejechać w obu kierunkach. Tam korek ma już ponad 7 km. I rzeczywiście odradzamy przejazd Zakopianką przez najbliższych kilka godzin. 22 513 11 11. Numer do Radia Kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No, w Radiu Kierowców zawsze chętnie przyjmujemy informacje od Państwa o tym, co na drogach, więc proszę o nas pamiętać, bo w ten sposób pomagamy również innym, którzy na drodze. PRK, Polskie Radio Kierowców.

PRK, Polskie Radio Kierowców, 20 minut do godziny 15. Stres, panika, presja czasu to nie są dobrzy doradcy. Niestety, nie każdy z nas potrafi zachować zimną krew i działać racjonalnie pod presją. Najczęściej górę biorą nerwy, panika i poczucie bezsilności. Na przejazdach kolejowo-drogowych regularnie dochodzi do sytuacji, w których niecenzuralne zachowania

Zachowanie kierowców, nieracjonalne zachowanie kierowców prowadzi do niebezpiecznych zdarzeń, nierzadko z tragicznym zakończeniem. Kiedy nie jesteś w stanie zjechać samochodem z przejazdu,

0: tam wystarczy cofnąć lub pojechać do przodu. Tak, natomiast to, co powinniśmy również zrobić, czasami jest tak, że samochód jest unieruchomiony. Ja pamiętam taką sytuację chyba z końca zeszłego roku, kiedy kierowca jadąc w nocy myślał, że droga prowadzi w lewo i skręcił koła. No i tak nieszczęśliwie się stało, że wpadł jednym kołem między tory. No i nie było szansy, żeby się ruszyć środek nocy, co robić. Ten człowiek niestety przestraszył się i zbiegł z tego miejsca, pozostawiając samochód. No i w ten samochód uderzył nasz pociąg. Tam oczywiście w pociągu szczęśliwie nic nikomu się nie stało. Samochód był zniszczony, człowieka odnalazła policja. On po prostu był w szoku. Co powinien był zrobić w tej sytuacji? Powinien był zadzwonić na numer 112 i podać swoją lokalizację. W określeniu tej lokalizacji pomagają tak zwane żółte naklejki. One są albo na krzyżu świętego Andrzeja albo na rogatkach. Także to umożliwia szybką identyfikację miejsca.
1: I na tych naklejkach jest napisany numer po prostu przejazdu i pod numerem 112 będą wiedzieć, gdzie się znajdujemy, jak podamy ten długi numer, tak?
0: Zgadza się. I nikt na to też nie wpadł. To z kolei historia, którą znam z mediów chyba sprzed kilku dni, gdzie w czynie społecznym wielu kierowców próbowało ruszyć jakiś samochód dostawczy, który utknął na torach. No niestety żaden z nich nie wpadł na to, żeby zadzwonić na 112.
1: No właśnie, a szkoda. Ja cały czas powtarzam, że szare komórki przydają się za kierownicą w takich sytuacjach newralgicznych. No i inne trzeba zachować zimną krew. Pamiętajcie, nie wjeżdżajcie na przejazd kolejowy, jeżeli się już pali czerwone światło. Ono pulsuje, więc nie wjeżdżamy, ale jak już takie coś się zdarzy, rogatki się zamkną, można to wyłamać, zjechać albo do przodu, albo do tyłu, bo nie mamy żadnych szans z lokomotywą i z pociągiem. Mówię to do tych wszystkich kierowców, którzy na co dzień nie stykają się, nie przejeżdżają przez przejazdy kolejowo-drogowe i, jak powiedział pan Bartłomiej, czasem wpadają w panikę i nawet uciekają z miejsca wypadku. Potencjalnego oczywiście, bo potem dopiero doszło do tego wypadku. Jakby ten kierowca zadzwonił pod 112, to by ten pociąg się zatrzymał i nie byłoby tylu szkód, jak się domyślam. Panie Bartłomiej, o czymś jeszcze pamiętać? O czym jeszcze pamiętać muszą kierowcy? Coś jeszcze, jakaś dobra rada od pracownika kolei?
0: Chciałem jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, na takie przejazdy śródmiejskie, choć nie zawsze dotyczy to tylko przejazdów w ścisłej zabudowie miejskiej. Czasami coś się może zakorkować. My musimy ocenić tę odległość, która jest od torowiska do poprzedzającego samochodu, tak żebyśmy przez przypadek nie zostali zaskoczeni na tym przejeździe.
1: Czyli ta zasada, że
0: dokładnie, taka sama na przejazdach kolejowo-drogowych.
1: Że nie wjeżdżamy, jak nie mamy możliwości zjazdu, tak? O tę zasadę chodzi.
0: No przede wszystkim zapobiegamy, nie leczymy. My też w tym celu jako Koleje Śląskie wspólnie z innymi partnerami w tym roku zorganizowaliśmy akcję, która nazywa się Przejazd strzeżony Twoją decyzją. Ta akcja była kierowana do młodzieży, która już jest w trakcie kursów na prawo jazdy lub za chwilkę będzie robiło to prawo jazdy. To było łącznie 16 prelekcji w 8 szkołach. Blisko 500 uczniów taką porcję wiedzy od nas dostało.
2: No i to jeszcze raz apelujemy do Państwa, żeby trochę poczytać o tym, jak to działa. Przypomnieć sobie, bo faktycznie nowoczesne rogatki to nie są tylko szlabany, jak się o tym mówi, ale to nowoczesne urządzenia, które również przesyłają informacje, dzięki którym może być i jest na pewno bezpieczniej. Dlatego wyłamujemy rogatkę, nie boimy się, to jest znacznie lepsze niż ryzykowanie życiem, bo w takich sytuacjach tak właśnie się dzieje. Myśmy wcześniej mówili dzisiaj w PRK Radiu Kierowców o tym, że co było, jajko czy kura, najpierw gdzie jest słonko, kiedy śpi. No i było pytanie, no bo skąd się wzięły węże, że no bo skoro niby, że kura z żebra koguta, no to skąd węże? No i to jest odpowiedź naszego słuchacza również. Węże to cwane i sprytne, czworonożne zwierzątka, które z lenistwa nie chciały chodzić do roboty i dlatego nie mają dziś nóg, napisał Direks. No i właśnie, to jest, zostały rozszyfrowane te węże. Możemy się tak bawić dalej, jeśli Państwo mają ochotę, proszę dalej do nas pisać. Jajko czy kura była najpierw, gdzie jest to słonko, kiedy śpi. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, niedziela, popołudnie, deszcz, podobno tutaj w Warszawie miejscami już pada, pójdę sprawdzić za chwilę, ale w wielu miejscach w Polsce właśnie tak jest i większych jakichś przejaśnień dziś już raczej, zdaje się, nie możemy się spodziewać, zresztą nocą też, jeśli będą przejaśnienia, to nieliczne, co oznacza, że warunki drogowe też będą niespecjalne, dlatego uważajcie na siebie i pamiętajcie o naszej aplikacji, cały czas jest czynna, całą dobę mogą Państwo do nas pisać, mówić, no a w ten sposób działamy dla wspólnego dobra, czyli to, co Państwo powiedzą i podpowiedzą, przekazujemy innym i oni wiedzą, że w jakimś miejscu jest niebezpiecznie. Dobrze mówię, Emilia?
1: Bardzo dobrze mówisz. Warto ciebie słuchać, naprawdę.
0: Ciebie słuchać, bo ty masz teraz wiadomości dla kierowców.
1: Powiedzmy, ale ciebie w pierwszej kolejności, Marcin.
0: No to ja już swoje powiedziałem, teraz Emilia Kleszczewska.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Ja słucham Marcina, Marcin słucha mnie i ja też słucham was i od was wiadomość.
3: Pomijać autostradę A1 w stronę Gdańska. Tak jak wczoraj, tak i dzisiaj odcinek.

0: piątek. Od Nowych Marzów do Warlubia przejazd ponad 45 minut na zwężeniu. Pomijamy autostradę.
1: Czyli kolejna wiadomość od naszych słuchaczy odnośnie tego, co dzieje się na autostradzie A1. Widać, że tam jest naprawdę gęsty korek i tak jak wcześniej informowała nasza słuchaczka, stoi się ponad 40 minut. Są też wiadomości od służb. Zakończyły się prace na ekspresowej dwójce na węźle Konotopa do węzła Opacz, czyli w Warszawie, gdzie po 12 kierowca samochodu ciężarowego zasłabł. Zablokowany był prawy pas w kierunku Terespola, teraz jest odblokowany. Także dobra wiadomość z drogi krajowej nr 10. Piła Bydgoszcz w pobliżu miejscowości Sadki. Tam po 13 zderzyły się cztery samochody osobowe i droga była zablokowana i objazd był wytyczony właśnie przez służby drogami lokalnymi. Tutaj akurat szybko usunięto to zdarzenie drogowe, już krajówka jest odblokowana. Natomiast prace trwają cały czas na drodze krajowej nr 51 Olsztyn-Dobre Miasto w pobliżu miejscowości Łukwałd. 78 km. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe, ale jest to kolizja, czyli nie ma rannych. Wprowadzony jest ruch naprzemienny od 14.17. No i na koniec jeszcze przypominamy, że bardzo, bardzo gęsty korek, a nawet zator jest w Libertowie przed wjazdem do Krakowa i tam korek ma już 4 km. Najlepiej omijać.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, jest 15. Zapraszamy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W naszym niedzielnym kierunkowskazie trochę o pogodzie teraz będzie, bo to też ważna informacja, jeśli chodzi o kierunki jazdy. W Raciborzu 22 stopnie, najcieplejsze miejsce w Polsce, najchłodniej w Mławie i w Zakopanem.

0: 15 stopni pokazują termometry. Czyli jak widać, ochłodziło się rzeczywiście wyraźnie. Jak państwo sobie przypomną, co było tydzień temu, no to dzisiaj troszkę jakby jest inaczej. Synoptycy zapowiadają, że do końca dnia będą pojawiały się burze, deszcz, no i w czasie burz do 15 mm tego deszczu spadnie. Temperatura maksymalna do 23 stopni, a wiatr w czasie burz do 75 km na godzinę. Nocą niewiele się zmieni. Nadal zachmurzenie będzie zmienne, miejscami deszcz, burze i znowu opady do 15 mm, a temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 9 do 13, nieco cieplej wzdłuż wybrzeża, 14-15 stopni pokażą termometry.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czekamy na pogodowe również informacje od państwa. Można korzystać z naszej aplikacji, do czego zachęcam.

0: WRK, Polskie Radio Kierowców. Nasza aplikacja cały czas działa i tu przypomnienie, informacja od Państwa.
1: Bardzo proszę o przypomnienie kierowcom, że podczas silnych opadów deszczów należy używać świateł mijania, bo większość kierowców niestety zapomina o tym i z tyłu w ogóle ich nie widać. Pozdrawiam, Piotrek.
0: 3784 razy o tym mówiłam.
2: A wiesz co? Ja tylko mam taką anegdotę, że jak miałam pierwszy egzamin na prawo jazdy, to właśnie zaczął bardzo padać deszcz i egzaminator do mnie mówi: co trzeba teraz zrobić? Ja siedzę, myślę, no nie wiem, no niech pani pomyśli, mówię, może światła. No dobry kierunek, no i na szczęście się domyśliłam, o co chodzi, ale dla mnie to była niestandardowa sytuacja, bo podczas jazdy takiej jeszcze próbnej, podczas szkółki, nie było

0: takiej sytuacji, że padał tak bardzo mocno deszcz i trzeba było włączyć światła mijania. No ale prawie by się nie zdało, ale, no, ale zdałam.
1: No właśnie, więc najważniejsze, wszystko dobre, co się dobrze kończy.
0: Tak.
1: I dobrze się skończy, jeśli Państwo te światła włączą, bo na pewno będzie bezpieczniej. Ruszamy na drogi. Emilia Kleszczewska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To my szybko przypominamy o tym, że największy korek i tak naprawdę zator jest na dwóch odcinkach. Na autostradowej jedynce na wysokości Grudziądza, to w drodze do Gdańska i w stronę Torunia. I korek ma tam już ponad 4 km. W obu kierunkach, przypomnę raz jeszcze, podobnie jest na Zakopiance w Libertowie, gdzie od dłuższego czasu trwa akcja służb ratunkowych i też tych drogowych. A tak szybko tylko o tych trasach, bo dość sporo mamy nowych informacji. Widzimy, że zaczyna nam się korkować autostradowa czwórka na wysokości Bielan Wrocławskich, to w drodze do Katowic i też sporo dzieje się pod Częstochową, jeżeli jedziecie w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego, a dalej do Warszawy. Te utrudnienia na drogach są na wysokości miejscowości Konopiska. Jeżeli chodzi natomiast o drogę z Piotrkowa Trybunalskiego do Warszawy, to mamy delikatne spowolnienie na S8 w Wolborzu. Tam trwają prace drogowe, przypomnijmy. Oraz jeżeli mowa o tej zachodniej, północno-zachodniej części Polski, to za Szczecinem, a w drodze do Niemiec mamy dość spory korek na przejściu granicznym w Kołbaskowie i tam też kierowcy stoją. Także informacje od służb autostrada A1. O właśnie, to są wiadomości od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i już wiemy, co się dzieje na tej A1. Węzeł Stanisławie do węzła Rusocin na 16 kilometrze. Samochód osobowy najechał na bariery ochronne i zablokowany mamy pas prawy i awaryjny. Do Gdańska od 13.50 do 18.00 przynajmniej będą te prace służb trwać. I na koniec S3 już odblokowana. Węzeł Sulechów do węzła Zielona Góra Północ, 186 kilometr. Tam wcześniej zablokowany był właśnie ten jeden pas do Sulechowa po zderzeniu się dwóch samochodów osobowych.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: W Tennessee dzisiaj już 25 stopni, a w ciągu dnia ma być powtórka z wczoraj, czyli krótkie, ale silne burze, a między nimi 35-40 stopni upał. I pomyśleć, że dopiero co u nas tak było.
0: No a może jeszcze będzie, wiesz, coś na ten temat? Czy
1: nie,
0: tak będzie,
1: nie wiem,
0: czy nie
1: ale
0: będzie?
1: Było. Na razie nie jest. Tak czy owak, jednak Państwo przypominają, że światła trzeba włączyć. I jeszcze jedno, czy jako eksperci z PRK uważają Państwo, że ta ilość znaków jest możliwa do odczytania przez kierowcę, który przed samym skrzyżowaniem ma wyjątkowo wiele informacji i bodźców do przetworzenia. Pomijam fakt, że część z nich jest bezzasadna i nie ma pokrycia w rzeczywistości. No i mamy tutaj fotografię i faktycznie, że tych znaków mamy tutaj bez liku. To jest taka znakoza na drogach, to nie jest tylko polska przypadłość. Niemcy parę lat temu robili u siebie taką inwentaryzację i tych znaków zniknęło naprawdę dużo. U nas też starają się na bieżąco służby robić, ale faktycznie to, co tu widzimy, to jest chyba jednak przesada, prawda?
0: No, albo trzeba mieć oczy dookoła głowy po prostu,
1: no tak,
0: z każdej strony.
1: To wtedy już potrzebny jest do tego cyborg.
0: No niestety.
1: Za kierownicą.
0: Dokładnie.
1: Ale tak sobie myślę, bo jeżeli będzie cyborg, czyli będą pojazdy autonomiczne, one mają przetwarzać dane, to jak on to przetworzy? Jaka serwerownia musi być w przyczepie, żeby to wszystko przetworzyć? Już teraz jest problem jeszcze, kiedy mówi się o tym, że będą znaki poprawiane i drogi będą czytelne, mają być takie same w każdym kraju Europy. No, jakoś tego nie widzę. A może Państwo mają pomysł, jak to wszystko załatwić? Proszę do nas pisać.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 17 minut po 15. W Polsce miejscami pada deszcz, niezbyt przyjemnie na drogach, ale do tego wszystkiego mamy znakozę. A o znakozie też trochę do powiedzenia mają nasi przyjaciele, którzy wyruszyli na wyprawę maluchów. Wielka wyprawa małych kwiatów, a na miejscu Kuba Marcinowicz i Michał Górski. Witajcie ponownie.
1: Dzień dobry, witamy ponownie.
0: Co tam z tą znakozą?
2: No właśnie, w ogóle ciężko uwierzyć w obie te rzeczy. I w tą złą pogodę, bo tutaj żar leje się z nieba. Proszę. No i teraz właściwie zapomnieliśmy już o tych naszych znakozach w kraju, bo naprawdę inaczej to wygląda. To jadąc przez tą Austrię i Niemcy zauważyliśmy zdecydowanie, że jest ich mniej. Minusem albo pułapką może być to, bo rozmawialiście też o autach autonomicznych, a tutaj okazuje się, że nawigacja w popularnej mapie mówi jedno, samochód, jego nawigacja mówi co innego, a tak naprawdę trzeba mieć oczy otwarte, bo tych znaków jest tu mniej. Tutaj we Francji bardzo mi się z kolei spodobało to, że jeśli jest ograniczenie powtarzające, czyli nie ma zmiany ograniczenia, tylko jest dokładnie to samo, to pod spodem jest wyraźny napis rappel, czyli że to jest przypomnienie tego ograniczenia, a nie zmiana. Więc naprawdę jest to dużo, dużo czytelniejsze, chociaż mniej tych znaków.
3: Tak, i w ogóle jeździ się przyjemniej, bo człowiek nie koncentruje wzroku na tej znakosie i naprawdę nie zaprząta sobie tym głowy, więc to jest zdecydowane ułatwienie dla kierowców, więc liczymy i czekamy na ten moment, kiedy w Polsce również nastąpi weryfikacja tych wszystkich znaków i ktoś pójdzie po rozum do głowy i tych znaków trochę nam odejmie i nie będzie tak wielu tych tablic. Już nie mówiąc o tym, że jeździmy po Europie, ja już chyba z 10 raz zachwycałem się tym, że najnormalniej w świecie po prostu nie ma tych szpetnych, beznadziejnych banerów reklamowych. Jeśli jedziemy do Zakopanego w Polsce, to co chwilę widzimy operacja tego, powiększ sobie to, pomniejsz sobie to. To jest straszne. A tu podróżujemy teraz po Francji. Widzisz tu jakiś baner reklamowy z jakąś paskudną reklamą? Nie.
2: Nie ma.
0: Niczego nie powiększają po prostu.
3: Na to wygląda, no bo może wszystko mają w porządku, może nie mają kompleksów, nie mam pojęcia. Natomiast też nie ma tych ekranów dźwiękochłonnych, które w Polsce są jakąś plagą, że cały świat nam zasłania i później wraca.
0: Wiesz, ja się boję, że oni to kiedyś zadaszą w ogóle, bo tam tylko jest tylko daszek trzeba na tym położyć.
3: I wraca sobie taki Francuz na przykład z wycieczki po Polsce i pytają go, co widziałeś?
2: No, ekrany. Dużo ekranów i mnóstwo banerów.
3: Straszne. No ale słuchajcie, wracając do wielkiej wyprawy maluchów, faktycznie bardzo ciepło. Zjechały nam się tutaj teraz maluchy na przerwę obiadową. 33 stopnie, pełne słońce, przepiękne, błękitne niebo, warunki pogodowe wręcz idealne.
2: Kurczak po prowansalsku już nam się grzeje na dachu samochodu.
3: No ale my oczywiście opowiadamy wam także zakulisowo, jak wygląda wielka wyprawa maluchów. Opowiadamy o załogach, opowiadamy o centrum kierowania wyprawą. Tam siedzi twój dobrze znany kolega Marcin Małysz oczywiście.
0: Pozdrówcie koniecznie.
3: Właśnie. No i podpytaliśmy go ostatnio, bo pamiętamy przecież, Marcin, pamiętasz pierwszą wyprawę maluchów. Wtedy Marcin jechał maluchem. To było trochę skomplikowane. Dzisiaj od drugiej przez trzecią po czwartą jedzie w CKW, czyli Centrum Kierowania Wyprawą. Czy tęskni za maluchem?
4: Bardzo tęsknię. Tak, to jest taki mój największy...

0: Największy problem tego wydarzenia, ale osobisty teraz. Ja najbardziej z sentymentem wspominam pierwszą wyprawę do Monte Carlo, kiedy prowadziłem wyprawę jeszcze z Malucha. No, byliśmy wtedy małą organizacją, niewielką, no i to właściwie tak po prostu było naturalnie, że jechałem mając radio przy uchu i gdzieś tam starałem się tym kierować. Dzisiaj to jest niemożliwe. My potrzebujemy mieć cały czas łączność z załogami, musimy widzieć monitory, na których sprawdzamy pozycję samochodów, serwisu dziennego, służb ratunkowych, także wszystkie parametry życiowe to CKW, no ale żeby było to bezpiecznie, to tak naprawdę no, musi być odpowiednio też z naszej strony przygotowane, czyli mamy kierowcę, który prowadzi ten samochód i tylko tym się zajmuje. W środku pracuję ja, który zarządzam służbami, pracuje moja żona, która zajmuje się całą organizacją i jedzie z nami mecenas Księżarczyk, który zarządza stroną prawną i cały czas jest w kontakcie ze swoją kancelarią w Krakowie. Tak jak już powiedziałem dzisiaj, to dla nas ogromna duma, że jesteście z nami. Bardzo się cieszymy i liczymy na dużą obecność w Polskim Radiu Kierowców, bo jesteście dla nas bardzo ważni.
1: No to jesteśmy.
2: No to jesteśmy.
3: Miło.
1: Bardzo no więc pięknie. Tak, tutaj rzeczywiście parę słów było o komunikacji, no to warto to pogłębić, bo za tą komunikację odpowiedzialne jest jedno auto, które jedzie, trzyma się najbliżej tego CKW, czyli Centrum Kierowania Wyprawą, i tam człowiek, który spina komunikację wszystkich pojazdów całej wyprawy. On oczywiście ma technologię, jakieś satelity, różne dziwne
2: anten
1: rzeczy.
2: Anten ma na dachu, anteny, panie.
1: Tak, więc no, czujemy się zabezpieczeni komunikacyjnie, no i oczywiście to działa. Każdy maluszek i każde auto ma swoje radio, każda grupa ma swój kanał, na którym się komunikuje. Jeśli coś się dzieje złego, no to przechodzi albo lider grupy, a potem załoga, która ma problemy, na kanał ratunkowy, no i tam słychać, co dzieje się i co w trawie piszczy. A więc podsłuchajmy przez chwilę.
4: Na grupie wyślijcie tam serwisówkę i lawetę jedną, panowie.
5: Jak postał na chwilę, trochę przestygnął i pojechał na chwilę, z tego co oni mówili, to może cewka, kondensator, z tego typu rzeczy.
4: Już tam jedzie serwis, na razie nie zakłócajmy kanału.
6: Serwis 2 ma 4 minuty.
4: To jedna laweta za serwis 2, niech tam się uda, oni uciekli nam w lewo niestety.
7: 6-1 stoi na parkingu na 88 km do celu.
4: Tak, ale jesteście na złej drodze, na D8, już tam do was jedzie laweta i serwis.
6: Laweta 5 do CKS.
4: Jestem.
6: Przemku, ja pojadę po tu załogę 61.
4: Dobra, dziękuję.
2: I tak właśnie perfekcyjnie wygląda ta komunikacja.
3: Ale to poważnie brzmi wszystko, tu no. Nie ma żartów. To jest jak komunikat z lotniskowca.
2: Nie ma żartów, no bo przecież pewnie. Jeśli prowadzimy 72 maluchy, załogi, jedni bardziej zaawansowani, inni trochę mniej, no to przecież trzeba tym jakoś zarządzać i nasze służby robią to fantastycznie, fenomenalnie.
3: Ogromny szacunek.
2: Jakakolwiek sytuacja się wydarzy na drodze, od razu jest interwencja i dzięki temu no, ta wyprawa dojedzie do celu i będzie jechała dalej, także na odcinku polskim.
1: Dokładnie, natomiast no, my to za chwilkę oddalimy się rzeczywiście na króciutko przerwę.
2: Dziękujemy już.
1: No ale też czujemy podekscytowanie, no bo dzisiaj dojedziemy do Le Mans słynnego. Ja bardzo jestem ciekaw. Chcę zobaczyć, dotknąć, a może nawet przejechać się po tym torze. Zobaczymy, jak to wszystko się dzisiaj potoczy.
2: To co? Sprawdzamy, czy szef naszej radiowej floty słucha Radia Kierowców?
1: Umówmy się, że nie słucha i nie było o tym rozmowy.
3: Au revoir, monsieur!
1: Tak jest.
3: Trzymajcie się, smacznego życzymy, bawcie się dobrze. No i wracajcie do Polski. Będziemy oczywiście cały czas z wami tam, gdzie wy, tam i my.
2: Otóż to.
3: Takie hasło.
2: Do usłyszenia.
3: Szybko. Cześć, pa, pa, pa.

15.30 PRK Polski Radio Kierowców. W Stanach jest 40 znaków drogowych i dużo mniej wypadków, więc chyba to działa. No właśnie, apelujemy o to, żeby urealnić sensowne i niesensowne znaki na drogach, czyli mówiąc krótko, te niesensowne po prostu usunąć, bo nie są potrzebne. Wiem, że to jest koszt, ale koszt naprawy auta, leczenia poszkodowanych jest jeszcze

0: wyższy, więc może to jest jeden z małych kamyczków, ale takich, które poprawią bezpieczeństwo na drogach. Prawda, Emilia Kleszczewska w studiu?
1: Prawda, prawda. Może po prostu w miejscowości Warlubie jest za dużo znaków.
0: Myślisz?
1: Tam jest największy korek dzisiaj. No i do tego jeszcze dochodzą znaki poziome, tak, więc tego jest po prostu bardzo,
0: kto
1: bardzo dużo.
0: Kto by to spamiętał, panie?
1: Panie drogi.
0: No dobrze, pamiętajmy o znakach i mimo wszystko, nawet jak jest ich za dużo, to obserwujmy i stosujmy. Ruszamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: 22 513 11 11, pod ten numer wysyłacie nam swoje wiadomości.
3: Cześć, chciałam tylko przekazać, że jeżeli ktoś wybiera się od strony Tarnowa w kierunku Gorlic, to w Tuchowie jest przepotężny korek ze względu na trwający właśnie wielki odpust tuchowski. Droga, która zajmuje mi normalnie 10 minut, to już stoję tak dobre 20. Nikt nie kieruje ruchem, teraz chyba są jakieś tam największe uroczystości.
1: Dziękujemy oczywiście za informację, także jeżeli jesteście na tym odcinku, to warto omijać trasę, tak jak nasza słuchaczka. A jeżeli chodzi o pozostałe odcinki, no to przypominamy co 20 minut, może już się trochę powtarzamy, ale bardzo poważna sytuacja jest w Libertowie, w drodze do Krakowa, czyli Zakopianka. Tam korek ma 4 km, a w sumie jest to zator. Nie przejedziecie tam teraz na pewno w najbliższym czasie. I bardzo podobna sytuacja na autostradzie A1 w miejscowości Warlubie i Rulewo w obu kierunkach, czyli jeżeli zmierzacie do Gdyni, Gdańska i w kierunku Torunia. Też mamy zablokowane dwa pasy autostrady A1. I także przypominamy, że S3, tam zakończyły się prace Sulechów, Zielona Góra Północ w województwie lubuskim na 186 kilometrze, ale prace trwają na drodze krajowej numer 51 między Olsztynem a Dobrym Miastem w miejscowości Ługwałd na 78 kilometrze. Miała miejsce kolizja dwóch samochodów osobowych i prowadzeni jesteście jednym pasem naprzemiennie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeszcze jedna informacja od państwa.
4: Witajcie, tutaj Maciej z Passata. Mamy korek 20 minut około przed granicą polską w Jędrzychowicach. Szerokości?
0: Szerokości. Dziękujemy bardzo za tę podpowiedź. No i czekamy. Jeśli państwo mają jeszcze jakieś informacje o tym, co dzieje się na drogach, to proszę pamiętać o naszej aplikacji.

0: 20 minut do 16, PRK, Polskie Radio Kierowców. Mieszkańcy Bieszczad mają dość kładów, które rozjeżdżają lokalną przyrodę i generują hałas. To chwila wątpliwej zabawy wielkim kosztem. Ocenił właściciel m.in. lokalnego centrum sztuki Ursa Major. Zaapelował do turystów, aby nie brali udziału w podobnych akcjach. Zwrócił się też do samorządowców za wzór, podając uchwałę przyjętą na Podhalu ze Sławomirem Zamorskim, składowej grupy Południe, o tym, jak powinno się jeździć na kładach i dla kogo jest taki pojazd, rozmawiał Robert Kilem.
1: Posiadacze, użytkownicy kładów z takim ostracyzmem społecznym często się spotykają, prawda? Że rozjeżdżają. Teraz czytałem niedawno, że Tatrzański Park Narodowy ma zamiar coś z tym zrobić, bo podobno kładowcy rozjeżdżają przyrodę.
2: Znaczy, no faktycznie, są takie sytuacje, że jest dosyć negatywny odbiór środowiska kładowego, natomiast

0: to no, jak ja to zawsze powtarzam, nie można wszystkich ładować do jednego
1: oczywiście, worka. Oczywiście, właśnie o tym chciałem porozmawiać. Dlaczego tak się zdarza pana zdaniem, że część użytkowników kładów to rzeczywiście takie tacy rozbójnicy, powiedziałbym?
0: Powiedziałbym to, jak we wszystkich środowiskach, tak samo w środowisku kładowym są osoby, które podchodzą do tego w sposób odpowiedzialny i z poszanowaniem prywatnej własności, jak również publicznej, mhm. i porusza się tylko po

0: rzecz biorąc, znajdują się też zawsze osoby, jak to pan redaktor powiedział, rozbójnicy, którzy no, czują tą atmosferę wokół tego środowiska kładowego. Oczywiście nie można wykluczyć też jakichś działań biznesowych, które bardzo dużo, myślę, że akurat środowisko tatrzańskie, które tutaj w tym momencie zostało wspomniane, to tam jest akurat problem z tego, co się orientuje z użytkownikami, którzy wynajmują kłady. I
1: nie wiedzą, no, jak
0: nie wiedzą, jak użytkować i jeżdżą, jak to mówią tam, jak ci rozbójnicy, jak pan
1: rozumiem, radę. Rozumiem. Oczywiście, ja się zgadzam z panem, że część winy, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, pańskiej ocenie, ale część winy za ten ostracyzm społeczny i za to wszystko ponoszą ci właśnie, którzy na przykład wyczuli biznes, że na spotkaniach, jakichś tam wyjazdach integracyjnych te kłady to są atrakcyjne, prawda, w związku z tym się wynajmuje, daje się te kłady w użytkowaniu osobom, które tak naprawdę no, nie miały do czynienia nigdy z takim pojazdem i się gdzieś tam jedzie, coś się rozjeżdża i tak dalej, i tak dalej.
0: Jak najbardziej tak potwierdzam. Ja akurat jako przedstawiciel właśnie Stowarzyszenia Kładowego Południe, które jest zarazem klubem sportowym, mamy 100 członków, 100 klubowiczów, którzy myślę, że z dużą odpowiedzialnością, mogę powiedzieć, bardzo jasno i przejrzyście przestrzegają wszelkich norm prawnych i raczej unikają takich sytuacji. Sam z własnego doświadczenia, jeżeli przemieszczam się drogą publiczną, bo trzeba też pamiętać, że może się zdarzyć taka sytuacja, że jest droga przez las, ale to jest droga, która jest udostępniona do ruchu tak samo nakładek, jak na przykład samochodami osobowymi. I przemieszczając się tą drogą, jeżeli mija się jakieś osoby, wystarczy zwolnić i grzecznie przejechać. Są osoby, które tak nie robią. Sam się nieraz na to złoszczę, idąc nawet na przykład na spacer.
1: Rozumiem. A panie Sławomirze, bo tak, bo są kłady sportowe, są kłady wyprawowe, prawda? Czy ci wyprawowcy jeżdżą spokojniej, a ci sportowcy szybciej? Pytam w odniesieniu do motocykli na przykład, prawda? Bo niektórzy jeżdżą po ulicach dumnymi, nie wiem, motocyklami i jeżdżą sobie wolno i dostojnie, a na przykład są też tacy, którzy na krosowych motocyklach popylają po różnych górkach, dołkach, szutrach i tak dalej, i ci nie ograniczają się w prędkości.
0: Myślę, że tutaj też bym nie odważył się na takie ujednolicenie podejścia. Przede wszystkim kłady przeprawowe w tej chwili, tak zwane kłady przeprawowe, one mogą osiągać naprawdę bardzo dużo prędkości i sam startując w rajdach typu Baja, mam tak zwany rajd czteronapędowy, przepraszam, kład czteronapędowy, nazywanym wyprawowym, tak w dużym uproszczeniu, ale on rozwija prędkość 135 km na godzinę, jest w tym momencie odcięty, bo po prostu ma bardzo duże przyspieszenia. Tak zwane ośki popularne, o którym tutaj mówimy, przemieszczają się raczej po trasach właśnie takich bardziej szutrowych, natomiast przeprawowy rajd faktycznie, ten rajd, kład przeprawowy jest w stanie się bardziej przemieszczać w różnych takich miejscach trudno dostępne, gdzie ten napęd na cztery koła robi istotną różnicę. Natomiast nie odważyłbym się określenie, że ten jest szybszy, to ten jest szybszy. Po prostu
1: wszystko zależy od użytkownika. Albo jest odpowiedzialny, albo nie. Rozumiem.
0: Odpowiedzialny, no i prędzej używane na torach lub takich właśnie szutrach ośki.
2: Uchwała obejmuje m.in. zakaz poruszania się wymienionymi pojazdami na polach, łąkach, pastwiskach czy prywatnych drogach gruntowych bez zgody właściciela. Zakaz rozwijania prędkości powyżej 20 km na godzinę czy jazdy za blisko budynków zamieszkałych przez ludzi. Gmina nie zakazała prowadzenia działalności m.in. wypożyczalniom kładów, ale ją uregulowała. PRK, Polski Radio Kierowców, czekamy na Państwa głosy również w tej sprawie. Czy przeszkadzają Wam kłady, czy nie? Czy da się to pogodzić z turystyką? Czekamy na Państwa głosy.

0: Hej, jeśli chodzi o A1, zapomnieliście dodać, że jak już ktoś upora się z korkiem w Warlubiu, piszą nasi słuchacze, albo uda mu się objechać krajówkami i wjedzie w Nowych Marzach czy Grudziądzu, to w Lisewie czeka na niego kolejne 3 km spowolnienia. Ach, te roboty. No, nie wszyscy lubią roboty, a roboty mogą być różne. Roboty kuchenne na przykład są grzeczniejsze niż te drogowe.
1: No, roboty też są takie, bym powiedziała, wiesz, nowoczesne, które zastępują nasze, nas w
0: ja
1: ogóle.
0: Ja się zakolegowałem z jedną robocicą nawet. Basia ma na imię, jest z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
1: Ale to jest już taka postać,
0: chodzi,
1: że bo
0: tak.
1: Robot?
0: Chodzi, mówi, trochę się zatacza, bo jeszcze nie jest może w pełni sprawna, ale daje radę. No dobrze, to jeszcze jedna informacja od państwa.
2: Dzień dobry, czy moglibyście nam sprawdzić tę trasę z Nysy do Łapanowa, bo właśnie zmierzamy w kierunku domu. Pozdrawiamy.
1: Możemy, jak zawsze, oczywiście. Tak?
0: No to proszę słuchać.
1: Dziękuję.
0: Wiadomości

0: A kierowców zaprasza Emilia Kleszczewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ja już wzięłam wdech przed serwisem, żeby o tym powiedzieć, ale dobrze, w takim razie powiemy, co się dzieje oczywiście na tym odcinku. No tak, do Katowic nasz słuchacz jedzie sobie gładziutko, na wysokości Chrzanowa jednak, na A4, dokładniej na węźle Byczyna, trwają prace drogowe, no i tam mogą pojawić się jakieś ewentualne trudności. I to chyba tyle. Dalej już jedzie się naprawdę dobrze, także życzymy powodzenia, bo dzisiaj ruch w całej Polsce, mimo że jest niedziela i są wakacje, to samochodów jest całkiem sporo. Autostrada A4, węzeł Ruda Śląska do węzła Chorzów, 328 km, tam samochód osobowy uderzył w bariery, zablokowany mamy lewy właśnie pas do Katowic, chociaż już mamy informację od służb, że te problemy się skończyły, także za chwilę dosłownie ten ruch się rozładuje, ale Centrum Kontroli Ruchu Autostrady A1 informuje, że o godzinie 15.25 na bramkach wyjazdowych w Warlubiu, kierunek Łódź oczywiście, tworzą się utrudnienia drogowe spowodowane dużym natężeniem ruchu i czas oczekiwania powyżej 15 minut. Przypomnijmy, co tam się stało. Węzeł Stanisławie do węzła Rusocin na 16 kilometrze. Samochód osobowy najechał na bariery ochronne. Zablokowany mamy pas awaryjny i prawy. Te utrudnienia zakończą się dopiero po godzinie 17. I na koniec jeszcze informacja z drogi krajowej numer 51. Olsztyn, Dobre Miasto, w pobliżu miejscowości Łukwałd. Tam od 14 są służby na miejscu. Po kolizji dwóch samochodów osobowych kierowani jesteście jednym pasem na przemiennie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Jest dokładnie 16. PRK, Polskie Radio Kierowców, Kierunkowskaz. Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplej w Raciborzu, 23 stopnie, najchłodniej w Zakopanem, 15 stopni. Tyle pokazują dzisiaj, takie wartości pokazują termometry. No i synoptycy zapowiadają, że w nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, ale tak naprawdę to wszystkiego możemy się spodziewać. I małe, i duże, i deszcz, i brak deszczu, ale też i burza może się pojawić, a w czasie burz do 15 mm deszczu spadnie. Także to będzie taka noc ze zmienną pogodą. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 9 do 13, nieco cieplej wzdłuż wybrzeża od 14 do 15 stopni. Tak zapowiadają synoptycy. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie

0: będzie umiarkowane i duże. No i znowu jest to samo, czyli że trochę deszczu, trochę przejaśnień. Tych burz chyba będzie mniej, ale też mogą się pojawić, a temperatura maksymalna w dzień od 16-19 na północy i północnym zachodzie, a także miejscami na terenach podgórskich do 20-23 stopni na pozostałym obszarze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja. Polskie Radio Kierowców i Wielka Wyprawa Maluchów razem już po raz czwarty. Ruszyliśmy w trasę do Normandii, a potem po Polsce. Wy oczywiście jedziecie z nami. Słuchajcie codziennych relacji z podróży od rana do wieczora na antenie, ale też w mediach społecznościowych Polskiego Radia Kierowców. No to odpalamy i jedziemy przed siebie. A śladem maluchów podążają Kuba Marcinowicz i Michał Górski.
2: To była autopromocja.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Spotkałem na trasie S5 grupę trzech maluszków. Jeden miał numer 71, Pancho 66. No to pozdrawiamy wszystkie maluszki, które są na drogach i te większe autka też, bo dlaczego nie? Dzień dobry, stoimy w korku na S8 od Gdańska na Łódź. Ponad godzinę. Może macie jakieś informacje? Pyta Marcin. No i dodaje, że korek jest ogromny. No to Emilia Kleszczewska w studiu i pewnie wszystko wie na ten temat.
1: Tak, ja dużo wiem i na szczęście też bardzo, powiedziałabym tak, podniósł się kurz u nas w aplikacji, jeżeli chodzi o głosówki i jeżeli chodzi o wiadomości drogowe, bo mamy ich sporo. Nie teraz, ale wcześniej już nasi słuchacze podawali informację, że na A1 właśnie z Gdańska akurat do Łodzi jest ogromny korek i tam 40 minut trzeba stać. Tak.

0: Może warto, jeżeli już stoicie, to nas włączyć i posłuchać.
1: Jasne.
0: Dużo jakościowych treści. No i my.
1: I piękna muzyka.
0: I piękna muzyka.
1: Dobrze, to jedziemy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Także jeżeli chodzi o te najgęstsze korki w Polsce na ten moment, czyli po godzinie 16, to trzeba wymienić miejscowość Warlubie-Rulewo. To w drodze do Łodzi na autostradzie, a w drodze z Gdańska, gdzie ustawia się naprawdę bardzo dużo samochodów. I też mieliśmy informację od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że czas oczekiwania to powyżej 15 minut, ale jak informowała nasza słuchaczka, 40 nawet trzeba czekać. Ta sama sytuacja jest w Libertowie, chociaż chyba tam delikatnie już ten korek się zmniejszył. Miejscowość Gaj również, a w drodze do Krakowa, gdzie mieliśmy zdarzenie drogowe, na miejscu też lądował śmigłowiec LPR. Korek tam ma 3 km. Może on się zmniejszy w najbliższym czasie. Czekamy oczywiście na aktualizację od służb. A jeżeli chodzi o S8, to Piotrków Trybunalski do Warszawy. Tworzy nam się dość spore przewężenie nitki do stolicy właśnie, za węzłem Wolbusz, gdzie trwają prace drogowe i ten korek ma tam już 2 km. A jeżeli chodzi o to, gdzie prace się zakończyły, to wymieniamy autostradę A4, węzeł Ruda Śląska do Chorzowa na 328 km, gdzie osobówka po 15 uderzyła w bariery i nie mogliście przejechać lewym pasem w kierunku Katowic. Teraz jest już taka możliwość. Chociaż cały czas mamy jeszcze informacje o drodze krajowej nr 51 na odcinku Olsztyn-Dobre Miasto w miejscowości Ługwałd na 78 km prowadzony jest ruch jednym pasem naprzemiennie po kolizji dwóch samochodów osobowych.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to proszę się nie krępować i korzystać z naszej aplikacji. Można o pogodzie, można o warunkach drogowych, ale też i o innych sprawach. Zapraszam.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Wracamy do rozmów o kładach. Młodzież może kierować kładami od 14 roku życia pod warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii AM dla czterokołowców lekkich o masie do 350 kg i prędkości do 45 km. Dobrze, że nie odwrotnie. Dla cięższych pojazdów w wieku 16 lat wymagana jest kategoria B1. W Polsce jazda kładami po drogach publicznych bez uprawnień lub w lasach jest nielegalna i surowo karana. A kiedy jest bezpiecznie i dla kogo? Mówił o tym Sławomir Zamorski, a pytał Robert Killen.
1: Czy to dobry pomysł, żeby kład użytkowały dzieci? Czy to dobry prezent dla dziecka, czy nie?
2: Znaczy wszystko zależy, w jakim wieku te dzieci, prawda? Jeżeli chodzi o dzieci, czyli popularne rozwiązanie na komunie, które w ostatnim czasie na szczęście się chyba już zmieniło, teraz bardziej popularne są hulajnogi, ale...
1: Też niestety.
2: Też niestety. Myślę, że w takim wieku dzieci raczej nie powinny. Kład to jednak jest niebezpieczne narzędzie, to jest jednak pojazd mechaniczny, który szczególnie te ma

0: małe potrafią ważyć co najmniej od 150 kg wzwyż, ale jeżeli już koniecznie chcemy taki prezent temu dziecku zrobić, to ja bardzo mocno zawsze sugeruję kontakt z jakimiś instruktorami, którzy będą nauczą jeździć. Oczywiście, że nie wspomnę o pełnym zabezpieczeniu i dopiero wtedy, oczywiście na terenach zamkniętych, a nie gdzie się da, tam jeździmy, bo po prostu tam nawet zgodnie z prawem nie można przemieszczać się tymi pojazdami poza określonym miejscem.
1: Mm-hmm. Pamiętam, parę lat temu były takie kłady, które nie miały homologacji, w związku z tym nie miały numerów rejestracyjnych i tymi kładami też niektórzy szaleli po lasach, bo myśleli, że bez numeru rejestracyjnego to nikt ich nie złapie. Teraz też rozróżniamy te kłady homologowane i niehomologowane, rejestrowane i nie?
0: Znaczy, generalnie rzecz biorąc, teraz kłady powinny mieć homologację. Raczej wszystkie mają homologację. Natomiast i tak jest w ofercie sprzedaży. Natomiast powiedziałbym to tak, to jest temat woda, który moglibyśmy na pewno audycji, by nam nie starczyło, ponieważ w ogóle sama homologacja kładów to jest według mnie jedna wielka pomyłka, ponieważ one są homologowane jako ciągniki, jako samochodowe tak inne. I ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego ktoś nie opracowuje po prostu homologacji, która się nazywa kład.
1: Dokładnie.
0: I zamiast kombinacje alpejskie, które z tym się wiążą i wszystkie możliwe problemy, które z tego wynikają, które później kończą się tym, że ktoś ma kłada nieshomologowanego, inny ma zhomologowanego, po prostu by takie coś nie występowało. Natomiast generalnie odpowiadając wszystkim słuchaczom na to pytanie, na dzień dzisiejszy praktycznie 90%, jak nie wszystkie kłady, powinny posiadać rejestrację i powinny być homologowane, bo takie możliwości są.
1: No to teraz, jeżeli ktoś się zastanawia, panie Sławomirze, nad kładem dla siebie, już nie jesteśmy dziećmi, chcemy zacząć taką przygodę, to jaki kład czy wybrać na początek i czym się kierować przy wyborze takiego sprzętu?
0: A przede wszystkim to, o czym rozmawialiśmy na antenę. Czy ktoś chce jeździć tak zwanym ośką, czyli tym, nazwijmy to, sportowym, czy chce jeździć przeprawowym? To jest pierwsza rzecz, którą należy określić. Ja w ogóle sugeruję, jest wiele firm, które oferują przejażdżki z kładami plus ewentualnie szkolenie, żeby spróbować, czy to jest w ogóle moja bajka, czy mi się to podoba, czy to mi się nie podoba, jaka forma rekreacji. Ale i kolejna sprawa, błąd, który jest jakby permanentny. Mamy taką tendencję, że wszyscy chcą mieć najmocniejszy, tak największy, o mocy, która jest, powiedzmy, co najmniej 1000 metrów, znaczy centymetrów sześciennych
1: pojemności
0: tak. I oczywiście automatycznie o sporej mocy. A tak naprawdę na początek wystarczy nam całkowicie taka 500-ka, która, jeśli mówimy o rajdzie, przepraszam, kładzie przeprawowym, coś mi się te rajdy strasznie dzisiaj wcibiają. Natomiast generalnie, jeżeli chodzi o kłada przeprawowego, 500-ka naprawdę daje dużo radości, daje szansę poczuć, czy tego kłada, umiejętności jazdy, bo wbrew pozorom, pomimo tych czterech kółek, kład jest bardzo niebezpieczny i bardzo wywrotny.
1: Tak jest. I może wyjechać spod kierowcy, może wyjechać bardzo, bardzo, bardzo szybko, prawda?
0: Jego się w ogóle waży kompletnie inaczej niż na motocyklu. To jest kolejny przykład. Osoby, które miały do czynienia i jeździły na motocyklach, mają bardzo dziwne przyzwyczajenia, jak przysiadają się nakłady. To nie jest taka sama metoda jazdy. Kompletnie inaczej tym kładem się jeździ. Dlatego wracam do tego, co powiedziałem przed chwilą. Polecam nie tylko to, że możliwość wcześniejszego zapoznania się w jakichś grupach, ale później skorzystania z instruktorów albo przynajmniej dołączenia do takiej formalnej grupy, na przykład jak Kładowa Grupa Południa, gdzie są ludzie, którzy nie tylko są licencjonowanymi zawodnikami, są instruktorami, są sędziami i posiadają
1: i wiedzą, z czym to się je.
0: I wiedzę, jak się tym jeździ.
2: Jeździ się przede wszystkim ostrożnie, jeździ się w miejscach dozwolonych, a takich miejsc jest całkiem sporo, dlatego warto obserwować stronę Kładowej Grupy Południe, bo tam informacje o dozwolonych trasach Państwo znajdą, a także przekierowanie do różnych aplikacji, więc jeżeli chcemy rozpocząć przygodę z kładami, to najpierw zapoznajmy się, czy w naszej okolicy w ogóle można gdzieś tym pojeździć, bo to nie jest wcale takie oczywiste. Tymczasem Państwo do nas piszą: siemanko, podczas piosenki parodia końca świata zespołu Perfect i Łukasza Drapały uruchomiona została

Cała procedura trząsu. Wyskoczyło mi następujące. Kabriolety są zwykle cięższe niż ich wersje ze stałym dachem. Pierwszy na świecie sygnalizator świetlny stanął w Stanach Zjednoczonych. No i chłodnica powietrza, które trafia do sprężarki, to jest intercooler. Proszę bardzo, tyle rzeczy można się dowiedzieć. Otwierają Państwo aplikację trząs i się pojawia. Więc warto spróbować. Ciekawe, jakie napisy Państwu się pojawią. Mogą Państwo również o tym do nas pisać. Jedziemy dalej.

0: To był taki rozpaczliwy krzyk artysty, czyli sztuka, można powiedzieć. No dobrze, ale nie o Jaredzie Leto, tylko o lecie na drogach będziemy teraz rozmawiać. Państwo do nas piszą, ja tu przeczytam. Witam ponownie, Marcin. Nadal stoimy w korku z Gdańska do Łodzi. Może zapytajcie jadących od Łodzi, co się stało, bo my nic nie wiemy. Please, pisze Marcin. I pozdrawiam najlepsze radio.
1: No, dziękujemy. To oczywiście pytamy. My też was również pozdrawiamy i co 20 minut odpowiadamy.
0: Na to właśnie pytanie.
1: Na to właśnie pytanie.
0: Które zanim zostało zadane, to już była odpowiedź. To jest dopiero szybkie radio.
1: To jest po prostu bardzo dobry informator. Prosimy to, szybciej.
0: Bardzo dobrym informatorem jest Emilia Kleszczewska, która jest w studiu, bo jak państwo widzą,

0: Zanim, to jest tak, my mówimy, a państwo do tego układają pytania. Czasem mam takie wrażenie. No dobrze, ale to taki odwrócony konkurs. Ruszamy na drogi i sprawdzamy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i z pewnością największe utrudnienia są z przejazdem do Gdańska, a także do Torunia, bo tutaj obie nitki autostrady A1 się korkują na wysokości Warlubia i na wysokości Rulewa. Jeżeli chodzi o odcinek A1, właśnie węzeł Nowe Marzy, węzeł Warlubie, kierunek Gdańsk, mamy wiadomość od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że tam poza zdarzeniem drogowym trzeba też w ogóle zwolnić do 80 km na godzinę. Na 75 km jest remontowany jezdnia w kierunku Gdańska i ruch odbywa się drugą jezdnią, czyli pasami w kierunku Łodzi i jednym w kierunku Gdańska. Jeżeli chodzi o ten korek na autostradowej jedynce, to on już ma w tym momencie 16 km i tam trzeba doliczyć sobie z pewnością kilkanaście, jak nie więcej minut na dojazd. Wcześniej mieliśmy wiadomość od Centrum Kontroli Ruchu Autostrady na A1, że ten czas oczekiwania powyżej 15. Trzeba się na pewno uzbroić w cierpliwość cały czas. Jeżeli chodzi o A1, to wiemy, że zakończyły się już utrudnienia na węźle Stanisławie Rusocin na 16 kilometrze, gdzie pojazd osobowy najechał na bariery ochronne i zablokowany był tam prawy pas, a także awaryjny w kierunku Gdańska od 13.50. Te utrudnienia miały być do godziny 15, ale zdecydowanie się wydłużyły. Teraz wiemy, że drogowcy opuszczają A1 na tym odcinku. Droga krajowa numer 51. Tam cały czas drogowcy są na miejscu. Olsztyn, Dobre Miasto, czyli województwo warmińsko-mazurskie, gdzie prowadzeni jesteście jednym pasem naprzemiennie, ale patrząc na mapy, coraz więcej aut pojawia się na S8. To jest nitka, która prowadzi was z Wyszkowa do Warszawy, chociaż tam korków nie ma, a są to spowolnienia. Zupełnie inna sytuacja jest na ekspresowej 7, a także na drodze krajowej numer 7, dojazdówka do Warszawy przez Dziekanów, Leśne i Łomianki. Spory ruch między Piotrkowem Trybunalskim a Tomaszowem Mazowieckim w województwie łódzkim na wysokości Wolborza, gdzie prowadzone są prace drogowe i ten ruch jest naprawdę dość spory. Autostradowa 1 z Bytomia do Częstochowy też mamy coraz większy ruch i tak samo jest na autostradowej obwodnicy Krakowa przed węzłem w Balicach, a także do węzła Kraków Południe. Sytuacja też nie zmienia się na Zakopiance w Libertowie, gdzie ten korek też jest w kierunku Krakowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

PRK, Polskie Radio Kierowców, 19 minut do godziny 17. No my w Polsce narzekamy trochę na deszcz i burze, które nam doskwierają. No fakt, że tydzień temu

Mano przyloty na lotnisku w Katanii. Mogą natomiast opuszczać to lotnisko maszyny, które już są na płycie lotniska. Etna to najwyższy aktywny wulkan w Europie. W promieniu 100 kilometrów od góry mieszka ponad 3 miliony osób. No, wulkanów u nas na szczęście nie ma. To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy w podróży. PRK, Polskie Radio Kierowców. Pamiętajcie o naszej aplikacji. Cały czas czekamy na informacje od Państwa, jak Wam się dzisiaj podróżuje i jak jeździ się na naszych drogach. Chętnie poczytamy, posłuchamy, bo obie wersje są dozwolone. A gdyby ktoś chciał na przykład zatelefonować, to proszę bardzo. 22 513 11 11. To nasz numer.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. 10 minut już prawie do godziny 17. Emilia roztańczonym krokiem wpadła do studia.
1: Dobrze, że skończyła się ta piosenka, bo myślę, że byśmy tutaj zaczęlibyśmy tańczyć i byśmy nie weszli na antenę chyba.
0: Ja wiesz, ja to bym bardziej ci tutaj, wiesz, kibicował niż tańczył.
1: A,
0: tak.
1: Nie, ty nie tańczysz?
0: Wiesz co, no niektórzy mówią, że to taniec,
1: nie zatańczył.
0: Ale to wiesz, nie kwestia z kim, tylko
1: ale
0: jak.
1: Ale ze mną nie? Byś nie zatańczył.
0: No dobra, z tobą bym zatańczył. No. Najwyżej trzeba by było potem skasować wszystkie filmy z tego wydarzenia. To co, zaglądamy na drogi?
1: Zaglądamy.
0: Proszę bardzo, jedziemy dalej.
2: Cześć. S8 w kierunku Warszawy. 2 kilometry przed zjazdem Łabiszyńska. Stoją wszystkie 3 pasy. Nawigacja wskazuje karambol za 280 metrów od miejsca, gdzie stoję, a stoję na wysokości Lasu Brudnowskiego. Także dziękuję.
0: Też dziękujemy. No i jak widać, nie wszędzie jedziemy, tak jak powiedziałem. Są miejsca, gdzie trochę mniej jedziemy.
1: No tak, stoimy nawet wręcz i wtedy warto słuchać Polskiego Radia Kierowców, bo tu taka muzyka i tacy fajni prowadzący jak Marcin Koczyba.
0: Ha, ha, ha. Dobrze, i Emilia Kleszczewska. Dobra, zaglądamy nad logi.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Co na drogach, tak? Zaglądamy, zaglądamy. Ogromne utrudnienia są w województwie kujawsko-pomorskim, też na autostradzie A1. O czym mówimy już cały czas, tak naprawdę powielamy tę informację. Między węzłem Warlubie i Nowe Marzy doszło do zdarzenia drogowego. Trasa pozostaje zablokowana już od 14.40 i tam mamy 15-kilometrowy zator w kierunku Łodzi i Gdańska.

0: Gdańska. Zakończyły się natomiast prace służb na drugim odcinku autostradowej jedynki między węzłami Stanisławie i Rusocinem na 16 kilometrze. Samochód osobowy najechał na bariery ochronne i zablokowany był pas awaryjny i prawy również do Gdańska. Widać, że kierowcy wracają z weekendu do Warszawy, no i najwięcej samochodów jest chyba teraz na drodze krajowej nr 7 przez Dziekanów, Leśny i Łomianki, a ze względu na prowadzone prace drogowe cały czas przewężona jest też S8 z Piotrkowa Trybunalskiego do Tomaszowa Mazowieckiego. Samochody stoją dłużej w Wolbożu. A przez ostatnią godzinę też dużo aut pojawiło się na trasach śląskich. Mowa o A1 z Częstochowy do Bytomia. Podobnie jest na wysokości punktu poboru opłat w Brzęczkowicach. A w drodze do Katowic i także jeszcze podajemy informację, że cały czas jest naprawdę dość spory korek, jeżeli jedziecie Zakopianką do Krakowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polski Radio Kierowców, 5 minut do godziny 17 w studiu Kuba Hanak, witajcie.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Ja już będę się z państwem żegnał.
1: Ja będę się witał. W zasadzie to już się przywitałem.
0: Tak, Kuba się przywitał. Co dzisiaj u ciebie?
1: Dzisiaj będzie o młodych kierowcach, o tym jak ich szkolimy, dlaczego to jest takie trudne. Będziemy rozmawiać z instruktorem, będziemy rozmawiać z kierowcą, który już za chwilę będzie sięgał po prawo jazdy, więc będziemy go pytać, dlaczego chce prawo jazdy mieć i czy zdaje sobie sprawę z zagrożeń z tym idących.
0: I to wszystko do godziny 22 od 17.
1: Tak jest.
0: Do 20. Jak się jechało?
1: Dobrze się jechało, bez żadnych problemów.
0: Padało?
1: Miejscami drobny deszczyk, miejscami mocniejszy deszczyk, ale to tak kilka
0: śniegu
1: kilometrów.
0: Nie
1: śniegu nie było,
0: okay.
1: Gradu też nie, burz też nie przewidujemy dzisiaj, chociaż na południu, bo na północy może być różnie.
0: Ja jadę na południe, więc okej. Okay. Dobrze, bardzo dziękuję państwu za wspólnie przejechane kilometry. Miłego wieczoru życzę w towarzystwie Kuby i do usłyszenia.

0: Minęła godzina 17, tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry, mówi Kuba Hanak. Zaczynamy na luzie w dobrą stronę i w tę stronę Państwa. Zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Kilka słów o pogodzie. Otóż oszukałem Marcina. Powiedziałem, że burze będą dzisiaj na północnym wschodzie, a tu prognoza się zmieniła i burze mogą wystąpić oprócz północnego wschodu na południu i południowym wschodzie. Tak nam się poukładała ta prognoza. Po południu i wieczorem zachmurzy się mocno. Pod wieczór na północnym zachodzie i zachodzie nawet się rozpogodzi, ale uwaga, bo na północnym wschodzie i wschodzie kraju oraz w centrum i na południu może przelotnie popadać deszcz i z tym deszczem mogą wystąpić burze. Wysokość opadów, zwłaszcza w czasie burz, do 15 litrów na metr kwadratowy. Temperatura od 18 do 23 stopni. Powieje słabo i umiarkowanie, ale uwaga, bo w momencie burz to nawet może być 75 km na godzinę. Są takie miejsca, gdzie dzisiaj wieje dużo, dużo mocniej niż umiarkowanie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dwa ostrzeżenia o silnym wietrze. Pierwsze dla północy, w zasadzie Wybrzeża Gdańskiego, aż po Słupsk. Na drugie ostrzeżenie obowiązuje w okolicach Łodzi, Warszawy, Radomia, Kielc, Częstochowy, aż

0: Kraków i Kalisz. W tych miejscach może powiać rzeczywiście mocniej, nawet do 50 km na godzinę. Ciepło, nawet jest ciepło na radarach pogodowych. Najchłodniejszym miejscem w tej chwili Elbląg, 15,5 stopnia. Najcieplejsza jest Legnica, 23,5 stopnia. Generalnie wszędzie całkiem przyzwoicie, chociaż do tej sytuacji sprzed tygodnia jeszcze nam bardzo, bardzo daleko.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty po godzinie 17. Zapraszam Państwa dzisiaj na luzie w dobrą stronę, choć tematy będą przynajmniej na początku bardzo poważne. Młodzi kierowcy. Młodzi kierowcy, którzy w ostatnich dniach znowu mocno nabroili, a mamy teraz 17-latków, którzy już uczą się do prawa jazdy, uczą się jeździć, uczą się przepisów. Zobaczymy, jaki to będzie miało efekt na drogach. Już za chwilę rozmowa z Pawłem Józefowskim o tym, jak szkolić takich kierowców, a potem rozmowa z takim właśnie młodym, przyszłym kierowcą. Zostańcie z nami.

0: prawie 11 minut po godzinie 17, a ja potrafię powiedzieć z motoryzacyjnym pozdrowieniem Mariusz Dąbrowski. Dzień dobry.
1: Oczywiście z motoryzacyjnym pozdrowieniem.
0: Pierwszy. Dzisiaj nie zapomniałem. Mariusz Dąbrowski dzisiaj do 22 ze mną. Mariuszu, jak się jechało? Do radia?
1: Bez żadnych problemów.
0: Aczkolwiek są takie miejsca, gdzie problemy występują i już o tym za moment Mariusz państwu opowie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: W Warszawie takie trudne miejsca widzę tylko dwa. S8-ka między zjazdem z obwodnicy Marek a węzłem

0: Głębocka, korek dla jadących w stronę węzła Konotopa. To jest pierwszy trudny fragment. Drugi, od Łomianek po Młociny, po wjazd do Warszawy dla wracających siódemką do stolicy. I trzeci trudny moment w Warszawie, droga S79 od węzła Zamienie aż po Jeziorki Północne, po wjazd na węzeł Warszawa Południe. To jest S7. S7 i tu jest korek. Natomiast jeśli chodzi o inne utrudnienia, dość sporo problemów na autostradzie A1 od grupy, trudno to powiedzieć, że od grupy, od Nowych Mars, właściwie kilka kilometrów za Nowymi Marzami, aż po Gajewo-Osiny, tak bym to określił, vis-a-vis Nowego. Jeden wielki korek. Myślę, że to wynika z tego, że tam prowadzone są prace remontowe. No i taka powstała sytuacja. Droga krajowa numer 51, odcinek Olsztyn, Dobre Miasto, w pobliżu miejscowości Łukwałt. Na 79 kilometrze zderzenie dwóch aut osobowych. I ruch w obu kierunkach jest możliwy, ale tylko jednym pasem. Patrzę jeszcze na ulubione miasto mojego kolegi, na Kraków. Na obwodnicy autostradowej Krakowa spowolnienia od Sidziny, od węzła Sidzina po Wisłę dla jadących w stronę Katowic i są jeszcze problemy na siódemce. Między Mogilanami a Gajem zaczyna się korek, który prowadzi do Libertowskiej Góry, do Libertowa. Korek dla wjeżdżających do Krakowa, dla dojeżdżających do węzła Zakopiańskiego. Jak mówią jedni, ale ta najnowsza nomenklatura mówi węzeł Kraków Południe. Tego się będziemy trzymać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To teraz zagramy, a już za chwilę rozmowa o tym, jak kształcić, jak szkolić młodych kierowców i jakie są związane z tym ryzyka. Zostańcie z nami.

0: 22 minuty po godzinie 17. Duperka Polskie Radio Kierowców na luzie, w dobrą stronę. Jedziemy na luzie, ale mówimy o poważnych rzeczach, bo poważne wypadki wydarzyły się w ciągu ostatnich dni z udziałem młodych kierowców. Z nami Paweł Józefowski, instruktor techniki jazdy. Cześć Pawle.
1: Dzień dobry, witam.
0: Pawle, pewnie słyszałeś o tym dzisiejszym wypadku, w którym zginęło czterech młodych, bardzo młodych ludzi. Stary Volkswagen Golf dachował nad morzem, nad ranem. Czterech młodych ludzi nie żyje. Jeden w bardzo ciężkim stanie. Jest podejrzenie, że jechało sześć osób. Nie mam potwierdzenia tych informacji. Tak czy inaczej, tragiczne wieści o poranku dzisiaj nas zastały, a to kolejny taki wypadek z udziałem młodych ludzi w przeciągu ostatnich kilku dni. I teraz chciałem cię zapytać, jesteśmy w dobie obniżenia wieku, granicy wieku do lat 17 dla kierowców, którzy chcą uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii B, czyli osobówkami, no to jak to się ma wszystko jedno z drugim?
1: Jak to się ma jedno z drugim? No właśnie, młody kierowca, młody właśnie, wiekiem to jest raz, stażem to jest dwa, to bardzo często kierowca, któremu się wydaje, że skoro zdał egzamin, nieważne czy zrobił to za pierwszym, czy za drugim razem, no to skoro odebrał już fizycznie ten dokument, ma prawo jazdy w kieszeni, no to znaczy, że umie jeździć, a jeżeli umie jeździć, to znaczy, że dobrze jest jechać szybko, bo młodzi kierowcy zazwyczaj są tymi kierowcami, którzy jeżdżą rzeczywiście szybko, najczęściej na prostych odcinkach. Natomiast wszystko, co na tym prostym odcinku się może skomplikować i może zaskoczyć, powoduje, że młodzi kierowcy, którzy mają opanowane wciśnięcie pedału gazu jak włącznik światła w kuchni, nie za bardzo radzą sobie z sytuacjami, które na drodze mogą się wydarzyć. I tutaj myślę, że jedna rzecz to jest zmiana przepisów, która pozwoli teraz młodszym kierowcom po to prawo jazdy sięgnąć. Natomiast druga rzecz, nie zmieniła się fizyka, która działa na samochody. Nie zmienił się, albo bardzo mało zmienił się też system nauczania kierowców. Wydaje mi się, że to jest temat, nad którym fajnie by się było pochylić, nad którym fajnie byłoby się zastanowić, jak ten sposób przekazywania wiedzy, umiejętności, jak go przekonstruować, jak go dopasować do tego młodego człowieka, który na taki kurs przychodzi.
0: Ten młody człowiek uczy się inaczej niż my uczyliśmy się kilkanaście lat temu, czy dziesiąt, wstyd się przyznać. To jest zupełnie inny sposób pojmowania świata, zupełnie inny sposób nauki, więc no chyba sami sobie strzelamy samobuja, że tak powiem.
1: Niestety tak. Coś, co działało właśnie 20-30 lat temu, jeżeli mówimy o techniki uczenia, były wykłady, była metoda podająca, czyli później nauczyć się pytań egzaminacyjnych, pójść zdać egzamin, przejechać trasę. Natomiast w tym momencie niestety, mimo tego, że młodzież już jakby psychicznie jest troszeczkę inaczej skonstruowana, oczekuje czegoś innego, inaczej reaguje na ten proces edukacji i dobrze by było też trochę lepiej dobrany do tego wszystkiego sposób postarać się do tej młodzieży dotrzeć. Natomiast ja mam takie wrażenie, że nie za bardzo komukolwiek na tym zależy. Sposób przekazywania wiedzy, sposób uczenia, cała ta dydaktyka, która dotyczy tego tematu, ona niestety nadal jest dopasowana do tych czasów 20-30 lat wstecz. Natomiast te nowe pokolenia, które teraz o te prawa jazdy będą się ubiegać, te egzaminy będą zdawać i w tych kursach będą brać udział, to są już ludzie, którzy oczekują czegoś innego, którzy mają inną percepcję, które mają inny sposób koncentrowania się, do których fajnie by było, bo na pewno da się do nich trafić, jak pokazuje doświadczenie. Natomiast dobrze jest do tego dobrać odpowiednią metodę, odpowiedni sposób, bo tą wiedzę przekazać się da. Natomiast dobrze by było zrobić to w taki sposób, żeby to nie była wiedza na zasadzie wiedzy książkowej, wiedzy szkolnej, zakuć, zdać, zapomnieć po egzaminie, tylko żeby to były doświadczenia albo wrażenia, które w tym człowieku, w jego głowie, w jego psychice zostaną na zdecydowanie dłużej i być może one, jakby asystując pozostałym systemom, które są w samochodzie, ten zdrowy rozsądek, który gdzieś tam z tyłu głowy będzie, one być może będą starały się nie dopuścić do tego, żeby takie sytuacje

0: sytuacji, o której przed chwilą powiedziałeś, to nie miało miejsca.
1: O tym, jak uczyć młodych ludzi, o tym, jak bardzo zmienił się sposób nauczania, już po wiadomościach dla kierowców, które za chwilę przygotuje dla Państwa Mariusz Dąbrowski. Ja tylko powiem, że bardzo Państwa proszę o wypowiedzi na ten temat w naszej aplikacji. Można mówić albo można pisać. Bardzo liczymy na Państwa zdanie i czekamy na Państwa głosy. A do rozmowy z Pawłem wracamy po wpół do.

0: 30 minut do godziny 18, czas na wiadomości drogowe. Dzisiaj tematem zajmuje się Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada 1. Korek zaczyna się po przejechaniu węzła Nowe Marzy i ciągnie się po węzeł Warlubie dla jadących w stronę Trójmiasta. W przeciwnym kierunku korek jest od miejsca na autostradzie będącego vis-a-vis miasta Nowe i ciągnie się ten korek również po węzeł Warlubie. Centrum Kontroli Ruchu Autostrada 1 informuje, że kilkanaście minut po 17 na bramkach wyjazdowych w Warlubiu w kierunku Łodzi zakończyły się utrudnienia drogowe. Te utrudnienia na bramkach wyjazdowych sprawy nie zmieniają. Korek na autostradzie jest i to od Warlubia zarówno na północ, jak i południe. Droga ekspresowa S7, odcinek Nowy Dwór Mazowiecki Łomianki w pobliżu Kazunia Nowego na 153 kilometrze. Zdarzyły się trzy auta osobowe. Zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Warszawy. S7, raz jeszcze. Korek od węzła w miejscowości Zamienie po węzeł Warszawa Południe dla wjeżdżających do stolicy. Korek na Krajowej 7 od Czosnowa po wjazd do Warszawy w Młocinach. S8. Korek od zjazdu z obwodnicy Marek po węzeł Głębocka.

0: dla jadących w stronę węzła Konotopa. Koniec utrudnień na drodze krajowej numer 51 na odcinku Olsztyn – Dobre Miasto w pobliżu Łukwałdu na 79 kilometrze, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe i obowiązywał ruch wahadłowy. Droga krajowa numer 61, korek od Zagrza po Rondo Wieliszewskie dla jadących w stronę Legionowa i Warszawy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 28 minut do 18. Już za chwilę wracamy do rozmowy o młodych kierowcach i o sposobach ich kształcenia. Zostańcie z nami.

0: 24 minuty do godziny 18. Wracamy do rozmowy z Pawłem Józefowskim, z instruktorem techniki jazdy. Cześć Pawle.
1: Cześć, witam.
0: Direks napisał do nas taką wiadomość. W Stanach można zaczynać jazdę mając 15 lub 15,5 roku, w zależności od stanu. I do 16 lat jeździ się tylko pod kontrolą rodziców, a to ułatwia szlifowanie nowych kierowców. I teraz pytanie. Jaki jest sposób na to, żeby kształcić młodych kierowców skutecznie? Czy ten amerykański to dobry sposób?
1: Przyznam szczerze, nie znam statystyk, jak wygląda kwestia wypadkowości i kto tych wypadków powoduje więcej.

0: jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. Natomiast jeżeli chodzi o takie nasze lokalne podwórko, jak pokazuje doświadczenie, sposób, który działał kiedyś, czyli ta metoda wszystko na talerzu, podane od razu, jeśli chodzi o całą wiedzę, całe know-how, jeżeli chodzi o jazdę, o jakieś sytuacje trudne, łatwe na drodze, absolutnie się nie sprawdza. Dlaczego? Dlatego, że młodzi ludzie mają po pierwsze bardzo poważny problem z tym, żeby skupić się nad czymś dłużej niż trwa rolka na TikToku. I to jest problem. Drugi problem, brak takiej trochę bardziej rozbudowanej wyobraźni, więc bazowanie na opowieściach, które się takiemu człowiekowi przekazuje, nie za bardzo ma sens i nie za bardzo daje jakiekolwiek sensowne, pozytywne efekty. Natomiast kwestia właśnie takiej metody, nazwijmy to coachingowej, czyli dać komuś doświadczyć jakiejś sytuacji, a później, bazując na jakimś realnym przykładzie, na realnej sytuacji, na tym, co się wydarzyło, dużo łatwiej jest takiego człowieka, nie wiem, czy to będzie dobre słowo, zmusić do tego, żeby się zastanowił nad tym, co przed chwilą się stało. To powoduje, że do takiego człowieka, po pierwsze, łatwiej jest dotrzeć, po drugie, łatwiej jest go zaktywizować, żeby on się zaangażował w analizowanie sytuacji, która miała miejsce. I to jest bardzo fajny sposób pracy. Tu nie chodzi o przerzucanie jakby większości całego obciążenia związanego z procesem uczenia na tą osobę, która się uczy. Natomiast chodzi o to, żeby ten proces aktywizacji był jak najbardziej skuteczny. Jak pokazuje bardzo wiele przypadków, z którymi miałem okazję mieć do czynienia, to jest sposób, który bardzo fajnie działa.
1: Przychodzi mi do głowy taka myśl, że dzisiaj młody człowiek, nie tylko młody, każdy z nas, zadając pytanie internetowi szeroko pojętemu i nieważne, czy odpowiada na to przeglądarka, czy jakaś sztuczna inteligencja z innej galaktyki, może to złe słowo, ale z innej bajki trochę dla nas, to ta odpowiedź jest bardzo taka konkretna, dosyć krótka. To są często dwa, trzy zdania na ten temat, chyba że poprosimy o więcej. I mam wrażenie, że nie jesteśmy w stanie ludzi nauczyć tego typu komunikatami, takimi krótkimi komunikatami, tylko odpowiedziami na zadane pytanie. To jest taki sposób testowy. Moim zdaniem nie ma szans. Co ty na to?
0: To znaczy absolutnie nie ma szans. To jest taki minimalistyczny ping-pong, czyli z jednej strony krótkie, treściwe pytanie, z drugiej strony bardzo krótka, treściwa odpowiedź. Natomiast to absolutnie nie tworzy żadnego takiego fajnego tła, takiego dobrego gruntu do tego, żeby być może tą wiedzę troszkę poszerzyć. Bo jeżeli ja zadaję pytanie, nie wiem, jak ustawić pozycję, no to pewnie taki chat GPT albo jakakolwiek inna mniej lub bardziej sztuczna inteligencja pewnie mi to w punktach bardzo klarownie będzie w stanie wypisać. Natomiast jeżeli ja porozmawiam z kimś, kto ma z tym do czynienia, ma w tym kierunku wiedzę, będzie mi w stanie też konkretnymi przykładami uzasadnić pewne rzeczy, to mnie też będzie to na pewno dużo łatwiej zapamiętać. Więc tak naprawdę i tutaj można delikatnie nawiązać do tego w ogóle, od czego są i jaki mają cel szkolenia z zakresu doskonalenia techniki jazdy. Tu nie o to chodzi, żeby zrobić z kogoś Roberta Kubicę albo innego bardzo szybkiego kierowcę. Tutaj chodzi o to, żeby osoby, które po takim szkoleniu trafiają na drogi jako kierowcy aut, żeby byli osobami, które są w stanie w miarę sensownie, klinicznie uzasadnić rzeczy, które robią. Jak patrzę, jak siedzę, jak wciskam gaz, jak hamuję. To są rzeczy, które fajnie jest wykonywać nie mechanicznie, nie odruchowo, nie instynktownie, nie na zasadzie autopilota, tylko to są rzeczy, które dobrze by było, żeby szły w parze z zaangażowaniem ze strony kierowcy. A jeżeli kierowca nie będzie wiedział, że on się powinien angażować w to, albo żeby powinien się zastanowić, jak coś zrobić, to tego zaangażowania od niego na pewno nie uzyskamy. I potem jest bardzo wielkie zdziwienie, że on wcisnął gaz albo czegoś tam nie zrobił i coś się stało. I on w zasadzie tak do końca nie wie ani co zrobił, ani co się stało.
1: Promujemy bardzo mocno nowoczesne samochody, które są wyposażone w szereg systemów. Systemów, które mają nam pomóc jechać bezpiecznie, a nie jechać za nas bezpiecznie. I niektórzy z kierowców, nie tylko młodych, i tutaj jakby nie chciałbym szufladkować, generalnie niektórzy z kierowców uważają, że to jest świetny sposób na to, żeby robić inne rzeczy w samochodzie. Podkreślmy, że to jest nieprawda.
0: Oczywiście, że nieprawda. Systemy, tak jak powiedziałeś, one mają za zadanie wspomóc kierowcę.

a nie wyręczyć albo zastąpić kierowcę. Nadal to kierowca gra pierwsze skrzypce na drodze. Nadal, jeżeli coś się nie uda, coś nie wyjdzie, to nie producent

0: podstawowe wszystkich tych systemów. Natomiast dobrze jest mieć bardzo podstawową wiedzę w zakresie tego, co to jest za system, jeżeli mówimy o tym obowiązkowym wyposażeniu auta, czyli na przykład system ABS czy system ESP. Co to jest, jak to działa i jak tego użyć, jak to włączyć, jak to zaktywizować i jak spowodować, żeby dany system próbował przynajmniej nam pomóc. I to ważna rzecz.
1: A no
0: pomóc,
1: właśnie. I teraz przyszła mi do głowy taka myśl, z którą podzieliłem się już z tobą przed wejściem, że bez przykładów nie jesteśmy w stanie kierowcom pokazać, my instruktorzy, jak to działa. Czy możemy to opisać, ale czy to przyniesie skutek? Raczej nie. Więc metoda dydaktyczna polegająca na przykładzie, czyli drogi kierowco, wsiadasz do samochodu, wyjeżdżasz na płytę poślizgową i hamujesz z tej prędkości. Czyli przykład.
0: Oczywiście, że tak. Tak jak było wspomniane wcześniej, dobrze wrzucić takiego człowieka w taką sytuację, być może nawet, bo niektórzy zwracają uwagę, no ale to jest trochę sztucznie zrobione, płyta poślizgowa, no to przecież wiadomo, że się pojawi poślizg. Okej, pewnie, że tak. Natomiast jeżeli ktoś nie miał okazji w takim poślizgu się znaleźć, bo odebrał swoje prawo jazdy miesiąc albo dwa wcześniej, no bo przecież najlepiej iść na egzamin wtedy, kiedy jest ciepło, widno i sucho i przyczepnie. Natomiast potem okazuje się, że ten człowiek, który zrobił właśnie w czerwcu, w lipcu prawo jazdy, wsiada do samochodu na przykład w listopadzie, grudniu, styczniu i przychodzi mu zmierzyć się właśnie z sytuacją pod tytułem poślizg. Niekoniecznie przy dużej prędkości, bo tak naprawdę to nie tylko prędkość jest głównym czy jedynym powodem. Natomiast wtedy tacy ludzie bardzo szybko mają robioną na miejscu, w takiej sytuacji niestety, na drodze, szybką weryfikację. Czy on wie, co się dzieje? Czy on wie, co powinno się zrobić? Więc te płyty poślizgowe, które w pewien sposób na siłę czy sztucznie kreują sytuację poślizgu, bo tak naprawdę ten młody kierowca wjeżdżając na płytę wie, że ten poślizg się pojawi, więc nie ma stuprocentowego zaskoczenia, ale pozwala bardzo fajnie zweryfikować po pierwsze, jak działa instynkt i jak działają odruchy w takiej sytuacji. To teoria teorią, ale praktyka bardzo często od tego, co ten kierowca mówił, że powinno się zrobić, to się różni. Natomiast tutaj chodzi o to, żeby mieć możliwość w przeciwieństwie do tego, co mamy miejsce na drodze, czyli na drodze, jeżeli zdarzy nam się taka sytuacja raz, no to już nie mamy replayu, nie ma drugiego podejścia. Natomiast na płycie poślizgowej nie wyszło raz, nie wyszło drugi, no to może też nie wyszło trzeci, ale może za piątym albo za ósmym jednak wyjdzie, jednak się uda. I takie wyrabianie takich schematów, wyrabianie takich odruchów, wyrabianie pamięci mięśniowej w takich sytuacjach, to jest droga do tego, żeby taki kierowca przynajmniej spróbował prawidłowy, odpowiedni sposób w takiej sytuacji na drodze zareagować.
1: Paweł, to jeszcze zostało nam dosłownie kilkanaście sekund do końca. Pytanie, w zasadzie taką wiadomość dostałem od Pancza. Instruktor, który jest zaraz po studiach, nigdy nie nauczy młodego kierowcy zachowania na drodze. To powinni być instruktorzy z doświadczeniem zawodowym przynajmniej 10-letnim. Trzy zdania.
0: Po pierwsze, czas spędzony w zawodzie nie powoduje, że automatycznie nabieramy doświadczenia, bo nie u wszystkich, niestety albo niestety, to tak działa.
1: Możemy umieć źle i nauczyć źle.
0: Oczywiście, że tak, natomiast tutaj jeszcze jedna rzecz, bo ja spotkałem się z taką teorią, że dopiero instruktor, który ma 30 lat doświadczenia, to może faceta, kierowcę 50-letniego o czymkolwiek pouczać. No bo jeżeli ten kursant ma lat, nie wiem, 60 i on ma prawo jazdy od 30 lat, a osoba, która próbuje mu tą wiedzę przekazać, ma 30 niecałe, no to gdzie tu autorytet w ogóle i co on może wiedzieć? Natomiast kwestia tego, że po pierwsze, fizyka oczywiście, tak jak wspominałem wcześniej, się nie zmienia, ale to, jak mamy wyposażone samochody, jak one są budowane, jak te systemy działają, w jakiej sytuacji, jak zmusić je do działania, to, co działało lat 30 temu, teraz być może albo nie działa, albo działa zupełnie odwrotnie.
1: Pawle, więc bardzo dziękuję. Musimy kończyć. Niestety nie damy rady więcej na ten temat porozmawiać. Więc teraz zagramy. Za chwilę wiadomości dla kierowców. Ja ci bardzo dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem był Paweł Józefowski, który powiedział o tym, dlaczego młodzi kierowcy wcale nie są gorsi niż starsi i jak trzeba do nich podejść, żeby to miało ręce i nogi. Państwa zapraszam po chwili grania na wiadomości dla kierowców, a my jedziemy dalej. Na luzie w dobrą stronę.

0: 10 minut do godziny 18. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. W studiu już Mariusz Dąbrowski, który przedstawi to, co na drogach się dzieje. Minę ma nie tęgą, więc pewnie dzieje się niestety coraz gorzej.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: No, mina nie tęga, bo mamy niedzielne, późne popołudnie. Wracają, to jest to czas powrotów. Wracają ci, którzy pojechali odpoczywać na letni weekend. Wracają ci, którzy wywozili swoje pociechy gdzieś na obozy, kolonie bądź do rodziny. No i sporo zdarzeń, niestety. Droga krajowa nr 61, korek od Zegrza po rondo Wieliszewskie dla jadących w stronę Legionowej Warszawy. S8, odcinek węzeł Wolbusz, węzeł Studzianki, 342 km, zderzenie czterech autosobowych, jezdnia w kierunku Warszawy zablokowana. S8 raz jeszcze, odcinek węzeł Marki, węzeł Głębocka, 21 km, zderzenie trzech autosobowych, zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Poznania. No i korek mamy dość spory, bo od zjazdu z obwodnicy Marek po węzeł Głębocka, na jadących w stronę węzła Konotopa, w stronę Poznania. S7, korek od węzła w miejscowości Zamienie po węzeł Warszawa Południe dla wjeżdżających do stolicy. S7, odcinek Nowy Dwór Mazowiecki, Łomianki w pobliżu Kazunia Nowego na 153 km, zderzenie trzech autosobowych, zablokowany prawy pas jezdni w kierunku Warszawy. I autostrada A1, korek zaczyna się po przejechaniu węzła Nowe Marzy i ciągnie się po węzeł Warlubie dla jadących w stronę Trójmiasta.

0: przeciwnym kierunku. Korek jest od miejsca na autostradzie będącego vis-a-vis miasta Nowe i ciągnie się po węzeł w Warlubie. Choć Centrum Kontroli Ruchu Autostrady poinformowało, że kilkanaście minut po 17 na bramkach wjazdowych w Warlubiu w kierunku Łodzi zakończyły się utrudnienia drogowe, to jednak ten korek cały czas jest i to cały czas dla obu kierunków.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Abemus Papam.
2: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
4: To była reklama.
5: 6 minut pozostało, 6,5 minuty pozostało do godziny 18. Były wiadomości od Mariusza, teraz wiadomości od naszego słuchacza.
6: Dzień dobry, mam informację z autostrady A4, Katowice, Kraków, 364 km. Samochód uderzył w bariery, zajęty lewy pas, tam trzeba bardzo uważać, jest bardzo mocny opad deszczu. Pozdrawiam serdecznie.
5: My też pozdrawiamy, dziękujemy za wiadomość. Już o 18 więcej o pogodzie będzie. Także zostańcie z nami i na pewno jedna rzecz. Jedźcie ostrożnie.

0: Jest prawie godzina 18. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Na luzie w dobrą stronę. Jedziemy temat młodych kierowców dzisiaj i kolejny Państwa głos.
1: Cześć, jeszcze raz Maciej z Passata. W kwestii tego, jak zrobić, żeby młodym przekazać, żeby jeździli może ostrożniej, może żeby lepiej się uczyli. My mamy jako społeczeństwo cały czas takie przeświadczenie, że przepisy są po to, żeby je omijać. I to jest taki slogan może troszeczkę, ale z czasów PRL-u. Jesteśmy już w Rzeczypospolitej Polskiej, dawno, dawno temu, a wśród bardzo wielu dorosłych, już nie tylko tych dzieciaków po 17-18 lat, ale tych dorosłych, dalej pokutuje taka mentalność, że tutaj nie sprawdzają, to depnę. No i młodzi się od nas uczą. Także może zacznijmy od starszych, a skończmy na młodzieży, która po prostu będzie naśladować nasze wzorce. Dzięki, pozdrawiam.
0: Bardzo dziękujemy za informację. Rzeczywiście była taki dowcip kiedyś, że przepisy są po to, żeby je łamać. Ale to żart był. A teraz pogoda i to nie żarty.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To nie żarty, że są miejsca, gdzie bardzo mocno pada deszcz. Są to opady przelotne, ale bardzo intensywne. Taki front w tej chwili sięga od Olsztyna poprzez Warszawę, Łódź, Kielce, aż po Katowice. I rzeczywiście mocno pada w niektórych miejscach. I mieliśmy tego dowód w postaci informacji od naszego słuchacza, że rzeczywiście na A4 mocno, mocno pada deszcz. Trzeba uważać. 15,5 stopnia w tej chwili w Zakopanem, 23 stopnie w Legnicy. Całkiem przyzwoita temperatura, taka na odpoczynek od upałów, które już niebawem znowu do nas wrócą. Co wydarzy się w pogodzie dzisiejszego popołudnia i wieczoru? Od 18 do 23 stopni w dalszym ciągu taką temperaturę będziemy mieli. Oczywiście będzie robić się chłodniej i noc będzie chłodniejsza od 9 do 13 stopni, ale o tym będę mówił później. Są miejsca, gdzie będzie mocniej wiało, od 45 do nawet 75 km w porywach, ale będą też miejsca, gdzie popada deszcz,

0: deszcz i przejdą burze. Właśnie takie pojedyncze, intensywne opady. Może spaść do 15 litrów i powiać nawet do 90 km na godzinę w trakcie tych burz. Uwaga, bo wtedy wiatr będzie bardzo, bardzo mocny, dokuczliwy. 90 na godzinę to już poważne utrudnienie i dla osób, które spacerują, i dla kierowców, którzy jadą szczególnie dużymi samochodami. Bądźcie ostrożni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Prawie 3 minuty po godzinie 18. Ciągle słuchają Państwa PRK, Polskiego Radia Kierowców. Ciągle na luzie w dobrą stronę. I teraz tak trochę na rozluźnienie. Dmuchawce, latawce wiatr, Urszula zaśpiewa, muzycy Urszuli zagrają. Piękny to utwór, ale nie będziemy pozostawać długo w takim nastroju, dlatego że już za chwilę będziemy rozmawiać z młodym, przyszłym kierowcą, który jeszcze nie ma prawa jazdy, który o to prawo jazdy będzie się starał. Jeszcze nie ma 17 lat, ale już może rozpocząć naukę. Chyba sam jestem ciekaw jego zdania na temat tego, jak będzie się przygotowywał, czy serio traktuje prawo jazdy, czy tylko jako bilet do świata kierowców, a potem już hulaj dusza, piekła nie ma. 3,5 minuty po godzinie 18. Jedziemy dalej, na luzie w dobrą stronę, a Państwo, mam nadzieję, jadą z nami.

0: Prawie 11 minut po godzinie 18 i tak wracam do zdania Pancza, że młody nauczyciel, instruktor nie jest w stanie nauczyć kierowcy dobrze jeździć. Nie zgadzam się. Młody nauczyciel jest w stanie nauczyć dziecko w szkole, to tak samo młody instruktor jest w stanie dobrze nauczyć kierowcę. Direx ma za to inny pomysł na kierowców. Myślę, że nie tylko młodych, ale też starszych. I pisze tak. A może do szkolenia wprowadzić kontrolowane kraksy i stłuczki? Wtedy młodzież zda sobie bardziej sprawę z niemożliwości oszukania praw fizyki. Mariusz Dąbrowski kiwa głową. Ciekaw jestem, jakie jest jego zdanie.
1: Znaczy ja zastanawiam się nad tym, jaki wpływ na to ma wiek. Nie ma żadnego wpływu. Może być ktoś, kto ma 15-16 lat i może mieć doskonałą pasję i potrafi tą pasję przekazać. A może być ktoś, kto ma 40 lat doświadczenia i całe życie robił to dlatego, że ktoś go przydzielił na to stanowisko i wsadził w to miejsce. Wiek tu naprawdę nie ma wiele do... aczkolwiek jest ważny, ale nie ma decydującej właściwości. Takie jest moje zdanie.
0: Tak jest. A teraz czas na wiadomości drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Droga Krajowa nr 61, korek od Zegrza po Rondo Wieliszewskie dla jadących w stronę Legionowa i Warszawy. Skończyły się kłopoty na drodze krajowej nr 51.

0: odcinku Olsztyn Dobre Miasto w pobliżu Łukwałdu na 78 kilometrze. Ale wciąż problemy na SUSMC na odcinku węzeł Wolbusz, węzeł Studzianki, 342 kilometr. Zderzenie czterech autosobowych, jezdnia w kierunku Warszawy zablokowana. SUSM-ka, odcinek węzeł Marki, węzeł Głębocka w Warszawie na 22 kilometrze. Zderzenie trzech autosobowych, zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Poznania. No i mamy korek. Ten korek jest od Marek po węzeł Głębocka. Korek także na Krajowej 7, od Czosnowa po wjazd do Warszawy w Młocinach. S7, tu korek jest od miejscowości Zamienie po węzeł Warszawa Południe dla wjeżdżających do stolicy. I S7, odcinek Nowy Dwór Mazowiecki Łomianki w pobliżu Kazunia Nowego na 153 kilometrze. Zdarzenie trzech autosobowych, zablokowany prawy pas jezdni w kierunku Warszawy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. 17 minut po godzinie 18. Na luzie w dobrą stronę. Młodzi kierowcy i obiecany młody przyszły kierowca. Jest z nami Filip Hanak. Cześć Filip.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Pytanie do ciebie. Jesteś już w takim wieku, prawie 17.

0: na 17 rok życia już świętujesz prawie. Już za chwilę będziesz mógł uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii B, czyli na samochody osobowe. Czy będziesz starał się wcześniej zrobić prawo jazdy?
1: Tak, będę starał. Będę się starał, już niedługo zaczynam.
0: Powiedz mi, no to skoro tak, to znaczy, że to prawo jazdy ci jest do czegoś potrzebne. Powiedz, do czego ci to prawo jazdy będzie potrzebne? Jestem ciekaw, jak postrzega to młody człowiek?
1: Na pewno chciałbym zrobić prawo jazdy, bo jest to pierwszy krok do wejścia w dorosłość, do usamodzielnienia się. Plus ułatwiłoby mi to życie, bo mógłbym dojeżdżać łatwiej do szkoły.
0: Na zakupy.
1: Tak, dokładnie.
0: Czyli nie musiałbyś jeździć już autobusem, nie musiałbyś jeździć pociągiem, tylko mógłbyś poruszać się swoim własnym samochodem osobowym.
1: Dokładnie.
0: Czyli ułatwienie życia. Powiedz mi, czy uważasz, że uzyskanie prawa jazdy w tym wieku, 17 lat, różni się czymś od uzyskania prawa jazdy od 18 lat? Masz starszych kolegów, widzisz mniej więcej, jak to wygląda i jestem ciekaw twojego zdania. Czy jest różnica między 17-latkiem a 18-latkiem? Według ciebie, według młodego człowieka.
1: Według mnie nie, dlatego że wszystko zależy od osoby tak naprawdę. Mhm. Jedna osoba może być bardziej dorosła w wieku 17 lat, a inna w wieku 18, więc wydaje mi się, że nie będzie to jakaś kolosalna różnica.
0: To jeżeli mówimy o dorosłości i dojrzałości, to bardzo proszę cię, żebyś powiedział, czy ty uważasz, że jesteś na tyle dorosły i dojrzały, żeby zasiąść za kierownicą?
1: Wydaje mi się, że jestem na tyle dorosły i na tyle odpowiedzialny, żeby zasiąść za kierownicą.
0: Czyli prawo jazdy to nie tylko przywilej, to nie tylko korzyści, ale też odpowiedzialność.
1: Tak, to jest bardzo duża odpowiedzialność i trzeba do tego dorosnąć.
0: Direx napisał do nas, że może by tak do szkolenia wprowadzić kontrolowane kraksy i stłuczki. Wtedy młodzież zda sobie sprawę z niemożliwości oszukania praw fizyki. Co o tym sądzisz jako przyszły młody kierowca? Czy taki drastyczny, trochę szokujący tryb nauki byłby dobry dla tych niepokornych młodych kierowców?
1: Wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawe i faktycznie dość drastyczne, ale wątpię, żeby to było wykonalne. Wydaje mi się, że na takim kursie powinna być między innymi płyta poślizgowa, nauka awaryjnego hamowania na przykład. Mhm.
0: Czy to są takie ważne rzeczy z punktu widzenia bezpieczeństwa na drodze?
1: Dokładnie. Bardzo to otwiera głowę na to, co może się wydarzyć.
0: Nie jest żadną tajemnicą, że przez koneksję ze swoim ojcem masz możliwość, masz dostęp do takich płyt poślizgowych, masz dostęp do różnego rodzaju torów, eventów i szkół bezpiecznej jazdy. Czy uważasz, że tego typu szkolenia otwierają głowę, pomagają zrozumieć te podstawowe prawa fizyki, które rządzą na drogach?
1: Myślę, że bardzo otwierają głowę i każdy, kto przejedzie się na takie szkolenie i z niego wychodzi, potwierdza moje słowa.
0: To jeszcze jedno pytanie a propos tych szkoleń. Czy ty, jako młody człowiek, który jeszcze nie zarabia, który jeszcze ma jakieś kieszonkowe od rodziców, zostając młodym kierowcą, uzyskując uprawnienia do kierowania pojazdami, odłożyłbyś te parę stówek na szkolenie w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy?
1: Tak.
0: Dlaczego?
1: Chciałbym, żeby ludzie, z którymi jeżdżę i z którymi nie jeżdżę, tylko też użytkownicy, inni użytkownicy drogi byli bezpieczni. Dlatego chciałbym się przygotować do jazdy jak najlepiej.
0: Jeździsz z innymi użytkownikami. Jeździsz czasami z osobami wiele starszymi od siebie. Jeździsz ze swoimi prawie rówieśnikami, którzy już legalnie mogą poruszać się po drogach. Czy zauważasz wśród nich takie zachowania nieodpowiedzialne? I pytanie numer dwa. Czy zwracasz na to uwagę?
1: Tak, zwracam na to uwagę. I wiadomo, że jest czasami różnica między osobami młodymi, którzy jeszcze się nie wyszaleli. Mhm. I uważam to za problem, bo szybkie jazdy są tory. Aczkolwiek to zależy od osoby.
0: Na drogach na pewno nie szalejemy.

0: I dobrze by było, żeby wszyscy sobie zdali z tego sprawę. I ci młodsi, i ci starsi. Bo to nie jest tylko tak, i od razu to wyprostujmy, że to tylko młodzi kierowcy szaleją na drogach. Absolutnie nie. Młodzi kierowcy, jeżeli pozwolą sobie na chwilę beztroski, to najczęściej źle to się kończy, bo nie mają absolutnie żadnego doświadczenia i dużo gorzej jest im się wyratować z takiej sytuacji. I niestety ostatnie dni pokazują, że takich wypadków jest dużo. Niestety wielu młodych ludzi zginęło albo zostało rannych w ostatnich dniach. Dlatego ta dzisiejsza audycja, dlatego temat dzisiejszej audycji, bo wkraczamy w świat 17-latków, którzy już za chwilę zasiądą za kierownicami. I teraz pytanie, bo wiesz o tym, że robiąc uprawnienia, robiąc tak zwane prawo jazdy, uzyskując uprawnienia, będziesz musiał przez jakiś czas uczestniczyć w ruchu drogowym z osobą, która będzie się tobą opiekowała. Jest to wymóg prawny.
1: Wiem, mam tego świadomość.
0: Czy to ci przeszkadza? Czy to w jakiś sposób jest dla ciebie problem, czy wręcz przeciwnie? Czy jest to korzyść?
1: Są dwie strony, aczkolwiek głównie jest to korzyść, ponieważ osoba, która ma doświadczenie, mogłaby mi przekazać dużo wiedzy, która później miałaby wpływ na moje bezpieczeństwo, więc jest to fajna opcja. Aczkolwiek jest to też swego rodzaju...
0: Czy to może cię stresować?
1: Tak, może mnie to stresować.
0: Czyli wyjdźmy z założenia, że jest to nie najgorszy pomysł, bo taka osoba może przekazać ci jakieś korzyści z tego, że będzie siedzieć na prawym fotelu, może podpowiadać ci pewne rozwiązania, być może ostrzegać cię nawet przed niebezpieczeństwami, ale nieodpowiednie komunikaty mogą stresować.
1: Tak.
0: Na przykład komunikat uważaj.
1: Dokładnie.
0: Ten komunikat kompletnie nic nie daje, oprócz tego, że potrafi nas mocno rozproszyć. Ja zawsze to powtarzam, że jeżeli chcemy już o czymś ostrzec kierowcę, szczególnie niedoświadczonego, to dobrze byłoby jednak taki komunikat zwerbalizować w taki sposób, żeby ten kierowca wiedział, o co chodzi. Filip, powiedz mi, czego ci życzyć na drogach, znaczy jak już zrobisz prawo jazdy?
1: Bezpieczeństwa.
0: Po prostu bezpieczeństwa, czyli zwracamy uwagę jednak nie na korzyści, nie na to, że szybko będziesz w stanie dotrzeć na studia czy do szkoły, tylko jednak na to, żeby bezpiecznie dojechać.
1: Żeby zawsze bezpiecznie dojechać do celu.
0: Dobrze, to jest jeszcze jedno pytanie na koniec. Mówisz, że zaczynasz się uczyć do egzaminów, do kursu na prawo jazdy. Powiedz mi, czy to jest trudne?
1: Nie jest to trudne. Jest to jak najbardziej do nauczenia się.
0: To jeszcze jedno pytanie, bo przyszło mi do głowy takie porównanie. Kiedyś chodziło się na wykłady, kiedyś uczestniczyło się w szkoleniu teoretycznym, chodząc do szkoły jazdy. Dzisiaj można uczyć się z różnego rodzaju
1: online,
0: z treningów online. Czy dla 17-latka, człowieka, który uczy się trochę inaczej niż my się uczyliśmy, która z tych dróg jest dla ciebie łatwiejsza? Dzięki której z tych dróg uważasz, że będziesz w stanie się lepiej nauczyć?
1: Wydaje mi się, że jest to droga online.
0: Czyli
1: ponieważ
0: jednak
1: mogę się uczyć. Dokładnie.
0: Czyli możesz się uczyć, kiedy chcesz, kiedy masz czas?
1: Chcę i kiedy chcę. Dokładnie, kiedy mam czas.
0: A czy nie jest to trochę chaotyczne, że jeżeli znajdziesz 15 minut w ciągu dnia, czy 20 minut w ciągu dnia, to ten chaos nie będzie bardziej przeszkadzał niż pomagał?
1: Nie.
0: Mamy kolejny
1: głos. Idealna opcja.
0: Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Mamy obraz 17-latka, prawie 17-latka, który już wkrótce będzie uczestniczył w ruchu drogowym. To teraz czekam na państwa głosy, na państwa wiadomości. Można je napisać, można je powiedzieć. Co państwo sądzą o 17-latkach za kierownicą i czy są rzeczywiście zagrożeniem, czy może z dużej chmury mały deszcz. Filip, bardzo ci dziękuję. Naszym państwa gościem był Filip Hanak, młody kierowca, który już za chwilę zasiądzie za kierownicą. A państwo piszcie i mówcie.
2: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
3: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No to radio teraz będzie, w radiu będzie mówione. 30 minut pozostało do godziny 19 i będzie mówione o tym, co na drogach, a mówił będzie Mariusz Dąbrowski, bo zostaje dzisiaj z nami do godziny 22. Dajcie głośniej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Bez zmian sytuacja na autostradzie A1 między węzłem Nowe Marzy a węzłem Swarożyn. Korek zaczyna się po przejechaniu węzła Nowe Marzy i ciągnie się po węzeł Warlubie, to dla jadących w stronę Trójmiasta. W przeciwnym kierunku korek jest od miejsca na autostradzie będącego vis-a-vis miasta Nowe i ciągnie się aż po węzeł Warlubie. S7, odcinek Nowy Dwór Mazowiecki Łomianki w pobliżu Kazunia Nowego na 153 km. Zdarzenie trzech autosobowych. Zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Warszawy. S7, korek od węzła w miejscowości Zamienie po węzeł Warszawa Południe dla wjeżdżających do stolicy. Korek na Krajowej 7 od Czosnowa po wjazd do Warszawy w Młocinach. Krajowa 8, odcinek Białystok Augustów w pobliżu miejscowości Chorodnianka na 705 km. Zderzenie dwóch autosobowych i droga zablokowana. S8, odcinek węzeł Marki, węzeł Głębocka w Warszawie na 22 km po zderzeniu trzech autosobowych. Zablokowany pozostaje jeden pas w kierunku Poznania. S8 jeszcze raz. Odcinek węzeł Wolbusz, węzeł Studzianki, 342 km, zderzenie czterech autosobowych. Problem polega na tym, że droga była zablokowana, ale służby poinformowały, że udrożnią jeden pas.

0: I chyba tak się stało, bo ten korek zaczyna być troszeczkę mniejszy. Coś drgnęło w tunelu. I droga krajowa numer 61. Korek od Zegrza po Rondo Wieliszewskie dla jadących w stronę Legionowa i Warszawy.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: To tak, 27,5 minuty do 19 to po pierwsze. Po drugie, Direkt napisał wiadomość, że problemem głównym początkujących kierowców dzisiaj to nie brak teorii czy praktyki, ale zadufanie i tumiwisizm. Jedna połowa uważa, że im się przecież i tak nic nie stanie, a druga połowa ma to głęboko gdzieś. Dlatego jeśli nie nauczymy ich zmiany podejścia do życia i rzeczywistości, to całe to nauczanie jest niczym innym jak szczekanie psa na pustyni, pisze Direks. To czekam na państwa odzew w tej sprawie, czy 17-latkowie to dobry pomysł, czy nie. Już mogą robić kurs, już za chwilę będą zdawać egzaminy, także już za chwilę pojawią się na drogach. Możecie pisać, możecie mówić, dwie drogi dozwolone. Także czekamy na luzie w dobrą stronę do 22.

Ależ to ładne. 20 minut do godziny 19. Tu PLK, Polskie Radio Kierowców. Mamy kolejną wiadomość od słuchacza, słuchaczki. Jeśli 17-latkowie będą zachowywali się jak spora część 18-latków, poruszająca się w sposób skrajnie niebezpieczny, a jest to możliwe, bo jednak mimo wszystko są zazwyczaj mniej dorośli i odpowiedzialni, to boję się nie tylko o swoje bezpieczeństwo, ale też o swoje życie. No więc rola nas, rodziców, jest ogromna. Nie możemy pokazywać dzieciom, że ten zakaz nie dotyczy, że nas nie dotyczy to ograniczenie prędkości, że nas nie dotyczy to, że wysadzamy dzieci pod szkołami, bo one na to patrzą. To tego się uczą, że ich zasady nie dotyczą. A to przecież skoro taty, mamy nie dotyczą, to dlaczego dzieci mają dotyczyć. Mam kolejną wiadomość w naszej aplikacji. Jako nauczyciel w szkole średniej z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem pracuję z młodzieżą na co dzień. Obserwuję to, że większość młodzieży jest o wiele mniej dojrzała niż ich rówieśnicy 20 lat temu. Potwierdzają to badania naukowe. O ile doktryna w szkolnictwie nakazuje traktować młodzież jako mniej dojrzałą i pozwalać na błędy i ich łatwą naprawę, to w nauce jazdy, jak widzimy, jest odwrotnie, a tu nie ma miejsca na błąd. Zgadzam się z tym, że w jeździe samochodem nie ma miejsca na błąd, bo ten jeden błąd może być tym jedynym, który będzie tym ostatnim. Ale to dotyczy nie tylko młodych kierowców, dotyczy to też starszych kierowców, których zjada rutyna. Te 10 kilometrów więcej, które mamy gdzieś wbite do głowy, że przecież dyszko, jak pojedziemy więcej, to nic się nie stanie. Policjant nawet nie wyjdzie na drogę, jeżeli nawet zobaczy, że jedziemy dychę więcej. To dołożę jeszcze 10. To już jadę 20 więcej. Tylko pamiętajmy, że mandat to jest najmniejsza kara i te 20 na godzinę to jest 200 zł i kilka punktów karnych. Natomiast te 20 za dużo to jest dwa razy dłuższa droga hamowania. Więc jeżeli jedziemy 50 km na godzinę,

to w dobrych warunkach zatrzymamy się na kilkunastu metrach. Jeżeli jedziemy 70 na godzinę, to tę wartość musimy zawsze pomnożyć razy 2. I temat dotyczy

te opinie pisać, można te opinie nagrać w naszej aplikacji. Warto to robić. Temat dzisiaj jest taki, powiedziałbym, ważny, bo ci 17-latkowie już za chwilę wyjadą na ulicę, więc jeszcze nie jest za późno, żeby pokazać, żeby wytłumaczyć, żeby pojeździć, jak już zdobędą oczywiście prawo jazdy, to nie tylko odbębnić to, co prawo nakazuje, czyli posiedzieć na prawym fotelu, bo przecież tak pan minister nakazał, czy tak prezydent podpisał, tylko zadbajmy o zdrowie, życie naszych dzieci, zadbajmy o nasze bezpieczeństwo i przekażmy im jak najwięcej mądrych informacji. 16,5 minuty do godziny 19, już za 6,5 minuty wiadomości drogowe. Zostańcie z nami. Mariusz Dąbrowski już za chwilę będzie mówił o tym, co na drogach zastaniecie.

0: 10 minut do godziny 19. Tuperka Polskie Radio Kierowców i obiecany serwis drogowy Mariusza Dąbrowskiego. No to dajcie głośniej.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Droga ekspresowa S6 Lęborg Boże Pole Wielkie w pobliżu miejscowości Ługi. Na 68 kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery, blokując prawy pas w kierunku Trójmiasta. Przynajmniej półtorej godziny kłopotów w tym miejscu. S7, odcinek Nowy Dwór Mazowiecki Łomianki w pobliżu Kazunia Nowego na 153 kilometrze. Zdarzenie trzech aut osobowych, zablokowany prawy pas w kierunku Warszawy. S7, jeszcze raz, korek od węzła w miejscowości Zamienie po węzeł Warszawa Południe dla wjeżdżających do stolicy. Korek na Krajowej 7 od Czosnowa po wjazd do Warszawy w Młocinach. S8, odcinek węzeł Marki, węzeł Głębocka w Warszawie na 22 kilometrze po zdarzeniu trzech aut osobowych. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania. Znów S8, odcinek węzeł Wolbusz, węzeł Studzianki, 342 kilometr, zderzenie czterech aut osobowych. Ruch w tym momencie udrożniono jednym pasem. Krajowa 8, odcinek Białystok Augustów, miejscowość Chorodnianka, 705 kilometr, zderzenie dwóch aut osobowych, droga zablokowana. Droga krajowa numer 61 od Zegrza po Rondo Wieliszewskie dla jadących w stronę Legionowej Warszawy. Korek.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: 8 minut do godziny 19. My jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę. Już za chwilę kilka słów o pogodzie, bo jest o czym mówić. Zostańcie z nami.

0: ale klimatycznie się zrobiło. Piękne to. Już prawie godzina 19:00. Duperka, Polskie Radio Kierowców. Postaram się prognozę pogody przygotować w tak samo klimatycznym stylu, jak Lana Del Rey przed chwilą zaśpiewała. Ale wcześniej zaproszę Państwa na kolejną godzinę na luzie w dobrą stronę i przywitam się. Kuba Hanak, dobry wieczór.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Na radarze temperaturowym 22,7 stopnia w Legnicy i tylko 14,5 w Olsztynie. I Olsztyn jest w tej chwili najchłodniejszym miejscem w naszym kraju. Utrzymują się za to dwa ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o silnym wietrze. Na wybrzeżu od Helu aż po Koszalin i taka plamka pomarańczowa, żółta w zasadzie w środku Polski, od Warszawy do Konina, Kalisza, aż pod Opole, Kraków, Kielce i połowę drogi z Kielc do Lublina. Tam trzeba uważać, bo mocno powieje. Co w nocy nas czeka w pogodzie? Zachmurzy się gdzieniegdzie, nawet bardzo, a we wschodniej połowie kraju nawet może popadać. Na południu i wschodzie wystąpią opady deszczu i burze, głównie w pierwszej połowie nocy. Na północnym wschodzie i wschodzie może popadać nawet do 15 litrów na metr kwadratowy. Temperatura od 9 do 13 stopni. Cieplej będzie tylko wzdłuż wybrzeża, 14-15. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, do 40 km na godzinę. Ale uwaga, bo w porywach może osiągać nawet do 70. A w czasie burz wiatr może powiać nawet do 70-80 km na godzinę. Dobra wiadomość jest taka, że z każdą godziną tych burz i opadów będzie coraz mniej. Będą się przesuwać na wschód naszego kraju i poza wschodnią granicę. Prawie 2:02. My jedziemy dalej. Na luzie, w dobrą stronę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 10 minut po godzinie 19. Spoglądamy z Mariuszem Dąbrowskim na monitor, który mamy w studiu. Jedna z telewizji pokazuje wypadek autobusu w Warszawie. Po zderzeniu autobus zjechał do przejścia podziemnego. Już pewnie za chwilę przekażemy informacje na ten temat. Natomiast teraz to, co dzieje się na innych drogach, na drogach szybkiego ruchu, na autostradach, na ekspresówkach i na drogach krajowych.
1: A czy możemy powiedzieć, że ruch w rejonie Ronda Zesłańców Syberyjskich został sparaliżowany? Pod rondem jest przejście podziemne. Ruch na tym przejściu podziemnym również został sparaliżowany przez autobus, który wjechał po zderzeniu z innymi samochodami. Tam karambol 6-7 samochodów. Autobus wylądował w tym przejściu podziemnym. Jak to się stało? No cóż, Polak potrafi. Wszystko się może zdarzyć na naszych drogach.
0: Tak jest. Mariusz Dąbrowski już gotowy, już wyrywa się do tego, żeby powiedzieć państwu, co tam na drogach słychać. Zatem Mariuszu, twój czas.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i wyrwałem się. Koniec kłopotów na S8C, na odcinku węzeł Wolbusz, węzeł Studzianki, na 342 kilometrze. Przypomnę, że tam doszło do zdarzenia czterech autosobowych. Jezdnia w kierunku Warszawy najpierw była zablokowana, potem wprowadzono ruch jednym pasem. Teraz S8, 342 kilometr, jezdnia w kierunku Warszawy, nie ma już problemów. Krajowa 8, odcinek Białystok Augustów w pobliżu miejscowości Chorodnianka, 705 km, zderzenie dwóch autosobowych, 8 jest zablokowana. S8, odcinek węzeł Marki, węzeł Głębocka w Warszawie na 22 km, zderzyły się trzy samochody osobowe, zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Poznania. Korek na Krajowej 7C od Czosnowa po wjazd do Warszawy w Młocinach. S7, korek od węzła w miejscowości Zamienie po węzeł Warszawa Południe dla wjeżdżających do stolicy. S7 jeszcze raz, odcinek Nowy Dwór Mazowiecki Łomianki. Nowy Dwór Mazowiecki Łomianki w pobliżu Kazunia Nowego, 153 km, zdarzenie trzech autosobowych, zablokowany prawy pas jezdni w kierunku Warszawy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Prawie 13 minut po godzinie 19. My jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę.

To nie jest tak, że tylko Mariusz mówi o tym, co na drogach. Państwo też mogą mówić i bardzo na to liczymy. Każda wiadomość od Państwa jest dla nas na wagę złota. Możemy ją przekazać dalej i ostrzec innych kierujących przed problemami na drogach. Zachęcamy do korzystania z naszej aplikacji. Można mówić albo pisać. No to co? Dajcie znać, co tam na drogach.

0: Prawie 21 minut po godzinie 19. Teraz będzie trochę o wypadkach. Zaczniemy od wypadku autobusu w Warszawie. Policja otrzymała zgłoszenie o godzinie 18.22. Na razie wiemy tylko, że autobus ZTM-u zatrzymał się na Rodzie Zesłańców Syberyjskich. Wcześniej uszkodził prawdopodobnie 7 innych pojazdów i wjechał do przejścia podziemnego. Autobus ma instalację gazową, przekazał młodszy aspirant Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji. Uwaga, bo ulica Bitwy Warszawskiej jest obecnie zamknięta i na obecną chwilę wiemy, że są 3 osoby poszkodowane. Przekazał dyżurny Komendy Stołecznej Policji. Ale mówimy też o innych wypadkach, bo takie też miały miejsce. 6 osób zginęło wczoraj na polskich drogach. W województwie pomorskim w wyniku dachowania samochodu zginęły 4 osoby. Życie straciło też 2 motocyklistów. Rano policja poinformowała o kolejnych 2 śmiertelnych wypadkach drogowych.
1: Dziś około 5 rano w Wólce Żabnej w powiecie staszowskim jedna osoba zginęła, a 4 zostały ranne, informuje Joanna Szczepaniak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Staszowie.
2: Kierujący pojazdem marki Volkswagen stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego zjechał z drogi i dachował. W wyniku zdarzenia 22-letni mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.
1: Do tragicznego wypadku doszło także w okolicach Miechowa. W miejscowości Podmiejska Wola samochód zderzył się z busem. Poinformował rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej kapitan Hubert Ciepły.
3: Po przybyciu na miejsce strażacy zastali osoby uwięzione w pojazdach. Jeden z uczestników zdarzenia, około 65-letni kierujący samochodem osobowym, był nieprzytomny. Strażacy natychmiast rozpoczęli resuscytację krążeniowo

0: oddechową, którą następnie kontynuował zespół ratownictwa medycznego.
1: Życia mężczyzny nie udało się uratować. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
2: Od początku wakacji na polskich drogach zginęło ponad 30 osób, a ponad 800 zostało rannych. Mam wrażenie, że idziemy na rekord w tym roku, niestety. Ale to nie koniec złych wiadomości. Na szutrowej drodze Liksajny Wieniec w Warmińsko-Mazurskiem rozbił się dwuosobowy Fiat, którym jechały 4 osoby. Kierowca auta był pijany, mówi Anna Karczewska z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie.
3: 20-latek nie dostosował prędkości do warunków drogowych, na łuku drogi w prawo stracił panowanie nad autem, zjechał na przeciwległy pas drogi i uderzył w drzewo. Autem przystosowanym do jazdy dla dwóch osób jechały 4 osoby. Były to 2 kobiety i 2 mężczyzn w wieku od 18 do 20 lat. Wszyscy trafili do szpitali. 20-latek, który kierował pojazdem, posiadał uprawnienia, jednak był nietrzeźwy. Badanie policyjnym alkomatem wskazało 1,3 promila alkoholu w jego organizmie.
2: Policja poinformowała, że dzisiaj do południa zginęły 2 osoby. Wczoraj w 78 wypadkach drogowych zginęło w Polsce 6 osób, a prawie 100 zostało rannych. Od początku wakacji życie w zdarzeniach na drogach straciło ponad 30 osób, a ponad 800 zostało rannych. Tutaj komentarza nie będzie.

0: 30 minut do godziny 20 pozostało. Tu Perka, Polskie Radio Kierowców. Co 20 minut na naszej antenie wiadomości drogowe. Dzisiaj tematem zajmuje się Mariusz Dąbrowski i to jego czas. Dajcie głośniej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dużo mniejszy korek na autostradzie A1. Trzeba przejechać parę kilometrów zjeżdżając z węzła Nowe Marze. I w rejonie grupy wjeżdża się, w okolicy Rulewa wjeżdża się w korek. Ten korek dochodzi do węzła Warlubie, można tak powiedzieć. Jest tam pewna przerwa, potem spowolnienie i węzeł Warlubie. W przeciwnym kierunku, bo to jest korek dla jadących w stronę Trójmiasta, w przeciwnym kierunku w stronę Grudziądza, Torunia nie ma problemów. S6, odcinek Lęborg, Boże Pole Wielkie. W pobliżu miejscowości Ługi na 68 km auto osobowe uderzyło w bariery, blokując prawy pas w kierunku Trójmiasta. S7, odcinek Nowy Dwór Mazowiecki, Łomianki w pobliżu Kazunia Nowego. Na 153 km zderzenie trzech aut osobowych, zablokowany prawy pas jezdni w kierunku Warszawy. S7 od węzła w miejscowości Zamienie po węzeł Warszawa Południe dla wyjeżdżających do stolicy są jeszcze utrudnienia po dość poważnym wypadku na S7. Korek na Krajowej 7 od Czosnowa po wjazd do Warszawy w Młocinach. S8 odcinek Marki węzeł Głębocka. W Warszawie na 22 km zderzenie trzech aut osobowych. Wciąż zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Poznania. Krajowa 8 w pobliżu Chorodnianki na 705 km zderzenie dwóch aut osobowych. Droga krajowa numer 8 zablokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 21 minut do godziny 20. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Co najmniej 3 osoby zostały poszkodowane w wyniku zderzenia autobusu miejskiego z kilkoma samochodami w Warszawie. Pojazd wraz z pasażerami wjechał w podziemne przejście dla pieszych w okolicy Dworca Zachodniego. Poszkodowane zostały 2 osoby dorosłe i 1 nieletnia. Aspirant Kamil Sobutka ze stołecznej policji mówił w TVP Info, że na miejscu trwa akcja służb.
1: Na ulicy Krujeckiej w Warszawie doszło do zderzenia z udziałem autobusu MZA linii 186, gdzie kierujący tym autobusem właśnie miał zderzyć się z tramwajem, a następnie jadąc w kierunku Ronda Zesłańców Syberyjskich po drodze doprowadził jeszcze do zdarzenia z przynajmniej 7 pojazdami. W zdarzeniu poszkodowanych na tą chwilę są 3 osoby. Kierujący jest trzeźwy i jest w dyspozycji policjantów.
0: Autobus ma instalację gazową, dlatego ulica Bitwy Warszawskiej jest zamknięta. Jeżeli Państwo wybierają się w tym kierunku, warto wziąć pod uwagę utrudnienia wynikające właśnie z tego zdarzenia. 20 minut do 20, my jedziemy dalej. Na luzie, w dobrą stronę.

0: Nie wszyscy o tym pamiętają, szczególnie ci, którzy ryzykują mocno nad wodą. W tym przypadku ryzyka nie było ze strony kajakarzy, ale była pogoda, która niestety pokrzyżowała plany. Silny wiatr i wysokie fale przewróciły kajaki na jeziorze Błędno w Zbąszyniu, to w województwie wielkopolskim. Do wody wpadło aż 8 osób. Na ratunek ruszyli strażacy i nurkowie z Kościana, mówi oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu, kapitan Szymon Maciejewski.
1: Po dojeździe pierwszych zastępów i zwodowaniu łodzi, dopłynięciu do miejsca, gdzie doszło do tego wywrócenia, ratownicy podjęli z wody w sumie 8 osób, byli to cudzoziemcy, 4 osoby dorosłe, 4 dzieci. Na szczęście nie doszło do tej zagrożenia życia, także osoby zostały ewakuowane z wody na brzeg, została im udzielona pierwsza pomoc. Na miejscu również były 2 zespoły ratownictwa medycznego.
0: Kajakarze mieli na sobie kamizelki asekuracyjne, ale ilu takich jest ryzykantów, którzy wypływają czy na kajakach, czy motorówkami, czy skuterami wodnymi bez asekuracji w postaci kamizelki, która może w takiej sytuacji uratować życie. Bo nawet jeżeli dobrze pływamy, nawet jeżeli mamy kartę pływacką, nawet jeżeli mamy żółty czepek, o którym i Mariusz Dąbrowski, i prezes WOPR-u mówili w tygodniu w Na Luzie w dobrą stronę, to pogoda może być taka, że te umiejętności na niewiele się zdadzą. Trzeba pamiętać o tym, żeby korzystać ze wszystkich możliwych urządzeń, ze wszystkich możliwych zabezpieczeń, które pozwolą nam dotrzeć bezpiecznie do brzegu, ewentualnie być bezpiecznie podjętymi przez służby, które czuwają nad naszym bezpieczeństwem nad wodą. Pamiętajmy o tym.

0: Jest prawie 10 minut do godziny 20. Dajecie znać w naszej aplikacji, że na czwórce korek od Katowic w stronę Krakowa przed węzłem Byczyna. No tego korka już coraz mniej na szczęście, bo jest około kilometra, może półtora. On się zmniejsza, więc pewnie służby pracują na miejscu. No niewesoła sytuacja, jeżeli ktoś wraca z państwa z Katowic do Krakowa, no bo w tym korku trzeba przynajmniej kilka minut odstać. No a potem balice i też korek do bramek. Ech, dzieje się w Małopolsce, ale o tym, co dzieje się na drogach, więcej wie Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Seria nowych utrudnień. Krajowa 19 do Marac, miejsce Piastowe, w pobliżu Jasienicy Rosielnej na 238 kilometrze. Motocyklista stracił panowanie nad pojazdem, wypadł z drogi, jest ranny, ruch wahadłowy. Droga krajowa numer 51, odcinek Dobre Miasto, Lidzbark Warmiński, w pobliżu Wichrowa na 54 kilometrze. Zderzenie dwóch aut, trzy osoby ranne, droga zablokowana. To droga 51, teraz seria na S7. Odcinek Kazuńowy Łomianki w pobliżu Czosnowa na 157 km. Zderzenie dwóch aut, zablokowany lewy pas w kierunku Warszawy. Ruch odbywa się pozostałymi pasami. Odcinek Radom-Warszawa na S7 w pobliżu Białobrzegów na 6 km. Zderzenie dwóch aut osobowych, zablokowane dwa pasy w kierunku Warszawy. Ruch możliwy, ale po pasie awaryjnym. I koniec utrudnień na S7 na odcinku Nowy Dwór Mazowiecki Łomianki w pobliżu Kazunia Nowego na 153 kilometrze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 8 minut do godziny 20. Jeżeli coś na waszej drodze się wydarzyło, dajcie koniecznie znać w naszej aplikacji. Można pisać, można wiadomości nagrywać. Także korzystajcie. Obydwie drogi są dobre. A my jedziemy dalej. Na luzie w dobrą stronę.

0: Zbliża się godzina 20. Słuchają Państwo PRK Polskiego Radia Kierowców. Dzisiaj jest niedziela, 5 lipca 2026 roku. Na luzie w dobrą stronę. Wjeżdżamy w kolejną godzinę. Zapraszam, Kuba Hanak.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: Pogoda, ach pogoda. 14 stopni niespełna w Zakopanem i ponad 22 w Legnicy. To najchłodniejsze i najcieplejsze miejsce w Polsce w tej chwili. Wschodnia część podzielona, czy generalnie Polska podzielona na dwie, na wschodnią i zachodnią. We wschodniej części chłodniej od 15, 16, 17 stopni do 22, 21 po tej zachodniej stronie Wisły. Nie ma już ostrzeżeń o wietrze w centralnej i środkowej Polsce. Pozostało jedno na północy, od Helu po Koszalin. Tam może powiać mocniej. Są miejsca, gdzie może też popadać na północnym wschodzie i wschodzie. Nawet do 15 litrów na metr kwadratowy. Mogą też występować pojedyncze, intensywne opady deszczu. Przelotne, ale mogą też im towarzyszyć burze i właśnie w trakcie tych burz może powiać mocniej, nawet do 70 km na godzinę. W nocy będzie chłodno, można powiedzieć nawet zimno. Od 9 do 13 stopni, trochę cieplej będzie na północy, 14-15 stopni. Uwaga, bo w górach, wysoko w górach, w Sudetach i w Karpatach może powiać nawet do 90 km na godzinę. Więc jeżeli Państwo wybierają się na wycieczki, te nocne, te poranne, to niestety to nie jest dobra wiadomość, że będzie mocno wiało, no i popadać może w górach mocniej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autopromocja. Polskie Radio Kierowców i Wielka Wyprawa Maluchów razem już po raz czwarty.
3: Ruszyliśmy w trasę do Normandii, a potem po Polsce. Wy oczywiście jedziecie z nami.
2: Słuchajcie codziennych relacji z podróży od rana do wieczora na antenie, ale też w mediach społecznościowych Polskiego Radia Kierowców.
3: No to odpalamy i jedziemy przed siebie.
2: A śladem maluchów podążają Kuba Marcinowicz
3: i Michał Górski.
4: To była autopromocja.

0: 10,5 minuty po godzinie 20. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Mariusz Dąbrowski, studiu. Mariuszu, to teraz zanim wiadomości, chociaż wiem, że już ich czas, internet wrzucił mi taką informację, że w 1999 roku była polska premiera Deu Czermena na Targach Poznańskich. No, w doborowym towarzystwie ten samochód wystąpił. I teraz w modelach CM600 i CM600S montowano rzędowe sześciocylindrowe jednostki napędowe pojemności 3,2 litra i mocy około 220 koni. Czermen był dostępny od 10 września. Kupujący mieli do wyboru dwa kolory. Czarny i srebrny. I wtedy te samochody kosztowały jeden około 200 tysięcy złotych. Jeden około 200 tysięcy złotych, a drugi ponad 200 tysięcy złotych. Taką informację mi przypomniał internet. Pamiętasz taką furę?
1: Pamiętam tę furę, chociaż powszechnej opinii znana była Leganza jako model flagowy DU, ale był Czermen, który...
0: Taki Mercedes. Taki, Mercedes.
1: Ja na to mówię prezydencki samochód.
0: Zresztą tak. Czermen, jak sama nazwa wskazuje.
1: Z tym, że mnie, jak pamięcią sięgam, najbardziej z DU podobało się Korando.
0: O proszę, czyli przydalek.
1: Tak, ale podobało mi się.
0: Ale przydatny w terenie. Mariusz Dąbrowski, wiadomości z dróg, czas na nie teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Droga Krajowa nr 61, korek od Zegrza po Rondo Wieliszewskie dla jadących w stronę Legionowa i Warszawy. Droga Krajowa nr 51, odcinek Dobre Miasto Lidzbark Warmiński w pobliżu Wichrowa na 54 kilometrze. Zdarzenie dwóch autosobowych, trzy osoby ranne, trasa nr 51, drogą zablokowaną. Krajowa 19, odcinek Domarac, miejsce Piastowe w pobliżu Jasienicy Rosielnej. Na 238 kilometrze motocyklista stracił panowanie nad pojazdem, wypadł z drogi. Jedna osoba, motocyklista, jest ranna, obowiązuje ruch wahadłowy. Krajowa 8, odcinek Białystok Augustów w pobliżu Chorodnianki na 705 kilometrze. Zdarzenie dwóch autosobowych. 8 Krajowa jest trasą zablokowaną. S8, odcinek Marki Głębocka w Warszawie na 22 kilometrze po zdarzeniu trzech autosobowych. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Poznania. S7, jeszcze są kłopoty między Zamieniem a węzłem Warszawa Południe dla wjeżdżających do stolicy. S7, odcinek Radom Warszawa w pobliżu obwodnicy Białobrzegów na 6 kilometrze. Zderzenie dwóch autosobowych. Zablokowane dwa pasy ruchu w kierunku Warszawy. Ruch możliwy po pasie awaryjnym. S7.

0: Jeszcze raz Kazuńowy Łomianki w pobliżu Czosnowa na 157 km po zderzeniu dwóch aut zablokowany jest lewy pas w kierunku Warszawy. Ruch odbywa się pozostałymi pasami.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Monstrum.
1: 20 minut po godzinie 20 i przed chwilą było nawet 20 sekund, więc imieniny godziny jak znalazł. Dzisiaj mówiliśmy od początku o 17-latkach, którzy już za moment zasiądą za kierownicami samochodów absolutnie legalnie, bo zdadzą egzamin na tak zwane prawo jazdy, będą jeździli z opiekunami. Wszystko zgodnie z prawem. Wiesiek napisał taką wiadomość, że w Katowicach do bardzo dobrego ośrodka szkolenia kierowców przychodzi większość kursantów w wieku 17 lat. Jest to jednak obecnie najlepsza grupa 17-latków, jaka zdaje na prawo jazdy. Może ten trend się utrwali, ale grupa 17-latków zdających będzie coraz mniejsza. Obecnie jest wyjątkowa sytuacja. Bardzo dużo, bardzo młodych i zdolnych kursantów przychodzi na kursy. No oni się niestety wyczerpią. Zakładam, że jak ktoś nastoletni nie będzie czuł się na siłach, to nie pójdzie na kurs prawa jazdy. Zatem ci, którzy nie będą czuli się dobrze, zrezygnują ze szkolenia. Doradzam tym, którym zależy na zdrowiu i życiu swoim i otoczenia, zapisywanie się do najlepszych ośrodków szkolenia kierowców. I tu Wiesiek postawił wykrzyknik. Zdumiewające jest to, że nawet, że są nowi kierowcy z widocznymi brakami wiedzy o ruchu drogowym, a jednak zdali egzamin. Myślę, że wynika to z tego, że zaoszczędzili na kursie i przez to mogą za to bardzo drogo w przyszłości zapłacić. Taką wiadomość przysłał Wiesiek. To teraz ja mam pytanie i do Wieśka, i do państwa. Jaki to dobry ośrodek szkolenia kierowców według was? Czym musi się charakteryzować taki ośrodek szkolenia kierowców, żeby móc go wybrać, czy dla swoich dzieci, czy dla swoich bliskich, znajomych? I czym kierujecie się w wyborze takiego ośrodka? Czy są to jakieś opinie? Czy jest to poczta pantoflowa? Czy jest to może jakiś procent zdawalności? Bo gdzieś widziałem takie statystyki na stronach poszczególnych ośrodków szkolenia kierowców, że chwalą się tym, że iluś kursantów zdaje za pierwszym razem. To teraz czekam w aplikacji. Bardzo proszę piszcie, bardzo proszę nagrywajcie wiadomości. Jaki to jest dobry ośrodek szkolenia kierowców? Czym musi się charakteryzować i czym się kierujecie w jego wyborze? Nasza aplikacja czeka, a my jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę.

0: 30 sekund pozostało do wiadomości drogowych. Patrzę na monitor. Cały czas telewizje pokazują na żywo obraz z miejsca wypadku autobusu, który przejechał bardzo długą odległość, bo kilkaset metrów, taranując samochody, wpadł do przejścia podziemnego. Za chwilkę kilka informacji więcej, ale najpierw Mariusz Dąbrowski i jego informacje z polskich dróg. Zapraszamy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nowe utrudnienie, droga krajowa nr 43, odcinek Wieluń Rudniki. W pobliżu Pont Nowa na 8 kilometrze zdarzenia autoosobowego i motocykla, jedna osoba ranna. Droga zablokowana, ale wytyczono objazd. Krajowa trasa nr 51, Dobre Miasto, Lidzbark Warmiński. W pobliżu Wichrowa na 54 kilometrze zdarzenie dwóch autosobowych, trzy osoby ranne, droga zablokowana. Droga krajowa nr 61, korek od Zegrza, poron do Wieliszewskie dla jadących w stronę Legionowa i Warszawy. Koniec kłopotów na krajowej 19, na odcinku Domarac, miejsce piastowe w pobliżu Jasienicy Rosielnej na 238 kilometrze, gdzie motocyklista stracił panowanie nad pojazdem i wypadł z drogi. Motocyklista jest ranny, obowiązywał tam ruch wahadłowy, teraz krajową 19. W pobliżu Jasienicy Rosielnej na 238 kilometrze jedzie się już bez utrudnień. Krajowa 8, Białystok Augustów w pobliżu Chorodnianki na 705 kilometrze po zdarzeniu dwóch autosobowych. Droga jest zablokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Już za chwilę kilka nowych wiadomości z miejsca wypadku autobusów w Warszawie, także bądźcie z nami, jeżeli jesteście w okolicy, też śmiało skorzystajcie z naszej aplikacji, można napisać albo nagrać wiadomość, nasza aplikacja czeka, zapraszamy.

22 minuty do godziny 21. Na pierwszy plan wychodzi wypadek autobusu miejskiego w Warszawie. Co najmniej 6 osób zostało poszkodowanych w wyniku zderzenia autobusu miejskiego z kilkoma samochodami w Warszawie. Pojazd wraz z pasażerami wjechał w podziemne przejście dla pieszych w okolicy Dworca Zachodniego. Aspirant Robert Dziubak ze Stołecznej Straży Pożarnej przekazał w Polskim Radiu 24, że nikt nie został poważnie ranny, choć

0: liczba rannych wzrosła do 6 osób.
1: Autobus jechał ulicą Bitwy Warszawskiej 1920 roku w kierunku ulicy Alei Jerozolimskiej. Po drodze potrącił 9 samochodów, plus 10 uderzył w Alejach Jerozolimskich i razem wpadli z tym 10 samochodem w takie przejście podziemne, które jest pod estakadą Alei Jerozolimskich. Na chwilę obecną mamy 6 osób poszkodowanych, w tym jedna żółta i 5 zielonych. Jakieś odcięcia, żadnych złamań poważnych, takich rzeczy na szczęście nie. Lekko ranny.
0: Na całe szczęście sierżant Klaudia Śliwka z Komendy Rejonowej Policji również przekazuje informacje z miejsca zdarzenia.
2: Doszło do zdarzenia z udziałem autobusu miejskich zakładów autobusowych, gdzie kierujący autobusem miał zderzyć się z tramwajem, a następnie odjechać w stronę ronda Wysłańców Syberyjskich, uszkadzając inne pojazdy. W tym zdarzeniu niestety dwie osoby trafiły do szpitala. Kierujący autobusem jest trzeźwy. Na miejscu trwają czynności ustalające szczegóły zdarzenia.
0: Sierżant Śliwka mówiła w Polskim Radiu także o osobach, które zostały poszkodowane w wypadku.
2: Ze wstępnych ustaleń wynika, że jedną z tych osób poszkodowanych jest osoba, która jechała autobusem, a druga osoba jest samochodu osobowego, przez którą zderzył się właśnie ten autobus.
0: Z powodu wypadku w rejonie Ronda Zesłańców Syberyjskich występują utrudnienia w kursowaniu linii 127, 136, 154, 158, 159, 167, 172, 178, 184, 186, 191, 208, 523 i 717. Zostały one skierowane na trasy objazdowe. Przypominamy, w wypadku zostało poszkodowanych 6 osób. Na szczęście służby mówią, że nie są to poważne obrażenia. Będziemy Państwa informować na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców o nowych ustaleniach z miejsca wypadku.

0: Słuchają Państwo PRK, Polskiego Radia Kierowców, 15,5 minuty do godziny 21 pozostało. Jesteśmy ciągle w temacie wypadku w Warszawie, wypadku autobusu MZK. Co najmniej 6 osób zostało poszkodowanych w wyniku zderzenia autobusu miejskiego z kilkoma samochodami w Warszawie. Pojazd wraz z pasażerami wjechał w podziemne przejście dla pieszych w okolicy Dworca Zachodniego. Na miejscu trwa akcja służb. Tomasz Kunert, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie, mówił w TVP Info, że to oznacza utrudnienia między innymi dla pasażerów komunikacji miejskiej.
1: Musieliśmy skierować na trasy objazdowe autobusy, które normalnie jeżdżą zarówno ulicą Bitwy Warszawskiej, jak i tym odcinkiem Alei Jerozolimskich. To dotyczy 14 linii autobusowych. One wszystkie są skierowane na trasy objazdowe, omijają te odcinki ulicy, omijają część przystanków.
0: Tomasz Kunert zaapelował o śledzenie informacji o utrudnieniach na stronach i mediach społecznościowych Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Na razie nie jest znana przyczyna wypadku, a my przypominamy, że są problemy w kursowaniu linii 127, 136, 154, 158, 159, 167, 172, 178, 184, 186, 191, 208, 523 i 717. Zostały one skierowane na trasy objazdowe, zatem prośba pana Tomasza Kunerta z Zarządu Transportu Miejskiego o to, żeby sprawdzać na bieżąco utrudnienia i trasy związane z tymi utrudnieniami po wypadku przy dworcu Warszawa Zachodnia. Do tematu wrócimy.

0: Słuchają Państwo PRK Polskiego Radia Kierowców. 10 minut pozostało do godziny 21. Czas na wiadomości drogowe. Mariusz Dąbrowski.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Już tylko niewielkie utrudnienia są na autostradzie A1 po zjechaniu z węzła Nowe Marzy. Jeśli dotrzemy do Rulewa, to potem w stronę Warlubia jest ruch spowolniony bardziej przez prowadzone tam roboty remontowe, drogowe, aniżeli przez zdarzenia drogowe. Droga ekspresowa S6, odcinek Lęborg, Bożepole Wielkie, w pobliżu miejscowości Ługi na 68 kilometrze. Auto osobowe uderzyło w bariery, blokując prawy pas ruchu w kierunku Trójmiasta. S7, odcinek Kazoń Nowy Łomianki, w pobliżu Czosnowa na 157 kilometrze, zderzenie dwóch aut, zablokowany lewy pas w kierunku Warszawy, ruch odbywa się pozostałymi pasami. S7, odcinek Radom-Warszawa, w pobliżu obwodnicy Białobrzegów na 6 kilometrze, zderzenie dwóch aut, zablokowane dwa pasy ruchu w kierunku stolicy, ruch odbywa się pasem awaryjnym. S7 jeszcze raz, korek od węzła w miejscowości Zamienie. Znaczy już o korku możemy mówić, że on jest bardzo mały. Po przejechaniu miejscowości Zamienie w kierunku węzła Warszawa Południe jest jeszcze niewielki korek dla wjeżdżających do stolicy. Korek na Krajowej 7 od Czosnowa po wjazd do Warszawy w Młocinach. S8, odcinek węzeł Marki, węzeł Głębocka, 22 kilometr, zdarzenie trzech aut osobowych, zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Poznania. S8, to już nie ma więcej problemów na S8, ale jest Krajowa 8, odcinek Białystok, Augustów, w pobliżu Chorodnianki na 705 kilometrze. Po zdarzeniu dwóch aut osobowych 8 jest zablokowana. Skończyły się kłopoty na drodze krajowej nr 19 na odcinku Domarac, miejsce Piastowe, w pobliżu Jasienicy Rosielnej na 238 kilometrze. Nie ma już problemów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
3: To była reklama.

0: rana.
1: Tu PRK Polskie Radio Kierowców, minęła godzina 21. Zapraszam na ostatnią godzinę na luzie w dobrą stronę. Kuba Hanak.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
1: To tempo, co tam będą tańczyć, to musi być niezłe, bo będzie chłodno od 9 do 13 stopni. Taką temperaturę szykuje nam dzisiejsza noc. Przyznają Państwo, jak na piąty dzień lipca, to chłodnawo. No, oprócz tego może popadać miejscami na południu, na północy i na północnym wschodzie. Nie będzie już burz, ale przelotne opady deszczu mogą się pojawić. Nie będą bardzo intensywne, bo może spaść od 5 do 7 litrów na metr kwadratowy, więc to niewielka tragedia. Mówimy o temperaturze, że 9-13, trochę cieplej będzie nad morzem, 14-15 stopni. Wiatr osłabnie, ale będą takie miejsca nad morzem od Gdańska po Koszalin, gdzie może powiać silniej, nawet do 70 km na godzinę. Poza tym się uspokoi i nie będzie stwarzał większych problemów. Są jeszcze dwa miejsca, gdzie wiatr może się pojawić, ale to wysoko w górach, w Sudetach do 80 i w Karpatach do 60 km na godzinę. Bądźcie ostrożni.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Będziemy wracać do wypadku, który wydarzył się w Warszawie. Będziemy rozmawiać z przedstawicielami służb, także bądźcie z nami. Do 22 jedziemy na luzie w dobrą stronę.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, pora na kolejny serwis drogowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Droga krajowa nr 51, odcinek Dobre Miasto, Lidzbark Warmiński w pobliżu Wichrowa. Na 54 kilometrze zdarzyły się dwa autoosobowe, niestety trzy osoby są ranne. A droga nr 51 jest trasą zablokowaną. Droga nr 43, odcinek Wieluń - Rudniki. W pobliżu Pątnowa na 8 kilometrze zderzenie autoosobowego i motocykla. Jedna osoba ranna, droga zablokowana, ale wytyczono objazd. Krajowa 8, odcinek Białystok - Augustów. W pobliżu Chorodnianki na 705 kilometrze doszło do zderzenia dwóch autoosobowych. Droga jest zablokowana. S8, odcinek węzeł Marki, węzeł Głębocka w pobliżu 22 kilometra w Warszawie po zderzeniu trzech autosobowych. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Poznania. S7, między Zamieniem a Warszawą nie ma już żadnych utrudnień, także z siódemką od południa do stolicy wjeżdża się bez jakiegokolwiek kłopotu. Natomiast S7, ale na odcinku Radom-Warszawa w pobliżu Białobrzegów na 6 kilometrze zderzyły się dwa autoosobowe. Zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku stolicy. Ruch odbywa się pasem awaryjnym.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 11,5 minuty po godzinie 21. Ze mną i z Państwem pan aspirant Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, dzień dobry.
2: Panie Kamilu, chciałem zapytać o wypadek, który wydarzył się w Warszawie dzisiaj po godzinie 18. Autobus wjechał do przejścia podziemnego.
3: Tak, zgadza się. O 18.22 do WCPR-u. WCPR przyjął kilkanaście zgłoszeń dotyczących autobusu miejskiego, który taranuje pojazdy. Na miejscu ustalono, że prawdopodobnie, podkreślam, prawdopodobnie w wyniku awarii układu hamulcowego kierowca autobusu MZA linii 186, nie mogąc zatrzymać pojazdu, uderzył wcześniej w kilka pojazdów, następnie kontynuując jazdę przejechał przez skrzyżowanie z ulicą Grójecką, gdzie doprowadził do kolizji z tramwajem, po czym jadąc dalej ulicą Bitwy Warszawskiej 1920 roku spowodował kolizję z innymi pojazdami. Autobus po skręceniu w Aleje Jerozolimskie ostatecznie zatrzymał się na przejściu dla pieszych pod rondem Zesłańców Syberyjskich. Kierowca poddany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu jest trzeźwy. Również zrobiliśmy badanie narkotestem. Również wynik jest negatywny. W tym momencie wiemy, że są co najmniej cztery osoby poszkodowane.
2: Panie aspiranci, świadkowie mówią, że ten autobus przejechał kilkaset metrów, taranując samochody.
3: Powiedzmy sobie, odcinek od Banacha, gdzie tak naprawdę to się wszystko rozpoczęło, to jest ponad odcinek ponad 1 kilometra, więc faktycznie ten autobus trochę przejechał.
2: Nie chcemy przesądzać, ale jest hipoteza o awarii.
3: Na razie mamy takie wstępne, tylko podkreślam, wstępne ustalenia tutaj, że faktycznie być może doszło do awarii układu hamulcowego, o czym również nas o tym mówi sam kierujący pojazdem.
2: Panie aspirancie, jak długo potrwają utrudnienia w tym miejscu?
3: Będąc właśnie teraz na miejscu, jestem właśnie przy tym przejściu. Na razie ten autobus jest zabezpieczony przez Państwową Straż Pożarną. Są policjanci, którzy kierują ruchem w inne miejsca, ponieważ tutaj ten ruch przy tym rondzie jest utrudniony. Bardzo dużo tutaj jest jeszcze gapiów niestety. Natomiast tutaj same działania policjantów mogą potrwać jeszcze kilka godzin.
2: Powiedział pan, że są osoby ranne, jednakże Państwowa Straż Pożarna donosi, że jest sześć osób lekko rannych. Czy te

0: informacje się potwierdzają?
1: Na szczęście te osoby, które zostały zabrane z obrażeniami, z tego co dowiedzieliśmy się na ten moment, nie zagraża ich życiu niebezpieczeństwo, choć tego nie chcemy przesądzać, są na pewno dobrze zaopiekowani przez wykwalifikowanych medyków.
0: Bardzo dziękuję. Ze mną i z Państwem był pan aspirant Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji. Do tematu będziemy jeszcze wracać. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.

0: Prawie 18 minut po godzinie 21. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. No i ten wieczór nam się radiowo kończy niezbyt wesoło. Wypadek autobusu, który chyba wszyscy już widzieli i o którym chyba wszyscy już słyszeli. Ale temat niewyczerpany. Z nami pan Mikołaj Krupiński, rzecznik Instytutu Transportu Samochodowego. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
0: Panie Mikołaju, rozmawialiśmy przed chwilą z przedstawicielem służb, dokładnie policji, Komendy Stołecznej Policji, i było tam takie zdanie, taka hipoteza o tym, że jednak mogło dojść do awarii, bo przecież ten autobus przejechał prawie kilometr uszkodzony.
1: Wszystko jest możliwe, to potwierdzą biegli, natomiast problemy z układem hamulcowym lub też kierowniczym w autobusach raczej są rzadkością, znaczy rzadko są przyczyną wypadków. Zazwyczaj wynika to z tego, albo po prostu wynika to z tego, że te pojazdy, które przewożą nie tylko kierowcy, ale dziesiątki pasażerów, przechodzą surowe przeglądy i zaawansowane zabezpieczenia konstrukcyjne posiadają już na wyposażeniu. No oczywiście mimo ze względu na tą masę pojazdu i liczbę pasażerów, na ta ewentualna awaria niesie poważne ryzyko. Jak poważne? Dzisiaj zobaczyliśmy, jak wyglądało to na Ochocie. Natomiast należy tutaj podkreślić i uspokoić.

0: zaspokoić też opinię publiczną, autobusy są od lat dużo bezpieczniejsze niż samochody, a potwierdzają to dane IKS, z których wynika, że wypadki z udziałem autobusów odpowiadają średnio za jedynie około 2% wszystkich wypadków w Polsce, natomiast 70% ponad z nich powodują kierowcy pojazdów osobowych. Natomiast nie należy także wykluczyć faktycznie, mimo że to jest tak zaprojektowane, aby było bezpiecznie, że doszło do usterki mechanicznej, technicznej, która sprawiła, że ten scenariusz został tak napisany, a nie inaczej.
1: Panie Mikołaju, przecież hamulce w autobusie działają tak, że jeżeli jest awaria, jeżeli to powietrze gdzieś ucieka i nie będzie go na tyle, żeby zadziałać hamulcami pneumatycznymi, to autobus się zatrzyma.
0: Za dodatkowy obieg, czyli dodatkowe hamulce mechaniczne, powinny zatrzymać ten pojazd, tak żeby on nie toczył się dalej. Więc pozostaje w dalszym ciągu pytanie otwartym, jak mogło do tego dojść, co stało się takiego, że kierowca nie mógł tego autobusu zatrzymać niemalże od razu, a staranował kilka samochodów po drodze.
1: Ogromna masa, ogromna siła. Widzimy zniszczenia i autobusu, i samochodów, które spotkały się z tym autobusem na drodze. Są ogromne. To ogromna masa musiała wpaść na te samochody, żeby tak je mocno uszkodzić.
0: To wszystko zależy od tej prędkości oraz masy pojazdu. Oczywiście autobus autobusowi nierówny. Wszystko zależy od tego, z jakim zestawem mamy do czynienia. Kilkanaście ton, czy jeszcze więcej. Oczywiście prędkość, która warunkuje to, z jaką też tą masą, nazwijmy to siłą, ten autobus taranował te pojazdy. Natomiast pytanie otwarte jest takie, czy takie zdarzenia, czyli zdarzenia mechaniczne, są częstą przyczyną wypadku. I odpowiedź tutaj brzmi nie, bo statystyki wskazują, że przede wszystkim dominują błędy, oczywiście ludzkie. Błędy kierowców, nadmierna prędkość, zmęczenie, warunki pogodowe, zachowania innych uczestników ruchu. Natomiast awarie techniczne stanowią raczej ten niewielki odsetek. Dziś akurat przekonaliśmy się, że ten znaczący teraz w tym wypadku, no bo ma ten wypadek znaczący wymiar medialny, ale w autobusach jeszcze mamy to, że te autobusy są bardzo często kontrolowane. Te autobusy są sprawdzane, weryfikowane, na bieżąco naprawiane. Przecież w zajezdniach autobusowych są nie tylko stacje diagnostyczne, które dokonują niezbędnych okresowych przeglądów, ale i także tych przeglądów technicznych, tak aby ten tabor był w znakomitym stanie technicznym. I tutaj warto podkreślić, że chociażby Warszawa ma najnowocześniejszy tabor miejski w całej Polsce.
1: Panie Mikołaju, pojawiła się informacja, że ten samochód, autobus, był wyposażony w instalację gazową. Czy przy takim wypadku, w takiej sytuacji, kiedy ten autobus praktycznie wjechał do przejścia podziemnego, istnieje jakieś niebezpieczeństwo eksplozji takiej instalacji?
0: Raczej bym powiedział, że większe niebezpieczeństwo byłoby w przypadku zasilania takiego klasycznego, ponieważ te instalacje przystosowujące silnik do zasilania LPG, czy też CNG, lub też innym paliwem gazowym, bardzo często są dużo bezpieczniejsze w eksploatacji z racji nałożonych na nie rygorów, norm, przepisów, które te rozwiązania muszą spełnić pod kątem bezpieczeństwa w takim pojeździe niż takie klasyczne rozwiązania. Przykład do zbiorników z LPG na poligonach się strzela po to, żeby sprawdzić, czy ten zbiornik wytrzyma to ciśnienie pod wysokim przeciążeniem, przebiciem temperatury, etc. Więc to są bardzo bezpieczne układy napędowe.
1: Niedzielny wieczór, mała liczba pasażerów w autobusie. Chyba gdyby ta sytuacja wydarzyła się jutro w ciągu dnia, no to skutki mogłyby być dużo tragiczniejsze.
0: No więc właśnie, to szczęście w nieszczęście, że to jest niedziela, godziny popołudniowe, mniejszy ruch na mieście, mniej pasażerów także w samym autobusie. Natomiast, no, jak pokazała praktyka, awaria okazuje się, że jest możliwa, chociaż z zasady jest mało prawdopodobna. Natomiast gdy już wystąpi, zwłaszcza przy dużej prędkości, no nie mówię, że na stromym zjeździe, bo nie jesteśmy w mieście górzystym, no to może znacząco utrudnić prowadzenie pojazdu i doprowadzić do groźnego zdarzenia.
1: Na szczęście efekt nie jest tragiczny. Mamy nadzieję, że nie napłyną żadne złe informacje z miejsca zdarzenia czy ze szpitali, do których zostali przewiezieni ranni. Pan Mikołaj Krupiński, rzecznik Instytutu Transportu Samochodowego, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję, kłaniam się. Dobrego wieczoru.
1: Dobrego wieczoru. Oby dobrze się skończył. My do tematu jeszcze na pewno dzisiaj wrócimy.

0: 27 minut po godzinie 21. Tu PLK Polskie Radio Kierowców. Wypadek autobusu to temat numer jeden dzisiejszego wieczora. Pan Wojciech Pasieczny z nami, biegły sądowy, specjalista, ekspert, były policjant. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam pana, witam radio słuchaczy.
0: Panie Wojciechu, jak to jest, że nowoczesna technologia nie pozwala zatrzymać autobusu?
1: No niestety, nie da się tak fizyki oszukać, jak mówią klasyk. Proszę pamiętać o tym, że taki autobus waży kilkadziesiąt ton, w zależności od tego, jeszcze oczywiście jest pasażerów, na szczęście w tym przypadku nie było ich za dużo. Jak to pomnożymy przez prędkość podniesioną do kwadratu tą masę, podzielimy przez 2, to mamy energię kinetyczną, to możemy porównać do potężnej bomby. Także to jest naprawdę wielka bomba, która się posuwa. No i jeżeli nie ma tarcia, to niestety będzie na drugim odcinku hamować. A tarcie to wynika z czego? No oczywiście z układu hamulcowego.
0: Szczęście...
1: A tak jak powiedzieli wstępnie policjanci, prawdopodobnie nastąpiła jakaś awaria układu hamulcowego.
0: Szczęście w nieszczęściu, że to niedzielny wieczór i tych pasażerów było mało w autobusie, bo gdyby to był poniedziałek, w samo południe, mogłoby być dużo gorzej.
1: Oj tak, tutaj ja właśnie to podkreślam, że po pierwsze takie wypadki na szczęście zdarzają się bardzo rzadko, a po drugie ten jest wyjątkowo, można tak powiedzieć, szczęśliwy, bo po pierwsze było mało osób, mało użytkowników jednak samochodów, bo tylko tam 9 bodajże zostało poszkodowanych. Ja pamiętam zdarzenie, gdzie 40 samochodów uczestniczyło w karambolu. W związku z tym tutaj rzeczywiście możemy mieć o potężnym szczęściu, zwłaszcza, że nie ma osób zabitych, są tylko 2 osoby ranne, hospitalizowane. Naprawdę możemy mówić o potężnym szczęściu.
0: Panie Wojciechu, ile taki autobus waży?
1: Oj, właśnie nie wiem, musiałbym to sprawdzić, ale myślę, że 20 parę, 30 parę kilo, ton.
0: 30 ton poruszające się bezwładnie po ulicy, rozbijające 9 samochodów i wpadające do tunelu.
1: No tak, tak, tak, niestety. Jeżeli rzeczywiście nastąpiła awaria układu hamulcowego, no to ten samochód nie miał czym hamować, tylko oporami takimi tak zwanymi własnymi, oporami toczenia, oporami powietrza, a te no niestety nie są wielkie. Natomiast tutaj co będzie bardzo istotne, bo tutaj no, policjanci stwierdzili, że prawdopodobnie, ale to nie ma prawdopodobnie.

0: zawodowie. Tu doskonale policjanci sobie zdają sprawę, że będzie powołana specjalna komisja, która składa się z przedstawicieli transportu miejskiego, z przedstawicieli autobusów. Będzie jeden bądź kilku biegłych sądowych, będą policjanci, specjaliści i będą taki stan tych autobusów sprawdzać, czy zbierać go na czynniki pierwsze. Bo co jest istotne, jeżeli nastąpiła awaria układu hamulcowego, to pytanie, czy tą awarię można było przewidzieć w ramach codziennej obsługi technicznej, w którym te autobusy przechodzą. A może nastąpi jakieś zmęczenie materiału, które było niewidoczne. No trudno powiedzieć, tak? Przyczyn może być dużo, natomiast będzie to naprawdę poddane szczegółowej, wnikliwej analizie.
1: Czyli śledztwo, które prawdopodobnie dzisiaj lub jutro się rozpocznie, będzie szansa, że wykaże, co wydarzyło się dzisiejszego wieczora w jednym z warszawskich autobusów. Bardzo dziękuję, panie Wojciechu. Pan Wojciech Pasieczny, były policjant, ekspert ruchu drogowego, biegły sądowy, był moim państwa gościem.
0: Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. A my teraz przenosimy się do Mariusza Dąbrowskiego, który też będzie mówił o problemach na drogach. Zapraszamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Dodam tylko do dyskusji twojej z naszym szacownym gościem, że jeśli chodzi o wagę autobusów miejskich, standardowy autobus mierzący około 12 metrów to jest 11,5-13 ton. Autobus przegubowy, który ma 18 metrów, może ważyć między 18 a 20 ton. Oczywiście tam jeszcze wchodzi w grę sprawa, jaki to jest napęd. Tu mówiło się, że to jest autobus z napędem gazowym,
1: tak jest.
3: Więc on może mieć takie dwie długie butle na swoim dachu.
1: Które też ważą.
3: Może być tak cięższy o te, powiedzmy, tonę. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o metryczkę takiego autobusu, który brał dziś udział w zdarzeniu w rejonie Ronda Zesłańców Syberyjskich w Warszawie. A na naszych drogach S6, odcinek Lęborg, Boże Pole Wielkie, w pobliżu miejscowości Łuk, na 68 kilometrze auto osobowe wjechało w bariery, blokując prawy pas ruchu w kierunku Trójmiasta. S7, odcinek Kazuń Nowy Łomianki, w pobliżu Czosnowa, na 157 kilometrze. Zdarzenie dwóch aut, zablokowany lewy pas w kierunku Warszawy. Ruch odbywa się pozostałymi pasami. Skończyły się kłopoty na krajowej 8 na odcinku Białystok-Augustów w pobliżu miejscowości Chorodnianka na 705 kilometrze. Koniec także utrudnień na S7. Kazuń Nowy, Czosnów, 150 km przed chwilą. Mówiłem o tym zdarzeniu, ale ono już jest nieaktualne. Służbom udało się doprowadzić do przejezdności tego pasa na drodze ekspresowej S7.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: W Warszawie 6 osób zostało rannych, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Trwa akcja służb na miejscu groźnego wypadku w stolicy. Autobus wjechał w przejście podziemne daleko dworca centralnego, dworca zachodniego, przepraszam. Przebieg zdarzenia w polskim radiu kierowców, czyli na naszej antenie, relacjonował aspirant Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji.
1: Na miejscu ustalono, że prawdopodobnie, podkreślam, prawdopodobnie w wyniku awarii układu hamulcowego kierowca autobusu MZA linii 186, nie mogąc zatrzymać pojazdu, uderzył wcześniej w kilka pojazdów, następnie kontynuując jazdę przejechał przez skrzyżowanie z ulicą Grójecką, gdzie doprowadził do kolizji z tramwajem, po czym jadąc dalej ulicą Bitwy Warszawskiej 1920 roku spowodował kolizję z innymi pojazdami.
0: Autobus ostatecznie zatrzymał się na przejściu dla pieszych, na przejściu podziemnym, w zasadzie przed przejściem podziemnym. Kierowca był trzeźwy, został zbadany też na obecność narkotyków, testy nic nie wykazały. Akcja służb może potrwać jeszcze kilka godzin, mówią policjanci. Na miejscu występują utrudnienia w ruchu. Te utrudnienia mogą wystąpić do późnych godzin wieczornych, a nawet wczesnych godzin porannych. Przypominamy, 6 osób zostało rannych. Na szczęście nic poważnego nikomu się nie stało. Na miejscu są służby. Będzie śledztwo, o czym mówiliśmy na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, które będzie badało, co tak naprawdę się stało. Jest jedna hipoteza o usterce układu kierowniczego lub hamulcowego, jednak jest to na razie hipoteza. Przypominamy, prawie 20 ton, rozpędzone 20 ton, nieopanowane, niestety uderzyło w kilka samochodów. Służby mówią o 9 zniszczonych pojazdach i wpadło do przejścia podziemnego w okolicach dworca zachodniego. Dobrze, że to niedzielny wieczór, a nie poniedziałkowe przedpołudnie albo szczyt komunikacyjny. Mogło być znacznie gorzej. 18,5 minuty do godziny 22. My jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę.

0: 15 minut do godziny 22, tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Nerwowy wieczór dzisiaj w Warszawie. Trwa akcja służb na miejscu groźnego wypadku w stolicy. Autobus wjechał w przejście podziemne niedaleko dworca zachodniego. Wcześniej zderzył się z 14 samochodami i tramwajem. Rannych zostało 6 osób, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, przekazał Robert Dziubak z Państwowej Straży Pożarnej.
1: Osób poszkodowanych mamy 6, w tym 2 osoby żółte, które zostały zabrane do szpitala, kobieta oraz dziecko. Kobieta została zabrana do szpitala na Lindleya na badania, ogólne potłuczenia i dziecko z rozciętą, że tak powiem, głową. Do szpitala na Trojdena. Na miejscu pracowało 14 zastępów Państwowej Straży Pożarnej. Jadą jeszcze dodatkowe 2 zastępy, grupa techniczna, żeby wyciągnąć te 2 samochody z tego przejścia podziemnego.
0: Wstępne ustalenia policji wskazują, że przyczyną wypadku mogła być awaria układu kierowniczego lub hamulcowego. Akcja służb może potrwać jeszcze kilka godzin. Na miejscu są bardzo poważne utrudnienia w ruchu, również utrudnienia w kursowaniu autobusów. Linii, które są wymienione na stronie internetowej ZMK. Pamiętajmy zatem, że jeżeli wybierają się Państwo gdzieś wieczorem, sprawdźmy, czy dojedziemy i czy przypadkiem któraś z tych linii nie jest właśnie linią objazdową. 13,5 minuty do godziny 22. My jedziemy do 22 na luzie w dobrą stronę.

0: Słuchają Państwo PRK Polskiego Radia Kierowców, 9,5 minuty do godziny 22. Czas na wiadomości drogowe. Tematem dzisiaj zajmuje się Mariusz Dąbrowski.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A1 po zjeździe z węzła Nowe Marzy. Trzeba przyjechać kilka kilometrów, żeby wpaść w pewne spowolnienie, które ciągnie się aż po węzeł Warlubie. To jest ostrzeżenie dla jadących autostradą A1 w stronę Trójmiasta. Droga ekspresowa S6, odcinek Lęborg, Boże Pole Wielkie w pobliżu miejscowości Ługi na 68 kilometrze. Auto osobowe w barierach, zablokowany prawy pas ruchu w kierunku Trójmiasta. S7, odcinek Radom-Warszawa w pobliżu obwodnicy Białobrzegu, 6 kilometr, zderzenie dwóch aut osobowych. Zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Warszawy, ruch po pasie awaryjnym. S8, odcinek węzeł Marki, węzeł Głębocka w Warszawie na 22 kilometrze po zdarzeniu trzech aut osobowych. Zablokowany wciąż pozostaje jeden pas ruchu w kierunku Poznania. Droga krajowa numer 51, Dobre Miasto, Lisbark Warmiński w pobliżu Wichrowa na 54 kilometrze. Po zdarzeniu dwóch aut osobowych, dramatycznym, bo trzy osoby zostały ranne, trasa numer 51 w pobliżu Wichrowa jest drogą zablokowaną.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nie lubię tej chwili, kiedy muszę się z Państwem żegnać, ale tak jest co niedzielę, że kończymy przed godziną 22. Ja zapraszam Państwa na cotygodniową audycję Na Luzie w Dobrą Stronę. Najbliższa już za 7 dni, czyli za tydzień, dokładnie o tej samej porze, czyli od 17. Chciałem podziękować Państwu za obecność, za wiadomości, te pisane, te mówione również. Chciałem podziękować Mariuszowi Dąbrowskiemu za jak zwykle bardzo dobre serwisy drogowe i Aleksowi Zaleskiemu za realizację dzisiejszej audycji. To cóż, szerokiej drogi Państwu życzę, jedźcie ostrożnie, a my słyszymy się za tydzień.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów. Rodzą się rzeczy jasne i ciemne, ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc